Zdrowa. Myśmy ze święconym przyszli, a dziadek stoi jak kiedyś żołnierze rzymscy. A że byłem raczej wścibski, to się go potem pytam, o czym się na warcie myśli.

0: Autopromocja.
1: Chli Targ, czyli tematyczne targowisko z muzyką, filmem, książką. Unikat rynku polskiego i światowego, trochę antyków. Nikt nie wyjdzie stąd z pustymi rękami. W każdą niedzielę o godzinie 11.
2: Historia Wielkopolski i Poznania warta jest dogłębnego poznania. Twierdza Poznań, niedziela, godzina 11.30.
3: Przepraszam, co to za tramwaj?
4: To Soul Tram. Get down!
5: Soul, funk, trochę bluesa i sporo brzmienie retro. W każdą niedzielę o 13.00. Get down! Soul
6: Tram! Myślisz, że Kanada to tylko hokej, długie zimy i syrop klonowy? Odkryj alternatywne muzyczne oblicze Kanady. Włącz Radio Afera. Każdą niedzielę o godzinie 14.00. Kanada pachnąca muzyką.
7: Trochę tlenu, trochę źródła ognia i... Które wiązania warto tworzyć, a których unikać? Wybuch kontrolowany. W każdy poniedziałek o 8.30.
8: Aferzasta. Lista przebojów Radia Afera. 25 utworów, które wybierasz ty. Głosuj na afera.com.pl w zakładce Aferzasta do piątku do godziny 12. Chcę powiedzieć je. Notowanie w piątek o 20.
0: Autopromocja. Reklama.
9: Dzień Nauki na Politechnice Poznańskiej. Zapraszamy studentów, doktorantów oraz pracowników na cykl wydarzeń promujących badania i innowacje na naszej uczelni. W programie wykłady zagranicznych gości, sesje plakatowe, warsztaty i stoiska jednostek uczelnianych. Dzień Nauki w Centrum Wykładowym w Auli Magna 18 maja od 9 do 17. Zaprasza Politechnika Poznańska.
0: Reklama.
10: Radio Afera 98,6 MHz.
11: Pojawia. To mało lata.

zdążyliśmy zrobić prania. Tam leżą, są, ja bym tego nie wieszała. Skitraj to, nie pokazuj, gdzieś uduźdaj. Zobaczy ktoś, powie, że kradzione, brudne. Tak to, nie zdążyliśmy zrobić prania. Tam leżą, są, ja bym...

0: Dzień Komunikacji i Międzynarodowy Dzień Środków Masowego Przekazu. To trochę my, nie?
1: Zdecydowanie, to jesteśmy my, no to prawda.
0: A oprócz tego Dzień Nadciśnienia Tętniczego, Walki z Homofobią, Transfobią i Bifobią i Międzynarodowy Dzień Telefonów Zaufania dla Dzieci. Także zapraszamy Was dzisiaj bardzo serdecznie. My będziemy z Wami jeszcze do godziny 11. Przed nami konkurs i wiele innych aferowych atrakcji. Zostańcie z nami.

0: za moment stracisz kontrolę, a wtedy to prostsze. Małe czarne skrzynki rejestrują koniec ostatnie w historii wyznania miłości.
1: No i zaczynamy z naszym aferowym konkursem. Co my tam dzisiaj mamy do wygrania?
2: Dzisiaj mamy podwójną wejściówkę, słuchajcie, także...
1: Czyli dwie osoby wygrają, nie jedna.
2: To prawda.
1: A nie dwie podwójne? Czyli mamy dwie podwójne wejściówki do wygrania, czyli dwie osoby, czyli łącznie cztery osoby mogą wejść na scenę, na nasz koncert.
2: Tak, jest to wejściówka na Jolk pod Minogą i zapraszamy, ja serdecznie polecam koncerty pod Minogą. Jest to koncert Jolk, czyli Filipa Żółtowskiego Kwartet. I co, jest to w niedzielę, czyli dzisiaj.
1: Czyli tak, już dzisiaj, jak to zwykle u nas bywa. Żeby wziąć udział w takim konkursie, należy odpowiedzieć na nasze pytanie konkursowe, które dzisiaj brzmi.
2: Tak, dzisiaj

0: Nawiązując do tego, że jest Dzień Wypieków, to pytamy was o jaki jest wasz ulubiony wypiek. No i żeby wziąć udział w konkursie, należy wysłać SMS-a na numer 7148, napisać afera, podać wasze imię i nazwisko i odpowiedzieć właśnie na to pytanie konkursowe. I koszt wysłania SMS-a to złote 23.
1: Dokładnie, my na wasze odpowiedzi czekamy jeszcze do godziny 11, no prawdopodobnie trochę szybciej. Ale z półtorej godziny jeszcze na nie czekamy, także zapraszamy do odpowiadania. No i bawcie się dobrze na naszej aferowej stronie.
2: Są chwile, w których chcesz być sam, nieważne ilu naokoło ludzi, tylko ty i twój własny świat, bo ten realny czasem chcesz opuścić. Są chwile, w których chcesz być sam, nieważne ilu naokoło ludzi, tylko ty i twój własny świat, bo ten realny czasem chcesz opuścić.

0: Autopromocja.
1: Oferta edukacyjna, koła naukowe, zasady rekrutacji i dużo więcej. O tym, jak zostać studentem Politechniki i dlaczego warto tu studiować, posłuchacie w Studenckim Patrolu do 22 maja pomiędzy 16 a 18. Tylko w Radiu Afera.
2: Krótko o klasyce. W każdą niedzielę o 9:30. Daj się zaczarować dźwiękom.
3: Jezu, gdzie jestem?
4: Sabotaż kulturalny. Kino, teatr, galerie, imprezy, festiwale. Audycja poświęcona kulturze. Wtorki i czwartki, 18:00. Niedzielę, 17:00. Sabotaż i wiesz.
5: Witam wszystkie panie. Witam wszystkich panów. Bo jeśli lubisz rocka, bo jeśli czujesz bluesa, musisz słuchać audycji Krzysztofa Ranusa. W każdą niedzielę od godziny 9:00 wieczorem.
6: Etna, czyli wulkan muzyki świata. Etno, folk, world music.
7: Poniedziałek, godzina 21:00.
0: Autopromocja.
8: Radio Afera, rockowo i alternatywnie.

0: my przychodzimy do was jak zwykle z nowością muzyczną i jest to Dwa Słońca Babiego Lata 2026. No i w tym projekcie jest właśnie Natalia Grosiak, Bela i Katia. No i jest to projekt specjalny.
1: Idealnie na słonecznie, nie? Letnie brzmienie festiwalu Erste, kiedy tak. Po raz pierwszy zostanie, znaczy właściwie po raz czwarty zostanie zagrany. Natomiast jest to trochę taka sztandarowa produkcja tego festiwalu, ponieważ odbędzie się ona we wszystkich miastach, to znaczy zostanie zagrana we wszystkich miastach, gdzie festiwal Erste się pojawi. Dlatego myślę, że jest to coś, z czym warto się zapoznać.

0: przychodzimy do Was ze stałym segmentem, oczywiście aferanków, czyli podróże małe i duże. I dzisiaj na tapet bierzemy Kołobrzeg. No dokładnie, Kołobrzeg to jest, uwaga, i to będzie odkrywcze, ale to jest miejscowość nad morzem i takim moim pierwszym skojarzeniem są właściwie wakacje, gdzie się jeździło. Ja tam zawsze jeździłam z rodzicami i rozkładaliśmy ten wielki parawan nad morzem i ja wtedy goniłam falę, miałam lat 5 w porywach i to było faktycznie magiczne wydarzenie. Okazuje się natomiast, że w Kołobrzegu dzieje się trochę więcej niż ja zakładałam z tych czasów dzieciństwa, to znaczy z czasów, kiedy jeździłam tam na plażę i goniłam fale. Bo jest tam na przykład, i to jest ciekawe, Festiwal Piosenki Żołnierskiej. Jest organizowany przez Zarząd Polityczny Wojska Polskiego i kompozytorzy i autorzy tekstów mogą stworzyć autorskie utwory z osobami, które są na niego zaproszone. Czyli jest to właściwie otwarte do... Jeżeli wy jesteście osobiście zainteresowani muzyką, zwłaszcza w tych klimatach, to może jest to fajne miejsce, żeby się wejść i poczuć ją, żeby tam pójść i poczuć się tak trochę od wewnątrz.
1: No jest to zdecydowanie niesamowite doświadczenie, ale z takich właśnie jeszcze trochę krótszych ciekawostek, to na przykład jak Wrocław ma swoje krasnale, to Kołobrzeg ma chociażby swoje Mariany, czyli... posążki MEW i są też rozmieszczone po Kołobrzegu, co jest bardzo urocze i mi się strasznie podoba ta inicjatywa. No i jeszcze z takich fascynujących rzeczy, to niedawno znaleziono Wenus z Kołobrzegu, czyli taką figurkę, która wykryto tam właśnie nad Bałtykiem. Okazało się, że ma w ogóle ponad 6000 lat. No i właśnie tak figurą przypomina kobietę, tą właśnie słynną Wenus z Willendorfu, więc jest to fascynujące i z tego co wiem, to można ją właśnie zobaczyć w Muzeum Oręża Polskiego.
0: Gdzie? Oręża Polskiego. No patrz, jak już skończycie oglądać muzea, to można jeszcze się przejść po szlakach turystycznych, bo w Kołobrzegu są wydzielone szlaki, specjalne systemy dróg, przede wszystkim rowerowych. I to są takie szlaki jak na przykład Czesława Pikorskiego. To jest szlak długodystansowy pieszy, którego odległość wynosi aż 200 kilometrów, tak pi razy oko. Chyba 200. No i w każdym razie są to specjalnie wydzielone tereny, po których można się przemieszczać i które można, one mają tam szczególne walory widokowe na przykład.
1: Tak, poza z takich bardziej atrakcji, powiedzmy też turystycznych, to w Kołobrzegu jest fascynująca kawiarnia obrotowa i dosłownie polega ona na tym, że sobie siadasz przy stoliczku i obracasz się w koło dosłownie.
0: Jak na karuzeli.
1: Tak, jak na karuzeli, ale obroty są takie raczej, wiesz, powolne.
0: Tak, tak brzmi dość zabójczo dla ludzi, którzy, dla mnie na przykład.
1: Którzy mają problem z błędnikiem, zdecydowanie, ale jest to fajne o tyle, że po prostu tu sobie siedzisz i oglądasz zachód słońca z kilku kilometrów.
0: Trzech różnych stron, ale zachód słońca jest z jednej, moja droga.
1: Ale nie powiedziałam, że z trzech różnych stron.
0: No ale jak się obracasz...
1: No tak, ale...
0: Okej. Nie, to faktycznie może to być ciekawa...
1: No, no jest to ciekawa rzecz, że możesz sobie, wiesz, jeść ciacho i właśnie
0: obracać
1: popłynąć.
0: Się w kółko.
1: Tak, obracać.
0: No dobrze.
1: Dobra, to kończymy dzisiejszy segment, ale uważajcie też na kibiców Kotwicy Kołobrzeg. Tak słyszałam.
0: A czemu?
1: Tak słyszałam.

No i pamiętacie, jak mówiłyśmy, że dzisiaj jest takie właściwie nasze święto? Bo mamy Dzień Telekomunikacji i Światowy Dzień Środków Masowego Przekazu. No więc okazuje się, że to właściwie nie jest przypadek. To znaczy, prawdopodobnie jest, ale niesamowity zbieg okoliczności się wydarzył, bo dokładnie tego dnia, 17 maja w roku 1928, Polskie Radio nadało słuchowisko Pogrzeb Kiejstuta Witolda Hulewicza. I uwaga, jest to pierwsze słuchowisko napisane oryginalnie dla radia. I w ogóle, jak się okazuje, Polskie Radio to jest, ma dość ciekawą historię, bo jest to radio, które zostało założone już w 1925 roku, czyli przeżyło okres dwudziestolecia międzywojennego, drugą wojnę, cały PRL i działa sobie do dzisiaj. Dokładnie 24 lutego wyemitowało pierwszy program, a w 1927 roku jako pierwsze na świecie rozpoczęło międzynarodową wymianę programów. Więc właściwie możemy się chyba cieszyć, że mamy takie dziedzictwo w Polsce, myślisz, że to jest dobre słowo, które no właśnie wyemitowało dzisiaj swój pierwsze słuchowisko.

0: Autopromocja.
1: Chli Targ, czyli tematyczne targowisko z muzyką, filmem, książką. Unikat rynku polskiego i światowego, trochę antyków. Nikt nie wyjdzie stąd z pustymi rękami. W każdą niedzielę o godzinie 11.
2: Miejsce, w którym literatura spotyka się z filmem i sztuką. Od stron powieści, przez ekrany kin, aż po galerie sztuki. To tutaj klasycy wkraczają do współczesności, a ich historie ożywają na nowo. Zaczytanie w kulturze, każdą niedzielę o 12.
3: Wieczornik w Radiu Afera.
4: W niedzielę po godzinie 20.
3: Na wieczorne opowieści utkane z dźwięków i słów zapraszają Paulina Franckowiak,
4: Szymon Świerski
3: i zespół Wieczornik.
5: Mam 6 punktów, a potrzebne jest 15.
6: Słuchamy Was i jesteśmy dla Was.
7: Remonty, które miały miejsce w ostatnich 10 latach, to 9 na 10 jest zrobionych w terminie.
6: Magazyn reporterów Radia Afera.
8: Mamy też takich ludzi, którzy na lekcje religii chodzą, ale na przykład nie chodzą do kościoła.
6: W każdy poniedziałek o 20. Wejdź na stronę www.afera.com.pl i sprawdź naszą aplikację do słuchania radia. Nieważne, czy używasz Android czy iOS, ważne, że znajdziesz link do sklepu. Pobierz, włącz i słuchaj Radia Afera wszędzie. Autopromocja.
9: Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.

0: Słuchajcie, przychodzimy do was jak zwykle z konkursem, a do wygrania jest koncert Jolk, czyli Filipa Żółtowskiego Quartet.
1: Dokładnie, koncert odbędzie się już w niedzielę, czyli dzisiaj, 17 maja o godzinie 19.
0: Do wygrania są podwójne wejściówki i żeby wziąć udział w naszym konkursie należy wysłać SMS-a na numer 7148, napisać afera, podać wasze imię i nazwisko i uzasadnienie na nasze pytanie konkursowe i koszt wysłania SMS-a to złote 23.
1: Dokładnie, a pytanie brzmi z racji tego, że dzisiaj jest święto wypieków. Jakie wypieki najbardziej lubicie robić i dzielić się z rodziną, powiedzmy?
0: Także czekamy na wasze odpowiedzi tak mniej więcej do godziny 11.
1: No, jeszcze trochę poczekamy.

0: That's so sick. Yeah, in London, like that was so.
1: Coś by na przykład wypadało teraz puścić, nie sądzisz?
2: No tak, wiadomo.
1: Na przykład John'ego jakiegoś?
2: Może być.
1: Myślisz, że może być John?
2: Myślę, że przykładowo może być John.
1: Na przykład John. No to przed wami na przykład John, fucking life.

0: No i przychodzimy do Was z naszym ulubionym segmentem, z serwisem sportowym, a przed mikrofonem jest Mikołaj Dilc.
1: Hej.
0: No i chciałam z tego miejsca pozdrowić wszystkich warszawiaków, ponieważ Lech ma zagwarantowanego mistrza. Hell yeah. Mikołaj, powiedz coś o tym, o Ekstraklasie.
1: Tak jest, jest mistrzostwo na kolejkę przed końcem rozstrzygnięcia Ekstraklasy właściwie, no końcem rozgrywek. Kolejorze dowiózł pomimo trudnego początku, ale ogólnie dobrej gry w meczu z Radomiakiem Radą, który wygrał 3-1. Był to mecz wyjazdowy. Już w 8 minucie lekko szczęśliwie bramkę strzelił Jan Grzesik i to był gol dla zespołu z Radomia. Natomiast już po pożegnaniu jeszcze było takie uroczyste pożegnanie legendy zespołu radomskiego Leandro. To ten zawodnik, no bo on jeszcze grał z nią w trzeciej lidze i od wielu, 14 bodajże lat grał w tym zespole i doprowadził ten zespół do Ekstraklasy. No to po tym pożegnaniu już podniacy zaczęli swój koncert. Główną rolę najpierw odgrywał Luis Palma, no bo zaliczył asystę przy golu remisowym, no na 1-1 Mikaela Iszaka. Potem sam wyprowadził zespół na prowadzenie. Po przerwie jeszcze w 58 minucie mieliśmy tą trzecią zamykającą, powiedzmy, bramkę, chociaż jeszcze dużo było do końca czasu. Tą strzelił po dwójkowej akcji z Iszakiem Patryk Wolemark, dla którego był to upragniony pierwszy gol w tym sezonie. Więc tak, Lech zdobił to mistrzostwo i można się cieszyć. Natomiast o tym opowiedzą jeszcze koledzy moi z działu sportowego w jutrzejszym Sportingu o godzinie 18, więc można słuchać o tej porze Radia Afera. Natomiast ja jeszcze dopowiem troszkę o pozostałych meczach Ekstraklasy, no bo Motor Lublin zremisował 3-3 z Krakowią w meczu u siebie i to było fantastyczne widowisko o utrzymanie właściwie. Początek mieli lepszy krakowianie, objęli prowadzenie po bramce Mateusza Klicha, potem gospodarze odpowiedzieli jeszcze w pierwszej połowie za sprawą Karola Czubaka. Po przerwie na dwa trafienia prowadzenia znów wyszła Krakowia po dwóch golach. Najpierw Amir Al-Amari, potem Gabriel Charpentier popisali się trafieniami. Natomiast Motor się nie poddał i w samej końcówce w 3 minuty strzelił dwie bramki, które dały mu gwarantujący remis, utrzymanie. Najpierw Czubak dał kontakt, a potem Kacper Karasek na 3-3. No i był jeszcze trzeci mecz, Wisła Płock Górnik Zabrze. Zabrzanie wygrali na wyjeździe 1-0. No i to było takie starcie niezbyt fajne do oglądania, no. Powiedzmy po prostu, że jedynego gola na kwadrans przed końcem strzelił Maksym Chłań i Górnik zgarnął pełną pulę.
0: A tak jeszcze nawiązując do piłki nożnej, to słyszałam, że po 4 latach Lewandowski zdecydował się odejść z...
1: Tak, to taki powiedzmy poznański akcent.
0: Tak,
1: niestety.
0: Na koniec właśnie chciałam tak bo nie chcę tutaj pomylić, bo jeszcze kibice mnie po prostu tutaj zjadą.
1: Serce Barcelony.
0: Tak, dobra.
1: Jeszcze nie wiadomo gdzie, bo to nie jest koniec kariery, po prostu odchodzi z tego zespołu, bo go niestety nie chcą, ale odchodzi. Jest to taka pewna taka przykra informacja, natomiast 4 lata spędzone, ponad 100 goli strzelonych, więc bardzo fajna przygoda w Katalonii.
0: A my teraz z Katalonii przechodzimy do Afryki, Botswany i zapytam cię o turniej w tenisa.
1: Bardzo udany dla Dominiki Podhajeckiej, tam zwycięstwo powiedzmy, więc o drugim jakimś mistrzostwie mówimy. Był to turniej tenisowy rangi ITF World Tennis Tour w stolicy Botswany, czyli Gaborone. No i w sobotę wczoraj 19-letnia tenisistka wygrała w turniej deblowy wraz z Meksykanką Sebastiani Leoni. Podhajecka i Leon były najwyżej rozstawione, no i dotarły do samego finału. W tym finale pokonały włosko-niemiecki duet Sofia Avataneo, przepraszam, no i Luisa Hrda 7-6 i potem 6-2. No i tym samym to było drugie zawodowe zwycięstwo, takie mistrzostwo Polki w grze podwójnej.
0: Okej, a co z siatkówką?
1: Tak, to też bardzo, bardzo ciekawy temat, no bo mamy Ligę Mistrzów, więc jedne z najważniejszych, po prostu nie najważniejsze rozgrywki siatkarskie europejskie. Nie będzie polskiego finału, ale jest polski akcent, no bo Warta Zawiercie dostała się do tego najważniejszego meczu o tytuł po wygranej 3-1 z Iratem Bankasi Ankara. No i powiedzmy jeszcze od razu, dodajmy wcześniej, tego samego dnia Projekt Warszawa przegrał 0-3 z Circe Coma Monini Perugia. no i odpadł w tej walce o mecz finałowy. No i tak znowu przenieśmy się do Warty, tak skoczyłem, no bo Warta nie, tym meczu z zespołem tureckim nie było wyraźnego faworyta. Powiedzmy, że smaczkiem była obecność w kadrze zespołu z Ankary Tomasza Fornala, czyli też polskiego siatkarza, który grał, zresztą wciąż pewnie gra w reprezentacji Polski. No i zresztą po sezonie przeniesie się do zespołu Zawiercia, więc taki zabawny mecz. No i pierwszy set wygrany przez Polaków, którzy w tym pierwszym secie zbudowali po prostu przewagę i to dowieźli. Najwięcej problemów było w drugim secie, natomiast potem już w kluczowych momentach Warta była silniejsza. Z kolei Projekt w swoim meczu już nie był faworytem z zespołem z Perugi. Ta też miała, ten włoski zespół miał w składzie Polaka, Kamila Semeniuka. Warszawianie przegrali w setach do 19, do 20, do 24. W tym ostatnim secie właśnie pokazali taką wolę walki. Najbardziej, no bo byli blisko jeszcze tego czwartego seta, ale ostatecznie im się nie udało. W tych poprzednich setach też dawali z siebie wszystko, no, ale jednak jakość Włochów była widoczna.
0: No dobra, a co z indywidualnymi mistrzostwami Polski w żużlu?
1: To taka pierwsza odsłona tego najważniejszego, powiedzmy, indywidualnego turnieju w Polsce dla żużlowców. Tam najlepszy był Bartosz Zmarzlik, stracił tylko 2 punkty w całych zawodach. Na podium też stanęli Piotr Pawlicki oraz Maciej Janowski. No a pokonany, powiedzmy, z tego ostatniego wyścigu był Krzysztof Buczkowski. Pierwsza odsłona, no bo w Toruniu były te pierwsze biegi. Kolejne, druga i trzecia runda odbędą się kolejno w lipcu w Bydgoszczy i w sierpniu w Ostrowie Wielkopolskim. Natomiast powiedzmy o tym jeszcze pierwszym, że poza Janowskim, Buczkowskim w tym takim barażu dającym, w którym walczono o co? O uczestnictwo w ostatnim finałowym biegu. Byli jeszcze Patryk Dudek i Dominik Kubera i ja chciałbym wspomnieć o tym Patryku Dudku, no bo on przez 3 swoje biegi był niepokonany, ale ostatecznie zabrakło mu po prostu sił chyba, może mentalnych, albo po prostu szczęścia w ostatnim, w najważniejszym biegu. Więc tak, Bartosz Zmarzlik był najlepszy w tym pierwszym finale.
0: Dobra, dziękujemy Mikołaju za serwis sportowy.
1: Dziękuję. Bardzo.

0: No pokaż, kumplowi nie pokażesz.
1: A my przychodzimy do was znowu z przypomnieniem konkursu, a do wygrania są podwójne wejściówki na koncert Jolk, czyli Filipa Żółtowskiego Quartet.
2: Dokładnie, i żeby wziąć udział w takim konkursie, należy odpowiedzieć na nasze pytanie konkursowe, które dzisiaj z racji tego, że mamy Święto Wypieków, brzmi: jakie są wasze ulubione rodzinne wypieki, które lubicie robić w wolnym czasie?
1: Żeby wziąć udział w konkursie, należy wysłać SMS-a na numer 7148, dodać słowo apfera, podać wasze imię i nazwisko, odpowiedzieć na pytanie, które właśnie przed chwilą powiedziała Ewa. No i koszt wysłania SMS-a to złoty 23, a z tego co wiem, to Filip Żółtkowski łączy tradycję jazzu z nowoczesnymi brzmieniami elektroniki, także brzmi jak coś.
2: Może to być coś ciekawego. Na wasze odpowiedzi czekamy jeszcze około do godziny 11:50. Także zostańcie z nami.

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz nasze podcasty w serwisie Spotify.
2: Historia Wielkopolski i Poznania warta jest dogłębnego poznania. Twierdza Poznań. Niedziela, godzina 11:30.
3: Portret sprawcy.
4: Usłysz kryminalne historie. Historia.
5: W niedzielę o 12:30.
3: Tylko w Radio Afera.
0: Autopromocja. Reklama.
6: Dzień Nauki na Politechnice Poznańskiej. Zapraszamy studentów, doktorantów oraz pracowników na cykl wydarzeń promujących badania i innowacje na naszej uczelni. W programie wykłady zagranicznych gości, sesje plakatowe, warsztaty i stoiska jednostek uczelnianych. Dzień Nauki w Centrum Wykładowym w Auli Magna 18 maja od 9 do 17. Zaprasza Politechnika Poznańska.
7: Dzień dobry, ulotki.
8: Po co chodzić, skoro można latać? Zareklamuj się na naszej antenie i niech twój przekaz poleci. Napisz do nas promocja@afera.com.pl lub zadzwoń 61 665 25 15.
0: Reklama.
9: Radio Afera, studenckie radio Politechniki.

0: więc właśnie, wyszło słoneczko i będziemy wam opowiadać o rzeczach ładnych, zielonych i takich bardzo na zewnątrz. Bo otworzyli, i to otworzyli dwa dni temu, bo 15 maja, w okolicach centrum przy ulicy Świętego Wawrzyńca, nowe skwery w Poznaniu. I są to skwery, które powstały na miejscu dawnego parkingu. Teraz jest tam ładnie, zielono i są utwardzone alejki. I to jest w ogóle mega urocze. Ja mam wrażenie, że jest coraz więcej takich inicjatyw w Poznaniu. W ogóle myślę, że się ze mną zgodzisz, ale ja mam wrażenie, że Poznań umie sadzić drzewa jakoś tak lepiej niż innym to wychodzi.
1: No, ja akurat mam odmienne zdanie.
0: Tak? Serio?
1: No, raczej są takie, wiesz, zdarzenia, że te drzewa potem są w takich betonowych, wielkich donicach i potem ciężko im w sumie tak się przebić korzeniami, ale sadzić można sadzić.
0: Znaczy są, idziesz Świętego Marcina i na Świętego Marcina jest zielono. Teraz jeszcze będzie zielono przy ulicy Świętego Wawrzyńca w Poznaniu, więc może warto się przejść. Ja akurat mieszkam w okolicach Jeżyc, niewykluczone, że tam będę. Już niebawem.
1: Życie są piękne. Mm-hmm.
0: A z rzeczy zielonych, które można teraz zrobić na zewnątrz?
1: No właśnie. W ogóle tak nawiązując do tego, co zaraz powiem, to dzisiaj jest ostatni dzień Millennium Dogs Against Gravity, czyli festiwalu filmów dokumentalnych, także jeżeli jeszcze nie zdążyliście obejrzeć jakiegoś fascynującego filmu, to zapraszam, dzisiaj jest ostatni dzień na to. A poza tym nad Rusałką będzie możliwość wzięcia udziału w darmowym pokazie kina. Tak jak wspomniała Ewa, na zewnątrz będzie to kino plenerowe. No i co? I można po prostu się integrować, przebywać się w naturze, cieszyć się Rusałką, która się robi z roku na rok coraz bardziej popularnym miejscem. A jeżeli chcecie sprawdzić właśnie seanse, które odbędą się jakoś właśnie w lipcu, sierpniu, no to zapraszam na stronę Poznania. No i wiem, że też nad Rusałką będzie scena i też będą darmowe koncerty, także będzie się co działo w tym Poznaniu, więc jeżeli macie niestety miejskie lato, to w sumie to nie niestety, mieć. Tylko będzie super.
0: Około miejskie lato.

0: I to było tylko z tobą, Barbary Wrońskiej.
1: Tak, to była nasza kolejna nowość muzyczna, jak i wiele w naszym radiu.

0: W kolejnym wielkopolskim mieście powstaje Szpilkostrada. Bardzo podobają mi się w ogóle te clickbaitowe tytuły. Czytasz i ciągle nie wiesz, o czym będziesz czytać. Ale uwaga, Szpilkostrada to jest nowy chodnik przystosowany dla osób nie tylko w szpilkach, ale też osób starszych, niepełnosprawnych albo z jakimiś trudnościami komunikacyjnymi. I jest to miejsce, które będzie powstawało w Gnieźnie. Natomiast faktycznie urzekła mnie nazwa. Gdybym miała ja gdzieś wstawić Szpilkostradę w Poznaniu, to myślę, że byłyby to ulice około rynku, bo nie wiem, czy miałaś kiedyś przyjemność chodzić tam w szpilkach, ale jest to czarujące doświadczenie, prawie się nie da.
1: Nie, nie zdarzyło
0: mi się. Zdarzyło. Oczywiście. Miałam taki krótki epizod w życiu, w którym zasuwałam w obcasach, no i jak się zasuwało po rynku, to nie było to wesołe. Natomiast jak mam w głowie, że mogliby znowu ulice kołorynkowe rozkopywać i zrobić tam chodnik prostsze do chodzenia, to nie wiem, czy mi się ten pomysł ciągle podoba.
1: No, taki nie, nie, lepiej tego nie powtarzę.
0: Było strasznie, znowu jakieś garnki wykopią spod ziemi i przez rok będą trwały remonty.
1: Oby nie. A z takich innych może... takich
0: innych niż szpilki.
1: Tak, nie koło remontowych rzeczy, bo to chyba się najbardziej kojarzy z Poznaniem. To słuchajcie, startują 14 edycja, nie wiem jak to nazwać, Poznańskie Dni Rodziny, po raz 14. No i do niedzielnego popołudnia w parku imienia Jana Pawła II potrwa familijny piknik z koncertami, grami plenerowymi i jakimiś tam aktywnościami dla rodziny. Także super sprawa. Odbędzie się on 1 czerwca. No jest to zdecydowanie strefa, która jest idealna po prostu pod takie większe wydarzenia. Juwenalia są tam i tak dalej. Także jest to super w ogóle sprawa.
0: Faktycznie Poznań wychodzi z domu jakoś tak, odkąd wyszło słońce.
1: Tak, ale powiem ci w ogóle, że mam wrażenie, że Poznań się staje w ogóle takim bardzo popularnym miastem.
0: Ja w ogóle cały czas pamiętam momenty, w których była jeszcze zima i jedynymi informacjami, jakie mogliśmy wam zaoferować, było, no i ktoś zamarzł pod oknem, co jest oczywiście ludzką tragedią, ale bardzo ciężko się o tym mówiło, zwłaszcza na antenie radia.

0: Mój stary to fanatyk kultury.
1: Opera. Spotkania autorskie. Wernisaże.
2: Cześć, z tej strony Karolina Duchiewicz i myślę, że nie ma nic lepszego od wolnej, wiosennej niedzieli.
0: Przynęta kulturalna.
2: Jeśli jednak dodamy do niej kulturalne aktywności, będzie to znakomity sposób na zakończenie tygodnia. Powrót do lat 2000 w rytmie hip-hopu. Czy da się jeszcze dziś poczuć klimat złotej ery hip-hopu, tak jak wtedy, gdy leciał z głośników bez przerwy? Xzibit to artysta, który łączy uliczny charakter rapu z popkulturową rozpoznawalnością. Od scen muzycznych, przez telewizję, aż po Hollywood. Współpraca z Dr. Dre i Eminemem tylko umocniła jego pozycję jako jednej z ikon zachodniego wybrzeża. Na poznańską scenę wraca z nową energią i żywą historią hip-hopu, dziejącą się tu i teraz. Klub muzyczny B17, godzina 19. Czym jest szczęście? Trochę jak herbata po długim dniu. Proste, a jednak wszystko zmienia. Albo śmiech, który nagle rozjaśnia ciszę. Jedni szukają go w górach, inni w mieście, jeszcze inni w spokoju, który niczego nie obiecuje. Zainspirowani Tatarkiewiczem i jego O szczęściu, twórcy spektaklu próbują je uchwycić, choć ono nie daje się złapać. Raczej miga w przelocie, zostawiając po sobie ślad, który łatwo przeoczyć. Republika Sztuki Tłuste Langusta, godzina 19.
3: Autopromocja.
4: Przepraszam, co to za tramwaj?
3: To Soul Tram. Get down! Soul, funk, trochę bluesa i sporo brzmienie retro. W każdą niedzielę o 13. Get down! Soul
5: Tram! Myślisz, że Kanada to tylko hokej, długie zimy i syrop klonowy? Odkryj alternatywne muzyczne oblicze Kanady. Włącz Radio Afera. Każdą niedzielę o godzinie 14. Kanada pachnąca muzyką.
6: Sporting Club Afera. Czyli godzina dla sportu w eterze. Zapowiedzi, relacje i wywiady.
7: Z Poznania, Polski, Europy i świata.
6: W poniedziałki i piątki od 18.
8: Radio Afera. www.afera.com.pl. Autopromocja. Reklama.
9: Centrum Kultury Zamek zaprasza na 7. edycję Festiwalu Fabuły pod hasłem Sztuka Pisania, Sztuka Czytania. 5 dni pełnych wrażeń dla miłośniczek i miłośników dobrej literatury, wypełnionych spotkaniami z autorkami i autorami, w tym z Dorotą Masłowską, laureatką Poznańskiej Nagrody Literackiej. W programie także premiery, debaty, warsztaty, nocne czytanie i lekcje dla szkół. Festiwal Fabuły od 19 do 23 maja w Poznaniu. Szczegóły festiwalfabuły.pl. Patronat medialny Radio Afera.
8: Reklama.
10: Radio Afera. Studenckie Radio Politechniki Poznańskiej.

0: No i aferowy konkurs. Do wygrania wstęp na koncert York, czyli Filip Żółtowski Quartet. I to jest koncert, który odbywa się, uwaga, dzisiaj pod Mongolią. Co trzeba zrobić, żeby wziąć udział w takim konkursie?
1: Tak, żeby wziąć udział w konkursie, należy wysłać SMS-a na numer 7148, napisać aferę, podać wasze imię i nazwisko, no i odpowiedzieć na nasze pytanie konkursowe, a brzmi ono?
0: A brzmi ono, jakie wypieki najbardziej lubicie robić i kiedy lubicie je zjadać? Ja mam wrażenie, że co konkurs, to pytanie brzmi trochę inaczej, ale pytanie jest o wypieki, jakieś wasze szczególnie ulubione.
1: Tak, ja na przykład uwielbiam drożdżówkę z budyniem. A koszt wysłania SMS-a to złoty 23 i czekamy na wasze odpowiedzi jeszcze.

0: masz psa?
1: Ja niestety nie mam pieska, ale słyszałam, Ewa, że ty masz.
0: Ja mam, no. Natomiast jeszcze nie widziałam, żeby mój pies latał.
1: Co masz na myśli?
0: Wyobraź sobie. A tak się składa, że dzisiaj jest niezastąpiona okazja, bo już ostatnia w tym roku, żeby zobaczyć takiego latającego psa, być może nawet waszego. Mianowicie dzisiaj nad Stadeli do godziny około 18-19 odbywają się konkursy dla psów, które chwytają Ringo. I rzeczywiście, jeżeli spojrzysz na zdjęcia, wyglądają trochę jakby latały. To znaczy pies jest... W ogóle to wygląda, jakby pies był wklejony z Photoshopa. Na zasadzie jest zdjęcie i ktoś wyciął psa stojącego na tylnych nóżkach i wkleił go w takie losowe miejsce na niebie. I ten pies jest na wysokości mniej więcej trzech swoich wysokości nad ziemią i chwyta Ringo.
1: No wyglądają niesamowicie te psiaki, to prawda.
0: Urocze zdjęcie. No i dzisiaj jest taka ostatnia szansa, żeby to zobaczyć. To się dzieje na parku na Cytadeli i odbywają się z tego tytułu w ogóle zawody. O to, który pies najlepiej skoczy. Są też prelekcje dla osób, które chciałyby psa zaadoptować, na przykład. I zastanawiacie się nad tym, z czym to się je, jak to jest zaadoptować psa ze schroniska, z jakimi trudnościami możecie się spotkać. Możecie wtedy pogadać na tym wydarzeniu ze specjalistami i oni z pewnością odpowiedzą wam trochę na ten temat. To, jak nie masz psa, no to może się wybierz i pogadaj o adopcji.
1: No, byłoby to fascynujące. Właśnie widzę, że równolegle odbywa się kejtrówka. No i dla tych, co może słownika poznańskiego nie znają, kejter.
0: No właśnie ja na przykład.
1: Nie? Naprawdę?
0: Kejtrówka?
1: Kejter? Kojarzysz? No. Kejter to po poznańsku pies.
0: Tak.
1: A kociamber kot. No, także stąd nawiązanie, kejtrówka do piesków. No i jest to miejski piknik promujący odpowiedzialną opiekę nad zwierzętami, jak Ewa powiedziała, także bardzo super inicjatywa.
0: I to też się dzieje na Stadeli.
1: No, mówiłaś mi, że masz Goldena.
0: Mam Goldena, no śliczne stworzenie.
1: Jest to, Goldenki są przekochane. Tak, a jak się wabi?
0: Nie, no on jest Hugo, ale ten akurat nie lata.
1: Nie,
0: myślę, że trzeba byłoby się bardzo postarać, żeby on polatał, bo to jest już staruszek.
1: A umie jakieś
0: On raczej
1: sztuczki?
0: Blisko ziemi. No jak go ładnie poprosisz, to usiądzie. Ale trochę zależy, jaki ma humor akurat.
1: Tak? Kurczę. No, bo wiesz co, słyszałam, że właśnie na Cytadeli też często pojawiają się właśnie właściciele psów, właśnie Goldenów i tam się spotykają właśnie co weekendy, tak słyszałam.
0: Tak? No. Znaczy na pewno przed Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy zbierają się właściciele Goldenów i oni pomagają zbierać pieniądze do puszki i na pewno też jakoś tak latem później jest spotkanie z właścicielami Yorków. I tam można się wybrać i macie piknik tylko z właścicielami Yorków. To może być ciekawe wydarzenie.

0: Lubisz czytać książki?
1: No kocham, oczywiście. Że kocham.
0: Znaczy wiem, że lubisz. A ile z nich faktycznie kupujesz? Ile jest wypożyczonych?
1: No, z tego co słyszałam, kupowanie, a czytanie książek to są dwie osobne w ogóle hobby, nie?
0: Czynności, trochę tak.
1: No mam taką winny stosik, że tak powiem, w moim pokoju.
0: A jakbyś chciała mieć więcej książek, to jest teraz niezapomniana okazja, żeby zdobyć kilka książek i przy okazji pomóc. Ponieważ tom wydawniczy Rebis organizuje akcję charytatywną, w ramach której wspierają polską akcję humanitarną. I dziś do magazynu na Żmigowskiej w Poznaniu o godzinie 16 można kupić książkę, a każda z nich kosztuje dokładnie 8 zł.
1: Ale to jest, powiem ci, bardzo dobra cena. No, powiem ci, jest to naprawdę fajna informacja. Podobają mi się te inicjatywy, które są w Poznaniu. No.
0: I to są książki, bardzo często podręczniki albo poprzynoszone z różnych domów. Będzie dużo poradników dietetycznych, tego typu bajerów. Więc myślę, że dla wszystkich fanatyków książek to może być dość ciekawe zagadnienie.
1: Muszę się chyba tam wybrać. Mówiłeś, że do 16, tak?
0: Do 16, jeszcze jest czas.
1: Dobra, no to po radiu chyba wskoczę od razu tam.
0: No to możemy się tam spotkać dzisiaj do 16. Zapraszamy serdecznie.

0: To masz jakieś swoje antidotum na pośpiech?
1: Nie, wiesz co, ja chyba się...
2: Po prostu śpieszysz.
1: Właśnie nie, powiem ci, że ja się nie śpieszę już. Po prostu dzisiaj jeszcze jest taka leniwa niedziela i to już w ogóle trzeba bez pośpiechu.
0: Kto ma leniwą niedzielę, ten ma leniwą niedzielę. Ale tak, to ja potrzebuję jakiegoś antidotum na pośpiech. Mam nadzieję, że ta piosenka jakoś mnie natchnie, bo to, co przed chwilą usłyszeliście, to była nasza nowość muzyczna zatytułowana Bez pośpiechu, Antidotum.
1: Tak, i tekst pokazuje, że życie mimo trudnych chwil jest piękne i warte przeżywania w pełni.
0: Taki... A można je przeżywać tylko nie zasuwając wszędzie, tylko oglądając się obok siebie.
1: No i słuchając oczywiście naszego radia, robiąc, mam nadzieję, jakieś przyjemności.
0: Na przykład jedąc autem.
1: No, także dziękujemy wam za dzisiejszą audycję i mam nadzieję, że faktycznie byliście bez pośpiechu. Jeszcze zostańcie z nami.

0: Piosenka też dawała taki trochę vibe'ik bez pośpiechu, także mam nadzieję, że dzisiejsza niedziela wam minęła bardzo przyjemnie, spokojnie, luźno z nami.
1: I to jeszcze nie koniec nas, bo za chwilę poleci w Chwitark. Natomiast my się już z nami żegnamy. Z wami żegnamy.
0: Tak, a za konsoletą była niezastąpiona Natalia Król.
1: Przed mikrofonami
0: Nina Frąckowiak
1: i Ewa Grajek. Dziękujemy wam bardzo za słuchanie. I do zobaczenia za tydzień.

0: Autopromocja.
1: Nieznane utwory znanych wykonawców.
2: Muzyczne wykopaliska. Nieznane połączenia muzyczne.
1: Znani, nieznani.
2: W każdą niedzielę o 18:00.
1: Tylko w Radio Afer.
3: Miejsce, w którym literatura spotyka się z filmem i sztuką. Od stron powieści, przez ekrany kin, aż po galerie sztuki. To tutaj klasycy wkraczają do współczesności, a ich historie ożywają na nowo. Zaczytanie w kulturze, każdą niedzielę o 12:00.
4: Bolo i Lolo na Dzikim Zachodzie,
5: czyli pierwsze rodeo w eterze Jarka
4: i Marcina z zespołu Audiofils.
5: Poniedziałek, godzina 22:00.
6: Aferzasta. Lista przebojów Radia Afera. 25 utworów, które wybierasz ty. Głosuj na afera.com.pl w zakładce Aferzasta do piątku do godziny 12:00. Chcę powiedzieć je. Notowanie w piątek o 20:00.
0: Autopromocja. Reklama.
7: Sisters in Jazz w polskim wydaniu w Centrum Kultury Zamek w Poznaniu.

Chli Targ, czyli tematyczne targowisko z muzyką, filmem, książką. Unikat rynku polskiego i światowego, trochę antyków. Nikt nie wyjdzie stąd z pustymi rękami. W każdą niedzielę o godzinie 11. Dzień dobry, szanowni państwo, kochani słuchacze. Dziś po raz 105 na antenie Radia Afera audycja Pchli Targ. Program realizuje Natalia Król, a przy mikrofonie Małgorzata Stawecka. Zostanę z wami do 11.30 i postaram się sprzedać garść staroci, jak to na Pchlim Targu bywa. Mój syn czasem podpowiada mi tematy audycji. Powiedział, zrób o szczęściu. Zatem tematem dzisiejszego odcinka uczyniłam szczęście. Temat, który jest tak szeroki, że trudno mi było wybrać, co dziś zaprezentuję. Mam nadzieję, że będziecie zadowoleni. Słuchajcie Radia Afera na 98,6 FM. Pierwszy utwór, jaki dzisiaj chcę wam sprzedać, wykona Robert Keith McFerrin Jr., znany bardziej jako Bobby McFerrin, amerykański wokalista, który w swojej twórczości wykorzystuje technikę perkusji wokalnej, specjalizuje się też w tak zwanym śpiewie skatowym, odmianie jazzu. Piosenka, o której myślę, znalazła się na jego drugim albumie pod tytułem Simple Pleasures, wydanym w 1988 roku. To utwór a cappella, czyli tylko partie głosowe i inne dźwięki tworzone przez samego McFerrina bez żadnych instrumentów. Utwór pojawił się w filmie Cocktail, w którym Tom Cruise zagrał główną rolę barmana. Natomiast w teledysku do piosenki wystąpili tacy aktorzy jak Robin Williams czy Bill Irwin. Posłuchajmy świetnej piosenki Don't Worry, Be Happy.

0: Don't worry, be happy. I'm not worried.
1: Za nami Bobby McFerrin i Don't Worry, Be Happy. Lecimy dalej. Szczęśliwy dzień w oryginale One Fine Day. Taki tytuł nosi amerykańska komedia romantyczna z 1996 roku w reżyserii Michaela Hoffmana. Jej akcja pokrótce wygląda następująco. Rozwiedziony Jack Taylor w tej roli George Clooney jest popularnym dziennikarzem nowojorskiej gazety Daily News. Ma kilkuletnią córkę Maggie, która na co dzień pozostaje pod opieką matki. Pewnego ranka jego była żona informuje go, że wyjeżdża na miesiąc miodowy z nowo poślubionym małżonkiem i przed wyjazdem zostawia Maggie pod jego opieką. Poleca mu przy tym zadzwonić do Melanie Parker, ją zagrała Michelle Pfeiffer, której syn Sammy chodzi do jednej klasy z Maggie. Dzieci mają w planie wycieczkę statkiem i Jack ma dopilnować, aby punktualnie zjawiły się na molo. Melanie Parker również jest rozwódką, sprawuje opiekę nad kilkuletnim synem, a przy tym pracuje w biurze projektów architektonicznych. Niestety dzieci spóźniają się na statek i muszą zostać z rodzicami. Dla nich oznacza to początek kłopotów, bo nie mają z kim zostawić swoich pociech. Jack musi pilnie wyjaśnić kulisy afery politycznej, którą opisał w swojej gazecie, a Melanie ma ważną prezentację w biurze. Nie mając innego wyboru, Melanie zabiera Samiego do pracy, gdzie ten powoduje zamieszanie, w wyniku którego zniszczeniu ulega model przygotowany przez nią na prezentację. Jack musi znaleźć potwierdzenie rewelacji, które opublikował. Melanie w ciągu kilku godzin naprawić model. Na dodatek Sami zamienił im telefony komórkowe, które są dla nich jedynym źródłem łączności ze światem. Nieoczekiwanie właśnie to przyczyni się do rozwiązania wszystkich problemów. Film świetnie się ogląda, a widzowie będący rodzicami znajdą w nim dużo sytuacji, które znają zapewne z autopsji. Tyle o filmie. Zaprezentuję kolejny dzisiaj utwór muzyczny. Posłuchamy amerykańskiego piosenkarza Benjamina Charlesa Harpera, czyli Bena Harpera. Wybrałam jego piosenkę pod tytułem She's Only Happy in the Sun, która została wydana na jego piątym albumie Diamonds on the Inside, wydanym w 2003 roku. Posłuchajmy.

To był Ben Harper w utworze She's Only Happy in the Sun. A tymczasem zaprezentuję kolejną piosenkę, która również nawiązuje do tego, że jesteśmy szczęśliwi w zależności od pogody. Zaśpiewa amerykański zespół rockowy założony w Madison w 1993 roku. Mam na myśli Garbage z Shirley Manson w roli wokalistki. Posłuchamy utworu pod tytułem Only Happy When It Rains, który pochodzi z ich debiutanckiego albumu pod tytułem Garbage z 1995 roku. Lecimy!

Słuchaliśmy grupy Garbage w piosence Only Happy When It Rains. Teraz sprzedam wam książkę Szczęście i inne przypadki. Mikroreportaże polskiej dziennikarki i pisarki Izy Klementowskiej. Autorka wysłuchała kilkuset osób z różnych stron świata i w różnym wieku, także różnej płci. Pięciolatki na przykład 90-latków i próbuje uzyskać odpowiedzi na pytania, czym jest szczęście i czy mamy na nie wpływ. Co ono znaczy, gdzie go szukać, albo raczej gdzie je znaleźć. Jej mikroreportaże podzielone są na trzy osobne części. Szczęście, zmiana, wybór, tworząc opowieść o życiu. Codzienność rozmówców, z pozoru tylko pełna banalnych oraz prozaicznych momentów, w których nie może zabraknąć śmiechu i poczucia humoru. Miesza się tu z wydarzeniami przełomowymi, dotykającymi również spraw bolesnych i ostatecznych. Autorka pokazuje, że szczęście dla każdego oznacza coś innego. Próbuję z pomocą rozmówców odpowiedzieć na pytanie, czy mamy wpływ na nasze szczęście. Każdy z mini reportaży pokazuje, jak różni jesteśmy, jak różnie postrzegamy niektóre zagadnienia. Każdy ma inną receptę na szczęście, jednak czasem przypadkiem można odkryć, co nas samych uszczęśliwia, a nie zawsze jest to tak oczywiste. Polecam sięgnąć po tę książkę, a teraz powróćmy do muzyki. Za chwilę kolejna piosenka o szczęściu. Amerykańska wokalistka Sheryl Crow wykona dla nas utwór If It Makes You Happy. Piosenka ta pochodzi z jej drugiego albumu pod tytułem Sheryl Crow, który ukazał się w 1996 roku. Posłuchajmy.

Za nami Sheryl Crow w piosence If It Makes You Happy. Teraz usłyszymy amerykański zespół o nazwie R.E.M. z Michaelem Stipem w roli wokalisty, który powstał w 1980 roku. Jego nazwa pochodzi od fazy snu Rapid Eye Movement, czyli w skrócie R.E.M., która charakteryzuje się losowymi, szybkimi ruchami oczu. Występuje u ssaków, w tym u ludzi i ptaków. Wybrałam utwór Shiny Happy People, pochodzący z ich 7. albumu pod tytułem Out of Time, wydanego w 1991 roku. Zaczynajmy!

To była grupa R.E.M. i Shine Happy People. Na koniec zostawiłam singiel amerykańskiego zespołu The Turtles z jego trzeciego albumu wydanego w 1967 roku. Nosi on tytuł Happy Together. Dodam jeszcze, że utwór często wykorzystywany był w reklamach czy na ścieżkach dźwiękowych różnych filmów, w tym m.in. usłyszeć go możemy w filmie animowanym pod tytułem Minionki z 2016 roku. I to tyle ode mnie, bo mój czas antenowy dobiegł końca. Żegnam się z wami już teraz. Przypomnę, że program realizowała Natalia Król. Dziękuję, że wytrzymaliście ze mną ostatnie pół godziny. Życzę udanej niedzieli i do usłyszenia za tydzień. Pozdrawiam, Gośka Stawecka.

0: Targ, czyli tematyczne targowisko z muzyką, filmem, książką. Unikat rynku polskiego i światowego, trochę antyków. Nikt nie wyjdzie stąd z pustymi rękami. W każdą niedzielę o godzinie 11.
1: Autopromocja.
2: Portret sprawcy.
3: Usłysz kryminalne historie.
4: Historia.
3: W niedzielę o 12:30.
2: Tylko w Radio Afera.
5: Czarna niedziela, godzina 15. Czarna muza, czarna litera, czarna sztuka i czarna kultura.
6: Odrestaurowani. O klasycznej motoryzacji opowiada koło naukowe Put Renovation. Poniedziałek, 16:30.
1: Autopromocja. Uwaga, uwaga. Audycja archiwalna.
7: Radio Afera, Studenckie Radio Politechniki Poznańskiej.
8: Historia Wielkopolski i Poznania warta jest dogłębnego poznania. Twierdza Poznań, niedziela, godzina 11:30.
9: Witam Was, drodzy słuchacze, bardzo serdecznie na audycji Twierdza Poznań. Dzisiaj dosyć wyjątkowa audycja, bo będę rozmawiał o pewnym temacie, którego zazwyczaj Twierdzę poza nie poruszałem, no bo zazwyczaj jak opowiadałem o czasach minionych, no to opowiadałem no o tym, na czym się zazwyczaj opowiadało w audycjach historycznych czy na lekcjach historii, czyli o wszelkiego rodzaju wojnach, o wojskowych, o politykach, o władcach, etc., etc., czy o wielkich patriotach, a dzisiaj będzie temat sportowy. Troszeczkę poruszę moją drugą pasję, jaką jest sport, a w zasadzie połączę obie pasje, czyli historię i sport, bo dzisiaj będzie o historii pewnego klubu piłkarskiego z Poznania, klubu, którego kibice mają powody do zadowolenia, bo tydzień temu zdobyte Mistrzostwo Polski przez Lecha, a dzisiaj będzie trochę o jego historii, bo owszem, część z Was, drodzy słuchacze, doskonale zna historię Lecha, zapewne nawet bardziej niż ja, bo pewnie część rzeczy no, przeżyliście na własne oczy albo dowiedzieliście się od nich od swoich rodziców czy dziadków, a ja no, z racji na mój dosyć młody wiek nie miałem części z tych rzeczy okazji zobaczyć czy przeżyć, ale no, zdaję sobie sprawę, że też część z Was, słuchacze, nie interesuje się na co dzień sportem czy piłką nożną, albo interesujecie się nią w wydaniu współczesnym, czyli może jesteście kibicami, może chodzicie na mecze, może jesteście wielkimi ultrasami, ale no, nie interesowaliście się tym historycznym aspektem Lecha. A historia tego klubu jest dosyć ciekawa i właśnie o niej dzisiaj będzie z okazji zdobytego tydzień temu mistrzostwa. No cóż, datą, która najczęściej jest pewnie powtarzana przez kibiców Lecha, jest data 1922. No nieprzypadkowo, bo jest to data, no właśnie, założenia? Nie do końca założenia klubu, bo sam klub założony jako Lutnia Dębiec, no to cóż, jest faktycznie rok 1922, jeżeli chodzi o jego zarejestrowanie, dokładnie 19 marca, ale założony był rok, dwa wcześniej, no gdzieś na początku lat 20. Wywodzi się on z katolickiego stowarzyszenia młodzieży, no i w końcu w 1920 roku postanowili oni sformalizować działalność sportową i założyć klub piłkarski. Natomiast właśnie oficjalna rejestracja w lokalnym związku nastąpiła właśnie 19 marca 1922 roku. I zanim o Lechu, to trochę o piłce nożnej w tamtych czasach, bo ona była no, zupełnie inna niż dzisiaj. No, końcu minęło jednak ponad 100 lat, a konkretnie o tym, jak wyglądał futbol tutaj, na naszych wielkopolskich terenach. No właśnie, ta piłka nożna wyglądała zupełnie inaczej niż dzisiaj, zupełnie inaczej w Poznaniu, bo no cóż, tak jak wtedy, tak i dzisiaj mieliśmy dominujący klub z Poznania. Klub jeden z najlepszych w Polsce, tylko że dzisiaj jest to Lech, a wtedy była to poznańska Warta, o której z historii też z pewnością kiedyś opowiem, bo jest ona równie, a może i nawet bardziej ciekawa niż Lecha. Natomiast no właśnie, mieliśmy Wartę, mieliśmy kilka innych lokalnych klubów, no futbol się dopiero wtedy w Polsce krystalizował. To są dopiero czasy, gdzie no niemalże dopiero co założono PZPN. To są czasy mniej więcej pierwszego meczu reprezentacji Polski. To są czasy pierwszych rozgrywek piłkarskich na polskich terenach, takich oficjalnych w całym kraju. No i właśnie, i w takich okolicznościach został założony klub Lutnia Dębiec. No właśnie, nie Lech Poznań, jeszcze nie Lech Poznań, jeszcze nie Poznań i jeszcze nie Lech, tylko Lutnia Dębiec. Czy w zasadzie na początku było to Towarzystwo Sportowe Liga Dębiec, później zamienione na Lutnię. No i tak zaczęła się historia klubu, która trwa do dnia dzisiejszego. No ale na początku, żeby dostać się do rozgrywek krajowych, trzeba było przejść przez rozgrywki lokalne, przez rozgrywki regionalne. No i klub, który był pod nazwą właśnie Lutnia Dębiec, Liga Dębiec, później po tym jak w 1925 roku Dębiec znalazł się w granicach Poznania, to było to Towarzystwo Sportowe Liga Poznań. No i tenże klub zaczął od klasy C. W 1927 roku awansował do klasy B, a 4 lata później do klasy A. Właśnie, o co chodzi z tymi klasami? No tak jak dzisiaj mamy ligi piłkarskie tak rozgrywane, że jest ekstraklasa, pierwsza liga, druga liga, trzecia liga i tak dalej, no to wtedy były klasy. Klasy A, B, C, no i liga ogólnokrajowa. No i właśnie, czym była klasa A? Klasa A była najwyższą klasą rozrywkową, jeżeli chodzi o takie klasy lokalne, regionalne, przed tym, żeby brać udział w eliminacjach do pierwszej ligi państwowej, bo tak się nazywała dzisiejsza ekstraklasa. Tak jak wspomniałem, kluby z Poznania, no to była przede wszystkim Warta, która była no, czołowym polskim klubem, zdobyła mistrzostwo Polski, Alech był trochę niżej. Trochę odwrotna sytuacja do czasów dzisiejszych. I taka historia prawdziwa Lecha Poznań jako klubu, no w miarę zaczynającego liczyć się w kraju, to są dopiero czasy po II wojnie światowej. Od razu muszę powiedzieć, że dzisiaj nie będę przechodził historii Lecha, w zasadzie powinienem to chyba na początku zaznaczyć, ale nie będę przechodził historii Lecha krok po kroku, no bo to by nam zajęło zapewne cały cykl audycji trwających cały rok, godzinnych audycji cotygodniowych, a i tak pewnie tego tematu byśmy, czy bym ja i ewentualni goście nie wyczerpali. Dlatego dzisiaj będzie taki szybki skrót. No i właśnie, tak jak mówię, dopiero po II wojnie światowej zaczęła się historia Lecha na dobre. Lecha jako klubu grającego w najwyższej klasie rozgrywkowej, ale o tym wszystkim po chwili muzyki.
4: Poznań, kolejos, to już 100 lat. Sprawdź, ej. Kto dziś wygra ważny mecz? Bo to dla nas ważna rzecz. Przedstawienie trwa.

Wracam z audycją Twierdza Poznań o historii Lecha Poznań. Zaznaczę jeszcze jedną rzecz, no muszę tutaj to zaznaczyć, że większość informacji, którą dzisiaj wykorzystuję podczas tej audycji, no to jest z książki Macieja Henschela Lech od kulis, historię na stulecie kolejarza oraz ze strony oficjalnej Lecha Poznań. Tak jak zwyczaj o tym, z jakich źródeł korzystam, no raczej nie opowiadam, tak dzisiaj zrobię wyjątek, no bo należy docenić po pierwsze Lecha za to, że dosyć dobrze opisał swoją historię klubu na swojej stronie internetowej, a po drugie docenić robotę, którą zrobił pan Maciej Henschel, pisząc książkę, bo naprawdę wiele ciekawych anegdot. Wspomniałem wcześniej o tym, że Lech dopiero po wojnie zaczął grać na najwyższym poziomie rozgrywkowym. Zresztą grał również piłkę w trakcie wojny. To też należy docenić, że mimo tego, że sport w trakcie wojny, w trakcie okupacji był zakazany, no to i tak reprezentacja Dębca, bo w zasadzie nie Lecha, tylko były to bardziej rozgrywki między dzielnicami Poznania, no to grała cały czas piłka, no i można tą reprezentację Dębca troszkę utożsamiać z Lechem Poznań, no bo grali tam piłkarze, którzy grali w Lechu, czy to przed wojną, czy to po wojnie, no właśnie. Ja tak będę skrótowo używał cały czas nazwy Lech. Oczywiście te nazwy się przez lata zmieniały, natomiast jak mówię Lech, to mam na myśli wszystkie kluby dzisiaj, czy w zasadzie wszystkie nazwy, pod które można podciągnąć dzisiejszy Lech Poznań. Też tutaj to zaznaczę. 1 czerwca 1945. Kolejna dosyć ważna data. Ważna data ze względu na pewną osobę, która wtedy otrzymała legitymację klubową Lecha Poznań, a mianowicie chodzi o Teodora Aniołę, jednego z najlepszych piłkarzy w historii Lecha. Piłkarza z dosyć ciekawą historią, o którym już opowiadałem kilka miesięcy temu podczas innej mojej audycji, kiedy jeszcze prowadziłem taką audycję o historii sportu na antenie Radia Afera. Dlatego nie będę powtarzał całej jego historii, natomiast właśnie chciałem tą nazwę jeszcze, czy w zasadzie tą chciałem tą datę zaznaczyć, żeby wybrzmiała. Zresztą nie tylko sam Teodor Anioła, ale i jego również rodzeństwo grało w barwach Lecha Poznań. No i właśnie 45. przyjście Teodora Anioły. Kolejna ważna data to jest 16 lutego 1948 roku. Wtedy to zdecydowano o powiększeniu ekstraklasy z 12 do 14 zespołów. No i wtedy to Lech Poznań awansował na najwyższy szczebel rozgrywkowy. Zresztą ciekawostka, drugim klubem, który otrzymał w ten sposób awans, był inny zasłużony polski klub, czyli Widzew Łódź. Także no dosyć ciekawe. I to właśnie z Widzewem Lech Poznań rozegrał swoje pierwsze spotkanie 14 marca właśnie 1948 roku. No cóż, spotkanie przegrane 4-3, ale to Lech utrzymał się wtedy w lidze, a Widzew ostatecznie spadł aż do lat 70. I cóż, Lech Poznań w pierwszym sezonie zajął miejsce 6, czyli dosyć wysokie jak na Beniaminka. I to wtedy zaczęło się rodzić pewne trio, też do dzisiaj bardzo mocno z Lechem kojarzone, jeżeli chodzi o jego historię. Wspomniałem już o jednym członku tego tria, czyli o Teodorze Anioły, czyli o osobie Teodora Anioły. No ale trzeba też wspomnieć o innych piłkarzach z tego tria, czyli Edmund Białas i Henryk Czapczyk. Trio ABC od pierwszych liter ich nazwisk, które zapisało się w historii Lecha Poznań. Już w 1949 roku zdobyli 40 bramek w lidze, a sam Lech w swoim drugim sezonie w Ekstraklasie zdobył miejsce na podium. No cóż, przez lata walczyli o to, żeby w najwyższej klasie rozgrywkowej się znaleźć, ale jak już się znaleźli, to z bardzo mocnym przytupem. I tym samym wchodzimy w lata 50. Również dla Lecha Poznań bardzo udane.
sezon właśnie 1950 to jest świetny indywidualny sezon do odraniały. Wtedy zdobył 20 bramek i został królem strzelców Ekstraklasy jako pierwszy piłkarz Lecha w historii. I o ile w roku 50 Lech zajął trzecie miejsce w lidze razem z tym indywidualnym sezonem Teodora Anioły, tak w następnych sezonach no cóż, doszło do tego, co doskonale znamy w polskiej piłce, czyli jak się pojawia sukces, to się pojawia brak stabilizacji. Nastąpiły częste zmiany trenerów. Sam Teodor Anioła, owszem, został królem strzelców też rok później, ale sam Lech zajął już miejsce 8 z 12. No i tak przez następne sezony sobie balansował. Tu miejsce 5, tu miejsce 9, miejsce 7. Generalnie środek tabeli, raz walka o utrzymanie, raz całkiem niezły wynik jak 5 miejsce, ale to już nie były sezony, w których Lech Poznań byłby na podium. Ale wszystko co dobre musi się kiedyś skończyć i tak też było z Lechem Poznań w Ekstraklasie. Przyszedł rok 1957, co ciekawe rok po słynnym poznańskim czerwcu, o którym też będę w przyszłych audycjach opowiadał, ale na razie skupmy się na sporcie. A sport nie był cudowny, bo po tym jak w latach 55-56 Lech Poznań no wyrwał się spod tego topora, jakim jest spadek, no bo zajął miejsce 9 i 8 na 12 zespołów, tak w roku 57 no już nie było aż tak dobrze. Mimo tego, że sam Teodor Anioła tak jak strzelał gole, tak strzelał dalej. No ale cóż, w tych latach rozpadło się trio ABC, bo w roku 53 karierę zakończył Henryk Czapczyk. I o ile na przykład, jeżeli chodzi o stadion, no to powiększono obiekt na Dębcu do 20 tysięcy, czyli całkiem pokaźnej liczby kibiców, no to jednak sportowo już nie wyglądało to tak, jak wspomniałem, dobrze. I w roku 57 Lech zajął ostatnie miejsce w pierwszej lidze. Co ciekawe, był to sezon, kiedy po raz pierwszy Mistrzostwo Polski zdobył Górnik Zabrze. I to zdobył dzięki temu, że Lech Poznań wygrał w ostatniej kolejce z Gwardią Warszawa, dzięki czemu to Górnik wskoczył na pierwsze miejsce. Taka ciekawostka dla fanów futbolu. No i skończył się pobyt Lecha Poznań w pierwszej lidze. Skończył się też pobyt Teodora Anioły. Znaczy, na krótko się skończył, bo przez rok był piłkarzem poznańskiej Warty, później do Lecha wrócił do niższych lig. Sam Lech spadł do drugiej ligi. No i tam no od początku był zespołem, który chciał do najwyższej klasy rozgrywkowej wrócić. Najpierw zajął trzecie miejsce, później zajął drugie miejsce, no i zgodnie z tą chronologią sezon później zajął miejsce już pierwsze. Także udało się po 3 latach nieobecności wrócić w roku 60. Ale nie na długo, bo tak jak 3 lata Lech Poznań był w drugiej lidze próbując awansować, tak później 3 lata był tylko w pierwszej lidze, zanim z powrotem spadł. Spadł z ligi już wtedy 14 zespołowej, no bo wspomniałem przed chwilą, że Lech awansował dzięki temu, że powiększono liczbę drużyn, jeżeli chodzi o najwyższą ligę, do 14, ale później zdecydowano się jednak, żeby ona była znowu 12-zespołowa, a później znowu była 14-zespołowa. Taka ciekawostka. W sezonie 62-63 Lech spadł, sezon później spadł znowu, tym razem z drugiej ligi, no i zaczął się ten słabszy okres, jeżeli chodzi o Lecha Poznań. Zaczął się ten słabszy okres krzątania się pomiędzy tak zwaną ligą okręgową, bo tak nazywał się trzeci szczebel rozgrywkowy w Polsce w tamtym czasie. No i był awans do drugiej ligi, później spadek, później znowu awans. Sezon tym razem bez awansu i bez spadku, ale w sezonie 68-69 znowu spadek do trzeciej ligi, później awans do drugiej ligi i
awans do pierwszej ligi. Awans po awansie. I w sezonie 72-73 Lech Poznań wrócił na najwyższy szczebel. Trenerem był wtedy Edmund Białas, czyli zasłużona postać dla Lecha Poznań. No to tak, Edmund Białas nie dość, że pomógł Lechowi jako zawodnik, to też jako trener. A o tym, co działo się w latach 70. i 80., czyli już w tym dosyć udanym okresie Lecha Poznań, o tym po chwili muzycznej.

0: No i powracam z audycją Twierdza Poznań. W tej historii Lecha Poznań zatrzymałem się na latach 70. Na latach 70., które po awansie do pierwszej ligi na początku no, nie były dla Lecha łaskawe. To była ciągła walka o utrzymanie. Miejsce 12, później 10, już w 16 zespoły lidze, bo pomiędzy rokiem... No, mniej więcej w roku 73 zdecydowano się powiększyć liczbę drużyn do 16. Miejsce 10, 9, 12, 14 i miejsce 3. Rok 77. Kolejne miejsce na podium po tym, jak ostatnio było to w latach 50., to po no, prawie 30 latach udało się znowu być na podium. Tak zwany cud w Błażejówku pod wodzą Jerzego Kopy, który, no cóż, przyszedł do klubu, zmienił zasady jego funkcjonowania, pojechał do słynnego Błażejewka na zgrupowanie i Lech Poznań, no po tym jak sensacyjnie utrzymał się w lidze w sezonie 76-77, w następnym już był na podium i zadebiutował w europejskich pucharach. Później znowu to były słabsze miejsca w lidze, bo miejsca 7, 10, 8, 11 i mniej więcej w tym czasie przyszedł do Lecha kolejny ważny zawodnik, czyli Mirosław Okoński. Mirosław Okoński, który w sezonie 82-83 został królem strzelców, a Lech Poznań wygrał ligę. Wygrał ligę też rok później i zaczęły się dosyć udane lata dla Lecha Poznań. Przełom lat 80. i 90. to są kolejne tytuły, to są kolejne wysokie miejsca w lidze. Później nastąpił znowu kryzys zakończony spadkiem z ligi na przełomie wieków, a tą nowoczesną historię Lecha Poznań no już z pewnością znacie. Przyjście Czesława Michniewicza jako trenera, wygranie Pucharu Polski, później słynna i kontrowersyjna do dzisiaj kwestia fuzji z Amiką Wronki, ale to już jest temat na zupełnie nową opowieść, na zupełnie nową audycję. Mógłbym tutaj siedzieć i opowiadać godzinami, ale no niestety, jak to lubię powtarzać, czas antenowy z gumy nie jest. Nie rozciągnę go, a widzę, że już się zbliża pomału do końca, także... No cóż, mogę wam, drodzy słuchacze, tylko podziękować za słuchanie dzisiejszej audycji. No i słyszymy się za tydzień. Do usłyszenia.
1: Historia Wielkopolski i Poznania warta jest dogłębnego poznania. Twierdza Poznań, niedziela, godzina 11:30.
2: Uwaga, uwaga! Audycja archiwalna. Autopromocja.
3: Oferta edukacyjna.
2: Autopromocja.

0: Teatr, galerie, imprezy, festiwale. Audycja poświęcona kulturze. Wtorki i czwartki, 18. Niedzielę, 17. Sabotaż i wiesz.
1: Rytmiczna wycieczka po wielogatunkowej Polsce. Od pomorskich szant do góralskich melodii z przytupem. Od mazurskiego folku przez regową Lubelszczyznę do hip-hopowego Śląska z krótkim przystankiem w Poznaniu na solidną dawkę rocka. Polski punkt słyszenia w każdą niedzielę od 16 w polskim eterze na 98.6.
2: Jesteś znudzony komercją? Zniesmaczony muzyczną tandetą? Sięgnij po utwory o wielkiej mocy. Różnorodność klimatu, przenikanie się nastrojów. W każdy niedzielny wieczór po 22. Nawiedzone studio dla tych, którzy wiedzą, co w muzyce najpiękniejsze.
3: Autopromocja. Radio Afera 98,6 MHz.
4: Miejsce, w którym literatura spotyka się z filmem i sztuką. Od stron powieści, przez ekrany kin, aż po galerie sztuki. To tutaj klasycy wkraczają do współczesności, a ich historie ożywają na nowo. Zaczytanie w kulturze, każdą niedzielę o 12.
5: Hej, cześć. Dzisiaj w Zaczytanych w kulturze porozmawiamy sobie o Halinie Poświatowskiej i skupimy się głównie na jej takim pamiętniku w zasadzie, czyli opowieści dla przyjaciela. Poczytamy sobie w zasadzie kilka fragmentów i być może zastanowimy się nad tą twórczością w takich współczesnych teoriach i sensach. To znaczy, czy w momencie, w którym czytamy dzisiaj właśnie tego rodzaju takie intymne, osobiste zapiski, to jeszcze jesteśmy w stanie być może coś z tego wynieść dla siebie pomimo upływu lat i pomimo tego, że jest to dość taka specyficzna opowieść, dlatego że Halina Poświatowska właściwie zawarła tutaj taką całą swoją historię. To jest mocno autobiograficzne pisanie, treść i wydaje mi się, że przez to jest też takie niezwykle autentyczne i wyjątkowe i być może to sprawia, że jeszcze to nas w jakiś sposób porusza. Szczególnie myślę, że to jest istotne z tego względu, że właściwie twórczość Haliny Poświatowskiej wciąż jest wznawiana i wciąż właściwie mówi się o niej w bardzo, bardzo różnorodnych kontekstach, a więc już tak nie przedłużając właściwie, może kilka słów właściwie o samej autorce. Halinę Poświatowską bardzo często bowiem kojarzy się z takimi autorami czy poetami przeklętymi. Ma to związek z ich takim krótkim, aczkolwiek bardzo, bardzo intensywnym życiem. I o ile w przypadku, gdy mówimy tutaj o twórczości takich pisarzy jak Chłasko, Bursa czy Wojaczek, to mówimy o takiej specyficznej też, wydaje mi się, tożsamości związanej z jakąś taką kreacją literacką czy z kreowaniem się właśnie na pewnego rodzaju twórcę, bohatera. Natomiast jeżeli mówimy tutaj o Poświatowskiej, to ta sytuacja się odwraca i zapewne odwraca się też z tego powodu, że mamy tutaj tę postać kobiecą, czyli tutaj mamy ten pierwiastek żeński, mamy jednak to zupełnie inne doświadczenie, ale mamy też oczywiście tutaj wpisanie w historię, no bo kiedy mówimy o kobiecości i kiedy mówimy o tej takiej perspektywie właściwie doświadczenia kobiecego, no to też musimy brać pod uwagę bardzo mocno tutaj historię, bo no wiadomo, że ona będzie się różniła w zależności od tego, i w jakim czasie właściwie umieszczamy tę opowieść czy tę historię. I Halina Poświatowska skojarzona właściwie z tym nurtem, głównie wydaje mi się, że za sprawą swojego dosyć krótkiego tutaj życia. Aczkolwiek no właśnie możemy się zastanowić nad adekwatnością tego pojęcia i tego terminu w jej przypadku i właściwie w ogóle, skoro to są zupełnie różnego rodzaju twórcy jednak, których łączy to krótkie życie, ale czy to w jakiś sposób mówi o ich twórczości i czy to w jakiś sposób jednak łączy ich ze sprawą poetyki, ze sprawą tekstu, co wydaje mi się

0: dużo bardziej znaczące. I całe jej życie jest naznaczone chorobą. Właściwie to jest jakiś taki rodzaj, być może trochę nawet traumy, jakiegoś takiego nieszczęścia, które się na nią odbije. Dlatego, że Halina Poświatowska przeżyła i pamięta właśnie tutaj wspomnienia z wojny. Urodziła się w 1935 roku w Częstochowie, natomiast zmarła w 1967 roku już w Warszawie. Natomiast właściwie jej całe życie, czy ten początek będzie skoncentrowany wokół tego powrotu trochę do różnego rodzaju przeszłych wspomnień czy zdarzeń. Mowa tutaj bowiem o takim pewnej sprawie właściwie w jej życiu, to znaczy, że w momencie, w którym Halina Poświatowska z rodzicami ukrywała się przed właśnie tutaj nalotami i w momencie, w którym mamy tutaj do czynienia z takim czasem chowania się i w jakiś sposób zadbania o swoje bezpieczeństwo, no to w momencie, w którym nie było zapewnionych dobrych warunków do zdrowia i do kształtowania się właściwie takiego dla dziecka, to Halina nabawiła się jednej z chorób, która też później zapoczątkowała, która nie była na początku groźna, bo to było coś w rodzaju anginy, natomiast w momencie, w którym będąc niedoleczona i będąc w takim, a nie innym tutaj środowisku, nabawiła się bakterii, które też sprawiły, że to jej sprawiły, że zachorowała na poważną tutaj wadę i chorobę serca. I wydaje mi się, że to jest znaczące, że jej wspomnienie z wojny właściwie będzie się opierało na tym aspekcie, że będzie kształtowało o jej całej późniejszym życiu, czyli w momencie, w którym tutaj autorka na początku styka się w jakiś sposób z wojną, no to ona z nią zostaje chcąc, nie chcąc, tak fizycznie wręcz, materialnie, że to nie jest taki element, który pamięta tylko jako dziecko i pozostawia ze sobą jakieś takie traumy w postaci wspomnień, czy w postaci silnego rodzaju przeżyć, które później z nią zostają, a że bardziej jest to aspekt tego jednak, że w jakiś sposób no, odbija się to na tym zdrowiu bohaterki i ta wojna będzie z nią chodzić w takim razie zawsze, bo ona będzie skojarzona właśnie z tym całym myśleniem o tej traumatycznej rzeczywistości. Natomiast w opowieści dla przyjaciela, bo właśnie tutaj o niej będziemy mówić, to zarówno taką główną bohaterką, jak i też właśnie narratorką całego utworu jest sama Halina Poświatowska. To jest bardzo autobiograficzny utwór i choć tworzy tę narrację do przyjaciela, to opowiada właściwie o swoim życiu i swojej rzeczywistości. Aczkolwiek wiadomo też, że to jest tego rodzaju utwór, z którym trochę możemy mieć czasami trudności i problemy pod tym względem, że jak wniknąć w tak osobiste zdarzenia i jak właściwie się z tym zmierzyć? Czy jest w tym jeszcze jakiś taki rodzaj fikcji? Czy tutaj wszystko jest też naprawdę? I trochę ten taki pamiętnik jej w zasadzie, bo to też jest opisane w taki, a nie inny sposób, że niekiedy powracają te przeszłe zdarzenia do autorki. Niekiedy opisuje to, co dotykają teraz i tworzy też, te zapiski oczywiście nie są regularne, aczkolwiek w momencie, w którym mamy wydanie już właściwie to książkowe, to bardzo często mamy nawet określone specyficzne daty, to znaczy daty, może czas bardziej określony miesiącem, to znaczy mamy, że coś działo się w październiku, że później coś działo się wiosną, czyli to naznaczenie czasowe jest także tutaj istotne. I to, co wydaje mi się takie najbardziej ciekawe i interesujące, to jest ta perspektywa właśnie historyczna, bo to nie jest perspektywa historyczna, którą ukazujemy z takiej perspektywy linearnej, działo się coś tu i teraz, tylko to jest taka perspektywa jednostkowa i niezwykle wrażliwa z tego względu też, że opisuje to doświadczenie osoby, która trochę nie była dopuszczona do doświadczania tej historii. Doświadczanie tej historii w tym sensie, że Halina Poświatowska większość swojego życia, większość swojego czasu spędziła tak naprawdę w szpitalu. I w tym momencie jej historia i to, jak ona właściwie widziała rzeczywistość, będzie zupełnie się różniło od tej rzeczywistości osoby zdrowej. I oczywiście nie chodzi tutaj teraz o to takie rozpiętrzenie, że w takim razie w jakiś sposób to doświadczenie będzie zupełnie, zupełnie różne, tylko że to jest taki chyba model włączenia w to. To znaczy model włączenia, że zarówno to jedno, jak i drugie doświadczenie jest ważne i istotne, bo to nam bardzo dużo mówi o historii tutaj zarówno tej powojennej, ale także o opiece medycznej, o opiece zdrowotnej, o tym, jak wygląda rzeczywistość w perspektywie osoby, która jednak nie ma tego aspektu widzenia czy spotykania się z tą historią tak, jak zapewne można to czytać w utworach rówieśników Haliny Poświatowskiej, że to też wyróżnia zapewne ją. I z jednej strony możemy się w takim razie też zastanowić, czy ta opowieść jest w jakiś sposób kanoniczna, bo wydaje mi się, że można już zaliczyć trochę Halinę Poświatowską do jakiegoś rodzaju kanonu literatury polskiej. Czy jednak jest to taka opowieść, która w dużej mierze po prostu opowiada o tym takim przeżyciu autobiograficznym i z tego powodu w jakiś sposób jest cenna. I wydaje mi się, że warto poznać właściwie też tę narrację, to znaczy poczuć ją i w jakiś sposób być może to mówi najwięcej właściwie o samej tej opowieści. Przeczytam wam fragment właściwie zaczynający opowieść dla przyjaciela. Będę mówić przyjacielu. Najchętniej milczałabym, ale milczenie nie jest żadnym rozwiązaniem. Milczenie nie wyjaśnia nic, a ja usiłuję wciąż na nowo wyjaśnić sobie i tobie, że to, co uczyniłam, nie było zdradą. Nawet wtedy, gdy zapragnęłam umrzeć, nie popełniłam zdrady i nie zawiodłam twojej wiary we mnie. I dlatego, przyjacielu, przeciw twojemu milczeniu będę się bronić słowami. Tutaj też wydaje mi się, że ważny i znaczący jest ten aspekt właśnie myślenia i pisania, to znaczy, że to jest jakiś taki rodzaj organizowania sobie sensu i życia właściwie w tym czasie, bo w momencie, w którym trochę nie mamy tej właśnie rzeczywistości odbieranej tak, jak trochę nam to jak się opisuje, jak mówi to jakiś, w jakiś sposób norma, czyli właśnie to, to jest zupełnie inny rodzaj opowieści pod tym względem, że w momencie, w którym jednak tutaj czytamy o tej rzeczywistości, w której ktoś wstaje do szkoły, do pracy, w której ktoś doświadcza też miłości. I oczywiście u Haliny Poświatowskiej też pojawia się ta miłość, ale ta miłość jest zupełnie inna. Tutaj są inne decyzje, inna skala i to też obrazuje w jakiś sposób, że ta perspektywa historyczna w takim razie jest tutaj znaczące, bo nawet w momencie, w którym mamy tutaj opisaną taką bardzo ciekawą, wydaje mi się, ten aspekt trochę afektywnej myślenia o uczuciowości, to w tym przypadku, w którym Halina Poświatowska bardzo szybko bierze ślub ze swoim mężem, no to jej mąż, który również jest chorą osobą, oni trochę nie mają tego czasu na to, żeby czekać, na to, żeby zastanowić się nad tym, czy na pewno tego chcą, czy są jeszcze gotowi. Tam nie ma tych pytań, które pojawiają się z kolei u innych twórców i u których miłość będzie trochę bardziej, wydaje mi się, często skomplikowana, w której zadaje się trochę więcej pytań. Tutaj jest więcej tej gwałtowności być może, tego uczucia, że to już jest teraz, że trzeba się tym zająć w tym momencie, że my nie mamy na to czasu, że albo teraz coś czuję do ciebie i coś z tym robimy teraz i tu i to przeżywamy, albo później nie będzie po prostu tego. I to wydaje mi się z jednej strony bardzo, bardzo takie ciekawe, bo to właśnie może jest ten aspekt intensywności, afektywności, czegoś, co nas dotyka i co sprawia, że w jakiś sposób przez to jesteśmy trochę bliżej siebie, swojej podmiotowości, ustanowienia siebie właściwie jako osoby, ale też z drugiej strony wydaje mi się, że to jest też inny rodzaj relacji, dlatego że z drugiej strony w momencie, w którym już mamy tutaj ten smutny i jakże niezwykle rozpaczliwy moment śmierci właściwie męża Haliny Poświatowskiej, no to w momencie, w którym Halina wie, że nie ma jeszcze bardzo, bardzo dużo czasu, pojawiają się oczywiście inni mężczyźni i to nie musi mijać bardzo, bardzo długi czas też. I tutaj to zupełnie inaczej znowu jest odbierane, bo w momencie, w którym zdajemy sobie sprawę, że trochę to życie musi przyspieszyć, że trochę to życie musi się odbyć szybciej, że jest ta jakaś taka cząstka, w której nadal czujemy, w której nadal chcemy czegoś dokonać, ale z jednej strony też walczymy z tą chorobą i jest w nas jakiś taki rodzaj uporu i to jest trochę może taki bunt przeciwko też tej chorobie, wydaje mi się, bo to także jest znaczące. I w przypadku, w którym mówimy sobie też o tym tytułowym przyjacielu, to możemy się zastanawiać, kto to właściwie jest i dlaczego Poświatowska wybiera taką, a nie inną formę narracji. I badacze twierdzą, że czy mówi się, trochę interpretuje się, że tym tytułowym przyjacielem jest Ireneusz Morawski, którego Poświatowska poznała zresztą w 1956 roku na swoim wieczorze autorskim. Utrzymywali oni przez bardzo, bardzo długi czas kontakt, ale w momencie, w którym Poświatowska wyjechała do Stanów, co też jest już troszkę inną historią, to jest już ten aspekt trochę końca życia Poświatowskiej, w którym jest jakaś taka nadzieja, pojawia się na to, że może Poświatowska wyzdrowieje, że może wyjdzie z tego cało i że może wszystko się jeszcze ułoży. Ale wtedy też, wiadomo, urywa się ten cały kontekst z tym polskim środowiskiem i Poświatowska też wydaje mi się, że trochę doświadcza takiego rodzaju samotności, która ją dotyka. Samotności za tym, co znane, za tym, co mimo wszystko, to też pokazuje, że mimo, że ona większość czasu spędza w tym szpitalu i że doświadcza inaczej tej historii, to że jednak jest w niej jakiś taki rodzaj nostalgii czy tęsknoty właściwie za tym, co związane właściwie z jej krajem, co związane trochę z Polską i że nadal w jakiś sposób jednak właśnie doświadcza tego samego rodzaju być może trochę przywiązania, które też jest odczuwalne czasami w momencie, w którym gdzieś wyjedziecie daleko i nagle zdajecie sobie sprawę, że jednak w momencie, w którym wracacie, no to jest wasz dom i wydaje mi się, że to jest trochę takie uczucie właśnie tego domu, tego bycia trochę u siebie tutaj. I w takim razie z jednej strony ta książka ma być takim listem skierowanym do Ireneusza. Opowieścią właściwie o latach, których właściwie się poznali. Ale z drugiej strony wydaje mi się, że to trochę odbiera ten taki aspekt tego tajemniczego rozpoznania, czy tego myślenia właściwie o Poświatowskiej w kontekście tego, że jest bardziej jednak poetką i tego, że jest bardziej twórczynią niż w innym sensie. A więc to jest taki trochę, wydaje mi się, że list przeznaczony dla jej odbiorców właściwie poezji, bo to też wydaje mi się, że jest istotne. To znaczy, że Halina Poświatowska jednak jest głównie znana z tego, że jest poetką i być może kojarzycie niektóre z jej wierszy, bo ona pisała głównie takie erotyki czy różnego rodzaju wiersze miłosne, które czasami się pojawiają, mam wrażenie, że gdzieś w przestrzeni publicznej. Niekiedy też są przywoływane w liceum, na przykład w momencie, w którym macie to odniesienie do współczesnego wyobrażenia Julii z Szekspira. Więc to są także takie aspekty, które tutaj są znaczące czy istotne. Ale ta książka właśnie jest trochę takiej podobnej konwencji, co poezja Poświatowskiej. Bo to jest trochę taka proza poetycka, to znaczy w momencie, w którym weźmiemy sobie, mam wrażenie, że losowy fragment z tej opowieści, no to bardzo często możemy się spotkać z takiego rodzaju, z jednej strony nasyceniem pewnego rodzaju środków stylistycznych czy artystycznych, ale także różnego rodzaju aforyzmów, które tutaj przychodzą, takich skrzydlatych myśli czy cytatów, które możecie sobie zapisać i które po prostu brzmią trochę jak wyjęte z jakiejś takiej poezji. Tutaj na przykład, nie wiem, wylosowałam właściwie na takiej losowej stronie fragment, w którym mowa o tym odchodzeniu i mowa o śmierci. Nie łudźmy się, przyjacielu, ludzie pogrzebią nas w pamięci równie szybko, jak pogrzebią w ziemi nasze ciała. Nasz ból, nasza miłość, wszystkie nasze pragnienia odejdą razem z nami i nie zostanie po nich nawet puste miejsce. Na ziemi nie ma pustych miejsc. to wydaje mi się, że też może być skojarzone właśnie z tutaj takim myśleniem o tym trochę co obecne i co nieobecne w takiej myśli filozoficznej, którą Gumbrechta właściwie, w której dużo ważniejszym aspektem jest to, co jednak, to czego jednak nie ma. I trochę tutaj też jest tak, to znaczy tutaj Poświatowska jest bardzo mocno somatyczna, ona jest zakorzeniona w tym ciele, ona opowiada o tej cielesności, no bo też choroba jest głównie też zasklepiona w ciele, to znaczy my doświadczamy choroby bardzo mocno cieleśnie i bardzo mocno fizycznie, to znaczy, że w momencie, w którym mamy te opowieści właściwie tutaj o tym, jak doświadczamy choroby, no to głównie mówimy o tym, że coś się z nami dzieje wewnątrz nas, to znaczy mówimy o bolącym brzuchu, o bolącym gardle, mówimy o różnego rodzaju aspektach, jakichś wysypkach, to wszystko dotyka nas fizycznie, ale z drugiej strony trochę Halina Poświatowska też się pyta o taki aspekt wychodzący właśnie już trochę tak myśleniem o tym wnętrzu poza tym ciałem, to znaczy co choroba robi z nami wewnątrz nas tak psychicznie, tak afektywnie, jak choroba dotyka nas też jako ludzi i czy ona zmienia trochę naszą tożsamość, podmiotowość. Czy podmiotowość chorego jest jakąś taką podmiotowością, która być może jest wpisana tylko w jakąś pewną relacyjność tego czasu, czy być może podmiotowość chorego jest podmiotowością, która konstytuuje go cały czas, która jest z nim obecna w każdej możliwej chwili. I ta nieobecność też wiąże się oczywiście z tym pytaniem z jednej strony o to właśnie, co gdyby nie było tej choroby, co gdybym mogła tutaj być, wyjść z tobą i czy nadal byśmy doświadczyli tego samego, czy też to spotkanie chorego i chorego, to znaczy, czy my tutaj siebie kochamy tylko dlatego, że jesteśmy chorzy i my jesteśmy trochę splątani w tym swoim cierpieniu i w tej swojej rozpaczy i to jest jedyne, co nas łączy, czy jednak jest coś więcej? Bo oczywiście to jest opowieść o kruchości, o śmierci, o chorobie właśnie. I ten specyficzny rodzaj, wydaje mi się, że kruchości jest tutaj znaczący. To znaczy, że to jest bardzo, bardzo, bardzo krucha rzeczywistość i że jednak mimo wszystko w tym całym doświadczeniu jest inny rodzaj wrażliwości przez to zawarty. Tak samo w tej narracji są innego rodzaju refleksje. Ale z drugiej strony, no właśnie, jest też jakiś taki rodzaj traumy. Jest też rodzaj powrotu, bo bardzo często mimo wszystko też Halina Poświatowska wracała do domu. I opowiada tutaj między innymi o strachu, o takim wstydzie, który być może z nią gdzieś został. To znaczy, że w momencie, w którym uciekała i w którym później była w domu i widziała, to jakąś taką czujność mamy, że wystarczył jeden dzwonek do drzwi, że wystarczyło, że po prostu coś się stało, żeby potem był ten aspekt jakiegoś takiego rodzaju niepokoju, że ten niepokój pozostał z tymi wszystkimi ludźmi naraz. Ale też wydaje mi się, że ta opowieść też w jakimś stopniu mówi o pamięci, o tym, co właściwie pamiętamy i co zapamiętujemy, o takiej próbie zostania zapamiętanym. No bo też w obliczu śmierci bardzo często spotykamy się z takim aspektem tego, że zaczynamy dużo pisać, że zaczynamy się zastanawiać, co byśmy zrobili w tym momencie, kiedy nas już nie będzie i jak ludzie chcą, chcą właściwie, żeby o nich pamiętać też w jakiś sposób. I tutaj bardzo często pojawiają się takie aspekty, że no wiadomo, że w momencie, w którym umrzemy, no to jedyna narracja, jaka się u nas pojawi, to są z otoczenia bliskich nas osób. Ale ta pamięć jest, dopóki ktoś właściwie jeszcze żyje z tych wszystkich ludzi. I że przychodzi taki moment, w którym minęło już dużo, dużo czasu i tej pamięci nie ma. I w tym momencie pozostają nasze teksty, nasze utwory, pozostają badacze. I często to jest też, wydaje mi się, że ten aspekt, że w tym obliczu zaczynamy myśleć trochę inaczej i że zaczynamy chcieć mówić o swoim doświadczeniu i o sobie z tego powodu, żeby nie było jakiegoś takiego rodzaju przemocy, że przyjdzie ktoś, że przyjdzie jakiś badacz, że przyjdzie inna osoba, która powie, że było tak i że moje doświadczenie wyglądało w taki, a nie inny sposób, a to jest nieprawda, bo wyglądało dokładnie tak i tak. Więc to jest również ten aspekt tego. I powracanie oczywiście do tej pamięci, do tej przeszłości, która wciąż mnie tworzy i o tej traumie, która, tak jak powiedziałam na samym początku, wciąż jest, no bo ta wojna została z nią fizycznie, materialnie i wydaje mi się, że to jest tutaj najważniejsze. Ale w tym wszystkim, tej całej rzeczywistości, także tej rzeczywistości już późniejszej powojennej właśnie historii, czyli tego PRL-u, u Haliny Poświatowskiej w tej rzeczywistości całej chorobowej, szpitalnej, najważniejsza pozostaje codzienność. Codzienność, która sprawia, że ona jest w stanie przetrwać, że ona jest w stanie dostrzec jakieś takie elementy mimo wszystko radości, sensu i celu w takich drobnych szczegółach. I to wydaje mi się również takim niezwykle ciekawym aspektem jej twórczości. To znaczy, że to jest taki rodzaj krzątactwa, o którym pisała też Jolanta Brachczajna, czyli jakiś taki moment, w którym jesteśmy uwikłani z tymi wszystkimi przedmiotami i rzeczami, które nas otaczają, wchodzimy z nimi w rozmaite relacje, ale też one w jakiś sposób sprawiają, że ta rzeczywistość nabiera trochę innego sensu. To znaczy, jest taki wiersz Szymborskiej, w którym Szymborska właśnie opisuje to, ten aspekt, że być może sukienka, którą teraz kupiła, przeżyje dłużej niż ona, że te przedmioty, które po nas pozostaną, również stanowią jakąś taką naszą formę bycia tu i teraz. I że one również mają swoją taką podmiotowość, którą tworzą i która także jest, wydaje mi się, że cenna i znacząca dla tych autorów. To także jest tutaj uwikłane w ten akt pisarstwa, bo też podsumowując już właściwie całą tę historię, czy cały utwór Opowieść dla przyjaciela, to wydaje mi się, że to, co jest gdzieś najcenniejsze u Poświatowskiej i to, co z nią tak najmocniej pozostaje i to, co właśnie sprawia chyba, że Poświatowską dalej się czyta i że ona dalej mimo wszystko tak bardzo porusza i nas wzrusza, jest ten aspekt pisania. Aspekt pisania jakiegoś takiego rodzaju materialności, która pozostaje po niej. To znaczy, że ona odnajduje w pisaniu jakiś taki akt ocalania. To znaczy, że to jest moment, w którym za pomocą pisania jest w stanie stworzyć siebie, jest w stanie jeszcze w jakimś stopniu odnaleźć taką cząstkę nadziei, gdzie w tej całej rzeczywistości, w tym czasie możemy właśnie sobie zadawać pytanie, dlaczego ona jeszcze żyła, dlaczego, w czym ona odnajdywała ten sens. No bo bardzo często w momencie, w którym spotykamy takie bardzo trudne, graniczne stany czy sytuacje, no to porównujemy siebie, myślimy sobie, co byśmy zrobili w tym czasie. I w tym sensie, w którym wydaje się, że nie ma już żadnej nadziei, nie ma już żadnego właściwie takiego momentu, w którym wydarzy się coś dobrego, tak jak tutaj, no bo to, mówię, to jest bardzo młoda osoba, która doświadczyła i śmierci męża, i śmierci swoich bliskich osób, i wojny, i ta śmierć cały czas była obecna też także w niej. To wydaje mi się, że to pisanie sprawiało, że w jakiś sposób ona mimo wszystko mogła przetrwać i że to był taki jedyny akt tworzenia i ocalania rzeczywistości. Zapisywanie jakichś takich drobnych fragmentów, które przydarzają mi się w życiu i które są w jakiś sposób piękne, tak w cudzysłowie. To znaczy piękne w tym sensie, że ona jest w stanie się rzeczami zachwycić, że ona jest w stanie spojrzeć mimo wszystko na te drobne elementy, które jej towarzyszą, jest w stanie zachwycić się zdaniem, słowem, jest w stanie wypić dobrą herbatę. I to też jest pewnie jakaś taka lekcja dla nas i to pewnie też jest jakaś taka opowieść, która mimo wszystko mówi nam o tym takim odejściu od wielkich rzeczy i spraw, że w tym obliczu takich ważnych stanów, to tutaj tak naprawdę istotne jest to, kim my tutaj jesteśmy i jak siebie tworzymy i jak chcemy też oczywiście siebie tworzyć, że w tym wszystkim ta historia Haliny Poświatowskiej, no właśnie to jest ta jej opowieść, że to jest ta jej osobista historia, która składa się z takich drobnych i niewielkich szczegółów, ale że mimo wszystko przez to też jesteśmy w stanie tym jakoś jesteśmy w stanie się z nią utożsamić, no bo zapewne to jest tak, że ktoś też ma ulubiony wiersz, ktoś też potrafił zachwycić się tym, że słońce wpada w jakiś określony sposób do pokoju i że ten specyficzny rodzaj, wydaje mi się, przeżywania tego życia w jakiś sposób też taki intensywny, ale tak uczuciowo, emocjonalnie intensywny pod tym względem, że trochę Halina Poświatowska była na to skazana. Też zapewne opowiada nam taką trudną historię, ale też mówi o przeżywaniu historii także tej tak politycznej i społecznej, że trochę ta opowieść powojenna i opowieść być może o PRL-u i o całej tworzącej się rzeczywistości może być opowiadana z innej perspektywy. I że to nie zawsze musi być też perspektywa zdrowego, że ta rzeczywistość była także dla tych ludzi, którzy nie mieli takiej możliwości ani innej. I myślę, że to jest też taka najlepsza zachęta do tego, żeby sięgnąć właściwie po te pozycje, bo myślę, że nie zawiedziecie się i że jeżeli ktoś szczególnie też lubi poezję Haliny Poświatowskiej, to tutaj tym bardziej odnajdzie jakiś taki fragment jej, nawet wydaje mi się, że bliższy, bo też w pewnego rodzaju sensie Halina Poświatowska dała taką poruszającą opowieść o samej sobie. Ja natomiast za dzisiaj wam dziękuję. Realizowała nas Zosia Kiryluk. I słyszymy się za tydzień. Hej, cześć. Miejsce, w którym literatura spotyka się z filmem i sztuką. Od stron powieści, przez ekrany kin, aż po galerie sztuki. To tutaj klasycy wkraczają do współczesności, a ich historie ożywają na nowo. Zaczytanie w kulturze, każdą niedzielę o 12:00.
1: Radio Afera, rokowo i alternatywnie.
2: Mój stary to fanatyk kultury.
3: Opera. Spotkania autorskie. Wernisaże.
4: Cześć, z tej strony Karolina Duchiewicz i myślę, że nie ma nic lepszego od wolnej, wiosennej niedzieli.
2: Przynęta kulturalna.
4: Jeśli jednak dodamy do niej kulturalne aktywności, będzie to znakomity sposób na zakończenie tygodnia. Powrót do lat 2000 w rytmie hip-hopu. Czy da się jeszcze dziś poczuć klimat złotej ery hip-hopu, tak jak wtedy, gdy leciał z głośników bez przerwy? Exhibit to artysta, który łączy uliczny charakter rapu z popkulturową rozpoznawalnością. Od scen muzycznych, przez telewizję, aż po Hollywood. Współpraca z Dr. Dre i Eminemem tylko umocniła jego pozycję jako jednej z ikon zachodniego wybrzeża. Na poznańską scenę wraca z nową energią i żywą historią hip-hopu, dziejącą się tu i teraz. Klub muzyczny B17, godzina 19. Czym jest szczęście? Trochę jak herbata po długim dniu. Proste, a jednak wszystko zmienia. Albo śmiech, który nagle rozjaśnia ciszę. Jedni szukają go w górach, inni w mieście, jeszcze inni w spokoju, który niczego nie obiecuje. Zainspirowani Tatarkiewiczem i jego o szczęściu, twórcy spektaklu próbują je uchwycić, choć ono nie daje się złapać. Raczej miga w przelocie, zostawiając po sobie ślad, który łatwo przeoczyć. Republika Sztuki Tłuste Langusta, godzina 19.
1: Radio Afera 98,6 MHz. Uwaga, uwaga. Audycja archiwalna.
5: Portret sprawcy.
6: Usłysz kryminalne historie.
7: Historia.
6: W niedzielę o 12:30.
5: Tylko w Radio Afera.
6: W ciemności widać ich było wyraźnie. Dwóch młodych mężczyzn przesuwających się po opustoszałym poboczu, jak para dziwnych drapieżników, które już podjęły decyzję i nie potrafią się cofnąć. Starszy z nich niósł torbę wypchaną narzędziami, które brzęczały przy każdym kroku. Młodszy co chwilę zaciskał pięści, jakby próbując uspokoić własny oddech. Nie rozmawiali, bo nic nie musieli mówić. W milczeniu było zrozumienie, albo może determinacja, której nie sposób było już zatrzymać. W torbie mieli wszystko: rękawiczki, kominiarki, pistolet, noże, kajdanki, a nawet kuszę Bernet, broń rzadką, niedostępną legalnie, kupowaną zwykle na bazarach lub sprowadzaną z Niemiec. Ich ruchy były dokładnie zaplanowane, jakby wiedzieli, kiedy przejść przez drogę, jak wejść na podwórze, jak ustawić się pod otwartym oknem łazienki domu w Rosnówku, domu, który od tygodni obserwowali. Cześć, tu portret sprawcy. Ja nazywam się Paulina Kurek i zapraszam Was na cotygodniową dawkę kryminału. Rosnówko znajduje się bardzo blisko Poznania i było wtedy małą miejscowością, należącą do dawnego województwa poznańskiego. Krystyna i Ryszard byli małżeństwem od wielu lat. Ryszard był starszy od Krystyny. Miał 52 lata, a ona 49. Od lat prowadzili tu sklep i przydrożny bar. Choć mieszkali w dużym domu, nie uchodzili za ludzi zamożnych. Budynek był niewykończony, samochód stary, a biznes przynosił raczej średnie zyski. Mieli też dwie córki. Jedna z nich mieszkała dosłownie za płotem. Bracia, których obserwowaliśmy, Darek i Władysław. Darek był młodszy, miał 17 lat, Wiesław 20. I przez obserwacje przekonali się, że w domu prawdopodobnie można znaleźć pieniądze. Obserwowali sklep, podpatrywali ruchy małżeństwa i planowali nocny napad. Taksówkarz, który wieczorem 29 lipca 1997 roku przywiózł ich z Lubonia, zwrócił uwagę na ich wygląd. Jeden z nich był szczupły, około 175 cm wzrostu, w ciemnej bluzie i ciemnych dżinsach. Taksówkarz nie wiedział, że wiezie ich prosto na miejsce przyszłego przestępstwa. Była noc z 29 na 30 lipca, około godziny 23. Bracia weszli przez okno do środka i od razu skierowali się do sypialni Krystyny i Ryszarda. To, co miało być tylko napadem, natychmiast zmieniło się w brutalny atak. Krystyna została zaatakowana tak gwałtownie, że później lekarze doliczyli się około 80 ciosów nożem. Ryszard był bity pięściami, taboretem znalezionym w kuchni, a następnie też ugodzony nożem 6 razy. Wszystko działo się w ciszy nocy, którą głośna muzyka dochodząca z pokoju, jak się okazuje, córki, 13-letniej córki. Jesteście zaskoczeni? No, oni też byli. Dziewczynka słuchała jej tak głośno, że nie słyszała dramatu, który rozgrywał się zaledwie kilka kroków dalej. Dopiero gdy wyłączyła muzykę, by pójść spać, usłyszała odgłosy szamotaniny. Wyszła na korytarz i zobaczyła jednego z zamaskowanych mężczyzn atakujących jej matkę. Rzuciła się do ucieczki, kierując się do domu starszej siostry, która mieszkała dosłownie za płotem. Siostra i jej mąż wybiegli na zewnątrz, dostrzegając dwóch uciekających w ciemności mężczyzn. Jeden z nich krzyczał do drugiego:
7: zabij tę kobietę.
6: Lecz ostatecznie obaj biegli w pośpiechu w stronę Jarosławca. W domu znaleziono Ryszarda, niestety już martwego. Krystynę, która jeszcze oddychała, choć leżała w pokoju pełnym krwi. Pogotowie przyjechało szybko, ale mimo reanimacji zmarła niedługo później. Zabójcy nie zabrali niczego. Zamiast tego zgubili elementy własnego wyposażenia. Fragment cięciwy i bełt od kuszy, pozostawili kajdanki oraz wiele odcisków obuwia. Brak odcisków palców wskazywał na to, że mieli rękawiczki. Ale buty, właśnie buty, które mieli na sobie tamtej nocy, stały się później ich zgubą. Zróbmy sobie przerwę na piosenkę. Wracamy za chwilę.

0: Przypominam, że jesteśmy w Rosnówku razem z Krystyną i Ryszardem i dwoma strasznymi sprawcami. Policja powołała specjalną grupę operacyjną, żeby znaleźć winowajców. Rozpowszechniono portret pamięciowy jednego z napastników. Kusza Burnett była toporem charakterystycznym, lecz nawet publikacja jej zdjęcia w prasie nie dała efektu. 2 tygodnie mijają, a śledztwo utknęło w martwym punkcie. Nikt nie rozpoznał broni, nikt nie kojarzył sprawców. Odciski butów czekały w aktach na dzień, w którym ktoś z nich znów pójdzie korytarzem przestępstwa. Ten dzień przyszedł 14 dni później. W magazynie firmy Surmet przy ulicy Górniczej w Poznaniu doszło do napadu. Zaatakowano portiera, który chlusnął sobie na twarz gorącą kawą. Uderzono go butelką, związano i skradziono złom wart 4000 zł. Kilka godzin później w Szczecinie dwóch tych samych młodych mężczyzn uczestniczyło w porwaniu i gwałcie na dwóch kobietach. Jedna z nich uciekła na stacji benzynowej i powiadomiła obsługę. Monitoring uchwycił tablicę Mercedesa, dzięki czemu policja zatrzymała czterech sprawców. Wśród nich dwóch braci z Plewisk i dwóch ich kolegów z Dopiewa. Portier niestety nie umiał opisać napastników, ale policja zabezpieczyła ślady butów i wtedy pierwszy raz poskładano te dwie pozornie niezwiązane noce z Poznania i Szczecina oraz oczywiście masakrę z Rosnówka. Dwa odciski butów były identyczne, jak te znalezione w sypialni Krystyny i Ryszarda. Bracia początkowo byli pewni, że odpowiadają tylko za napad i udział w gwałcie. Przyznali się po konfrontacji z dowodami także do morderstwa. Wiesław i Darek, obaj z tak zwanej dobrej rodziny, wychowywali się spokojnie, bez wcześniejszych problemów. Młodszy był nawet oczkiem w głowie rodziców, uczył się dobrze, ukończył szkołę złotniczą i miał plany. Badania psychiatryczne wykazały jednak zaburzenia osobowości i bardzo niski poziom empatii. Można powiedzieć, że wzajemnie na siebie oddziaływali, a Darek silnie wzorował się na starszym bracie. Podczas wizji lokalnej szczegółowo odtworzyli przebieg tego napadu. Jak weszli przez okno, obezwładnili małżeństwo, próbowali wymusić informacje o pieniądzach i jak panika i narastająca brutalność doprowadziły ich do czynów, których nawet oni nie potrafili później wyjaśnić. Twierdzili:
1: nie chcieliśmy zabijać.
0: Ale raczej 80 ciosów nie zadaje się przypadkiem. Krystyna była tak zmasakrowana, że jej twarz była nie do poznania. Proces przed Sądem Wojewódzkim w Poznaniu rozpoczął się we wrześniu 1998 roku i ze względu na okoliczności zbrodni, ogromną brutalność i udział nieletniego został utajony. Prokurator zażądał dla Wiesława wyroku dożywocia, dla Dariusza 25 lat pozbawienia wolności, czyli maksimum przewidzianego dla nieletniego. Dla ich wspólników, którzy nie brali udziału w zabójstwie, wnioskowano o odpowiednio 7 i 6 lat więzienia. W trakcie aresztu Wiesław brał jeszcze udział w pobiciu współosadzonego, a proces przeciągał się między innymi dlatego, że konieczne było ponowne przesłuchanie dwóch poszkodowanych kobiet. Paweł N. i Rafał Esz po 2 latach odzyskali wolność za dobre sprawowanie i pozytywne opinie środowiskowe. Obrona próbowała wykazać, że zamiarem była jedynie kradzież, a nie morderstwo, jednak nie potrafiła odpowiedzieć na pytanie, po co obaj bracia zabrali aż taki arsenał broni. Najbardziej krytykowane były słowa obrońcy młodszego brata Darka, który zasugerował, że gdyby małżeństwo nie próbowało się bronić, mogłoby przeżyć. W grudniu 1999 roku zapadł prawomocny wyrok. Wiesław otrzymał karę dożywotniego pozbawienia wolności, a Dariusz 25 lat więzienia. W uzasadnieniu sędzia podkreślił, że choć młodszy z braci nie był pełnoletni, działał w pełni świadomie, inteligentnie i odpowiedzialnie za swoje czyny. W odniesieniu do Wiesława sędzia stwierdził, że, tu cytat, nie zasługuje na życie w społeczeństwie. Dziś młodszy z braci prawdopodobnie jest już wolnym człowiekiem, jeśli po wyjściu nie dopuścił się kolejnych przestępstw. Dom Krystyny i Ryszarda nadal stoi w Rosnówku, opuszczony, niszczejący, wciąż budzący wśród mieszkańców wspomnienie o tragedii z 1997 roku. Gdyby nie ślady butów, te same, które bracia mieli na sobie podczas późniejszego napadu, być może zbrodnia ta nigdy nie zostałaby rozwiązana. Dziękuję Wam, że jesteście z portretem sprawcy. Jeśli macie propozycje, chcielibyście usłyszeć o którejś ze spraw, odezwijcie się do mnie na Facebooku przez profil portretu sprawcy lub na mojego maila paulina.kurek@afera.com.pl. Dajcie też znać, co myślicie o audycji. No i do usłyszenia za tydzień o tej samej porze. Przygotowanie i realizacja Paulina Kurek. Trzymajcie się, cześć.

0: Portret sprawcy.
1: Usłysz kryminalne historie. Historie. W niedzielę o 12:30.
0: Tylko w Radio Afera.

0: poniedziałek o 20. Radio Afera. www.afera.com.pl. Autopromocja. Reklama.
1: Dzień Nauki na Politechnice Poznańskiej. Zapraszamy studentów, doktorantów oraz pracowników na cykl wydarzeń promujących badania i innowacje na naszej uczelni. W programie wykłady zagranicznych gości, sesje plakatowe, warsztaty i stoiska jednostek uczelnianych. Dzień Nauki w Centrum Wykładowym w Auli Magna 18 maja od 9 do 17. Zaprasza Politechnika Poznańska.
2: A gdyby tak reklamować się w radiu, napisz promocja@afera.com.pl.
0: Reklama. Radio Afera. Rockowo i alternatywnie.
3: Wszystko już jechało?
4: Tak. No, odjechało właśnie.
3: A co teraz pojedzie?
4: Teraz? Soul Tram!
5: Jest już parę minut po godzinie 13. To oznacza, że zaczynamy z Soul Tram. Jędrzej Wielok z tej strony. Witam was bardzo serdecznie w audycji, w której dziś będę dalej kontynuował niezwykle interesujący temat, to znaczy pewne funkowe, historyczne rzeczy sprowokowane filmem dokumentalnym We Want the Funk, który widziałem na festiwalu filmów dokumentalnych Talks Against Gravity. W zeszłym tygodniu niezwykle mocno się rozgadałem, jeśli chodzi o pewne takie historyczne rzeczy, jeśli chodzi o nawiązania do tego filmu. Dziś będę też dużo gadał, może trochę mniej. Niemniej jednak to jest chyba dobra okazja, żebyśmy przypomnieli sobie jedną z postaci, którą wspominałem w zeszłym tygodniu. Ona się w tym filmie pojawiła. Otóż tą postacią jest Larry Graham. On grał w zespole Sly and the Family Stone i on jest wskazywany jako ktoś, kto rozwinął mocno technikę gry na basie zwaną slapem. Ona polega na tym, że uderza się kciukiem w struny gitary basowej, otrzymując taki, niektórzy na to mówią, klang, taki efekt tej gitary basowej. I cóż będzie lepsze do tego, żeby zilustrować to brzmienie, niż właśnie utwór Larry'ego Grahama. On miał projekt, który nazywał się Graham Central Station i utwór, który takim właśnie brzmieniem się zaczyna, to Water, na otwarcie dzisiejszej audycji Soul Tram.

Graham Central Station i utwór Water. Larry Graham nazwę tego zespołu wziął z tego powodu, że ona brzmi bardzo podobnie do Grand Central Station. Graham Central Station, Grand Central Station to Grand Central Station to jest przystanek, stacja kolejowa w Nowym Jorku. Jak już opowiadałem wielokrotnie, w tym klimacie soulowym, wśród tych soulowych artystów, wśród osób czarnoskórych, te tematy pociągów gdzieś się cały czas pojawiają. Pojawiają się pociągi wolności, pojawiają się właśnie koleje, stacje kolejowe i tak jest również w przypadku Larry'ego Grahama. On grając jeszcze w Sly and the Family Stone grywał sobie takie dodatkowe różne rzeczy razem z Patricem Banksem i podczas któregoś z występów został na tyle mocno gdzieś zachęcony przez publikę, żeby zagrał jeszcze z jakimiś muzykami, którzy gdzieś tam się kręcili, że to spowodowało, że postanowił pójść na swoje, jak to mówimy, i tak właśnie powstał zespół Graham Central Station. My sobie słuchamy albumu, którego tytuł to Ain't No Doubt About It. To jest album z roku 75 i czas na jeszcze jeden utwór. Utwór ten ma tytuł The Jam, Graham Central Station.

Graham Central Station, dojechał do celu i utwór The Jam. W dokumencie, o którym wspominałem, do którego się znowu będę odwoływał, dokument We Want the Funk, pojawił się również artysta zupełnie, którego obecności bym się nigdy w życiu nie spodziewał. Tym artystą jest wokalista zespołu Talking Heads. Ja muszę się przyznać, że bardzo mało na temat tego zespołu wiem, dlatego może trochę słychać, że trochę kruczę wokół niego. Tym wokalistą jest David Byrne. On jest Szkotem, który opowiadał o tym, że tak zafascynował się tymi brzmieniami, że chciał je w swoją muzykę jakoś włożyć i że zaskoczyło go to, że on jako taki dzieciak z jakiejś małej miejscowości w Szkocji jest w stanie złapać ten vibe i jest w stanie również tą swoją muzyką zainteresować czarnoskórych odbiorców w Stanach Zjednoczonych. I tych elementów bardzo funkujących słychać całkiem sporo. To znaczy, ja ich trochę usłyszałem na albumie, który przesłuchałem dość pobieżnie. Tam są takie dosłownie elementy, takie pewne ślady tych fascynacji muzyką soulową. Ten album ma tytuł More Songs About Buildings and Food. Album ten został wydany w roku 78. I pierwsza rzecz, która rzuciła mi się w oczy, to tytuł. Tytuł utworu, który teraz, to Take Me to the River. I jest to cover takiego niezwykle popularnego z utworu wokalisty soulowego z Memphis, Ala Greena. Ten utwór też sprawił, że Talking Heads zaczęło być całkiem rozpoznawalnym zespołem na amerykańskiej scenie. Właśnie ten cover. Take Me to the River i zespół Talking Heads.

Talking Heads i Take Me to the River, czyli cover utworu Ala Greena, o tym samym o tytule oczywiście. Ja nawiązuję do dokumentu, gdzie pojawił się David Byrne, czyli wokalista tego zespołu, który opowiadał o tym, jak mocno pasjonował się tą muzyką i jak był zaskoczony tym, jak ta muzyka tak naprawdę trafiła do zupełnie innych odbiorców, przekraczając pewne takie bariery, które wtedy w społeczeństwach, w szczególności amerykańskich, jeszcze były niezwykle obecne. Muzyka dzieliła się na kolor skóry, pewnych rzeczy można było słuchać, pewnych nie. To z dzisiejszej perspektywy jest coś może niezwykle archaicznego, ale tak to faktycznie wyglądało i tutaj tacy ludzie, czy takie historie też są niezwykle ważne, bo mogą pokazywać, że pewne brzmienia, pewne rytmy, pewne rzeczy mogą inspirować ludzi w dowolnych miejscach, w dowolnych kulturach, bo pewne piękno jest zupełnie uniwersalne. I wiem, że być może ten opis niezbyt dobrze pasuje do koniec końców muzyki rozrywkowej, lekkiej i przyjemnej, ale to piękno ja od już lat paru staram się wam przybliżać i taki też piękny niech będzie dla was The Girl Wants to Be with the Girls, utwór o tym tytule. To jest też oczywiście utwór zespołu Talking Heads.

To było Talking Heads i utwór The Girl Wants to Be with Girls. Opowiadałem o pewnych podziałach rasowych. Film, do którego się cały czas odwołuję, We Want That Funk. Film, który był do zobaczenia w trakcie Dogs Against Gravity, ale też można go, myślę, zobaczyć gdzieś w internecie, na jakichś stronach, nawet chyba strona festiwalu umożliwia obejrzenie tego w domowym zaciszu, do czego was serdecznie zachęcam. W tym filmie pojawiła się taka też historia związana z wytwórnią Motown. Ten Motown i pan Gordon, założyciel, twórca tej wytwórni, mieli taki pomysł, żeby tworzyć muzykę, która trafi do również białych słuchaczy. Ona była w kontekście południa, tego bardzo energicznego, takiego żywiołowego, gdzie było dużo trąbek, gdzie ci artyści, no, wywodzący się głównie z muzyki gospelowej, byli niezwykle ekspresywni. To w przypadku wytwórni Motown ci artyści byli dużo bardziej eleganccy, oni występowali ubrani w garnitury, mieli piękne choreografie, to wszystko było takie trochę ugrzecznione. To ma oczywiście mnóstwo swojego uroku. To, myślę, było też niezwykle cenną strategią do tego, żeby pewne bariery związane z rasą w muzyce przełamywać. Wiele z tych artystów, gdy pewne społeczne zmiany nadeszły, porzuciło ten elegancki styl na rzecz czegoś trochę bardziej żywiołowego, w przypadku zespołu, który teraz trochę bardziej takiego odjechanego. Zespół, który się teraz pojawi, to The Temptations. Ja wspominałem o tym zespole tydzień temu, ale nie dałem rady już w audycję wcisnąć żadnych ich utworów, a jako że już dawno, dawno nie było ich w audycji Soul Tram, to myślę, że niech teraz mają swoje 5 minut, to nawet się przedłuży. Będziemy ich słuchać trochę dłużej. Posłuchamy sobie paru utworów z ich albumu All Directions. To jest album z roku 72 i to jest taki album, który z jednej strony siedzi w tym, co oni robili wcześniej. To znaczy, to jest grupa wokalna, to są wokaliści, oni śpiewają w harmoniach, tam jest wokal prowadzący, ale też pojawia się taki bardzo głęboki męski bas. To w zasadzie jest taki... to są takie resztki popowości, które zespół The Temptations przez długi czas stosował, tworząc muzykę, a z drugiej strony jest w tym już coś odjechanego, coś lekko inspirowanego psychodelą, coś też bardzo żywiołowego i takiego zupełnie niepoukładanego. To jest moment, kiedy oni zrywają z tym swoim staroszkolnym podejściem. Myślę, że nie ma lepszego utworu, który pokazałby, w którym kierunku poszli, niż utwór, który teraz. Utwór ten ma tytuł Funky Music Show Enough Turns Me On. I to jest zespół The Temptations.

Końcówka tego utworu była taka najbardziej w stylu Motown z tymi harmoniami wokalnymi. To był utwór The Temptations, Funky Music Show, Enough Turns Me On. I co ciekawe, to jest cover utworu, który nagrał ich kolega z wytwórni, Edwin Starr. Dosłownie rok wcześniej, te lata 70. były bardzo obfite, jeśli chodzi o nagrywanie coverów i często coverów w zasadzie chwilę po wydaniu pewnych utworów, które stawały się hitami. To taka ciekawostka. Zostajemy przy The Temptations, czas na utwór Modern Nature. To jest już utwór dużo spokojniejszy. On z tego funku idzie w kierunku właśnie takich brzmień trochę bardziej onirycznych. Ten utwór ma w sobie też dużo jakiegoś takiego patosu, więc na chwilę tę funkową konwencję przełamiemy na coś może trochę bardziej soulowego i spokojniejszego. Utwór, który teraz ma tytuł Modern Nature. I to jest zespół The Temptations.

The Temptations, Youth from Modern Nature. Zwolniliśmy i ja w zasadzie wybrałem ten album z tego powodu, że na nim pojawia się utwór, który teraz, utwór, który niezwykle lubię i który no, kojarzy mi się najbardziej z tą, z taką zmianą klimatu w przypadku zespołu The Temptations. Utwór ten ma tytuł Papa Was a Rolling Stone. On opowiada o ojcu, który jest tym przysłowiowym toczącym się kamieniem, jest gościem, który tam, gdzie położy swój kapelusz, tam już ma dom. Jest gościem, który gdy zmarł, zostawił tylko długi i nic więcej. I w ogóle ten Rolling Stone, ten taki obraz chyba jest zaczerpnięty z Muddy'ego Watersa, chicagowskiego wokalisty oraz gitarzysty bluesowego, jednego z ojców Electric Bluesa, i też to właśnie od tego Muddy'ego Watersa myślę, że inspirację zaczerpnęli The Temptations dla tego utworu, ale co ciekawe, również zespół The Rolling Stones i również jest taki magazyn Rolling Stones. To wszystko chyba się wywodzi właśnie z tych czasów bluesowych lat 50. Papa Was a Rolling Stone to taki utwór, który się ciągnie i ciągnie, ale brzmi to jak coś negatywnego. Właśnie zupełnie nie. On, mam nadzieję, że wprowadzi was w przyjemny taki, jaki może trans, o, to by było dobre słowo. Czas już, żeby poleciał. Papa Was a Rolling Stone, The Temptations.

The Temptations i utwór Papa Was a Rolling Stone. Wybrałem specjalnie tę dłuższą wersję, bo myślę sobie, że te dłuższe wersje z reguły w radiu się nie pojawiają, nie pasują trochę i mam nadzieję, że budowa tego utworu, czy jego charakter taki właśnie niezwykle uspokajający wpłynęła na was pozytywnie, że nabraliście trochę też tego spokoju, czy weszliście trochę w ten trans. Ja go teraz spróbuję trochę przełamać za sprawą zespołu Deltaphonic. I opowiem o nim za chwilę, a najpierw ich utwór o tytule Sea Rat.

0: będzie tak. No.
1: Deltaphonic i utwór Sea Red. To jest zespół, który pochodzi z południa Stanów Zjednoczonych. Otóż oni są z Nowego Orleanu i ten nowoorleański luz łączą z takim zaśpiewem właśnie południowoamerykańskim na południu Stanów Zjednoczonych. Mamy nie tylko Memphis, czyli te takie pełne ekspresji brzmienia soulu. Mamy również tak zwany Southern Rock, czyli muzykę rockową z takim właśnie południowym luzem. Deltaphonic to jest zespół, który właśnie te cztery tradycje próbuje łączyć. Zresztą w samej nazwie tego zespołu ta delta ma mówić o delcie Mississippi. Ten zespół tu pojawił się jako pewne takie przełamanie. Przełamanie dość późne, bo musimy powoli kończyć, ale ja również ich w audycji dziś puszczam z tego powodu, że oni mają trasy po Polsce. Na przełomie maja i czerwca zagrają w naprawdę wielu polskich miastach, więc jeśli wam się będzie chciało, możecie ich niedługo w Polsce złapać, chyba najbliżej w Lesznie. Skoro mówimy o Delcie i jest to utwór, czy jest to zespół z południa, to cóż może lepiej do nich pasować niż utwór o tytule Mississippi. Ja was z tym utworem zostawiam, bo kończymy audycję Soul Train. Nazywam się Jędrzej Wieloch i do usłyszenia już za tydzień.

0: był za tramwaj, co odjechał?
1: A to był...
2: Soul Tram!
3: Autopromocja.
4: W niedzielę o 19.
5: Idź na podróż do bliskich nam krajów.
6: Ukłon się za grosz i na blisko pana cóż, dla szefa zawierajcie.
7: Audycja Alternatywne Rambory.
8: My name is Jim, and I'm here to say that I'm on a fairer on Mondays and Fridays. Controlling the songs and my voice, the musical equivalent of the Rolls Royce. 98.6 on your dial, guaranteed to raise a smile. So listen to what I say and to what I play. English breakfast on Mondays and Fridays. Hooray!
9: Aferytm. Aferowy magazyn muzyczny. Najnowsze wiadomości ze świata muzyki. Premiery płytowe. Muzyczne konkursy dla słuchaczy. Wywiady. Zapowiedzi koncertowe. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku po 19. Aferytm.
10: Zainteresował Cię wywiad z naszym gościem? Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify.
3: Autopromocja. Radio Afera. Rockowo i alternatywnie.
11: Myślisz, że Kanada to tylko hokej, długie zimy i syrop klonowy? Odkryj

0: w zeszłym tygodniu i no, pewien wstęp już, czy wstęp, no, duża część rozmowy o tej książce już za nami, ale to nie znaczy, że wszystkie wątki w tym temacie już wyczerpaliśmy. Tytułem przypomnienia dla tych, którzy być może tej audycji naszej wcześniej nie słuchali, a o książce też nie słyszeli, dodajmy, że książka, o której mówimy, książka Pozdrów Reagana, jest biografią, no właśnie, Tomasza Łukaszuka, czyli no, można powiedzieć, że osoby, która jest po pierwsze Polakiem, który wyemigrował jako młody chłopak do Kanady i zrobił tam no, polityczną karierę, chyba tak to w skrócie można określić.
1: Polityczną, ale też taką... To jest też taki aktywista z krwi i kości, także polityczną może już ma za sobą na ten moment tę karierę, ale cały czas społecznie i tak w sensie takim właśnie aktywistycznym jak najbardziej działa.
0: Dobrze. I ten właśnie wątek chcielibyśmy tak naprawdę dzisiaj w audycji szczególnie omówić, bo rzeczywiście ten aktywizm ma pewien konkretny wymiar związany z bieżącymi wydarzeniami, no już politycznymi, to można powiedzieć na pewno w Kanadzie. Wspominaliśmy i opisywaliśmy dosyć dokładnie to, że Tomasz Łukaszuk znalazł się w pewnym momencie dosyć szybko po tej swojej emigracji, w momencie, w którym zjawił się w Kanadzie. Przez chwilę przebywał w tych Maritimes, tak? Nadatlantyckich prowincjach, ale szybko przeniósł się do jednej z prowincji preryjnych, jak to się mówi, w Kanadzie, gdzieś no, bliżej zachodu Kanady, tego pacyficznego jej wybrzeża niż atlantyckiego, czyli do Alberty, do jednej z prowincji, 10 prowincji, które tworzą Kanadę, i 3 terytoriów, dodajmy. W Albercie dzieją się teraz dosyć nietypowe rzeczy i ważne, w które Tomasz Łukaszuk się zaangażował. Czy moglibyśmy to w skrócie przedstawić?
1: Tak, w Albercie do głosu doszły dosyć mocno ruchy separatystyczne, które jeszcze tak, w powijakach, to już tam się troszkę zaczynało w czasie COVID-u, że tak zaczynało troszkę buzować na zasadzie niezgody na pewne rozwiązania związane z epidemią, które narzucała ustawa. No i to tak się potoczyło, że w tej chwili już jakby nie wchodząc w jakieś takie bardzo może detale, które może nie wszystkich by interesowały w sensie takim politycznym, ale jest w tej chwili taka sytuacja, że Alberta szykuje się do referendum w sprawie separatyzmu. Referendum odbędzie się 19 października i tak naprawdę jest to takie starcie dwóch, że tak powiem, sił. Pierwszą z nich myślę, że można powiedzieć, że reprezentuje, ale to nie jest jakaś, to jest jego inicjatywa, ale to nie jest, tam przecież cała masa ludzi razem z nim działa, razem z Tomkiem. To jest inicjatywa Forever Canadian, właśnie założona przez Tomka, czyli taki ruch mający utrzymać Albertę w szeregach, że tak powiem, kanadyjskich i mocno wskazujący na to, jakie tak naprawdę zalety, a przede wszystkim może bardziej jakie wady by wynikały, gdyby jednak doszło do takiej katastrofy, że Alberta by się odłączyła. No i drugi ruch, no to są separatyści. I separatyści, którzy tak naprawdę dzielą się na dwa takie obozy. Pierwszy obóz jest taki, który uważa, że Alberta mogłaby być po prostu osobnym państwem. I drugi, który uważa, że Alberta powinna dołączyć do Stanów Zjednoczonych. Sytuacja jest mocno niezagmatwana, jest... No, już właściwie jawnie płyną środki amerykańskie, pieniądze ku separatystom, żeby mącili głośno i żeby dawali jakby tutaj upust swojej frustracji w każdy możliwy sposób. Dla mnie osobiście troszkę jest to nie do końca zrozumiałe, że tak właściwie można. W sensie takim, że państwo jako państwo tak jakoś wygląda trochę, jakby się przyglądało nieco z boku, co tam się w tej Albercie szykuje na październik, bo dla mnie osobiście taka sytuacja, że mamy jakiś ruch polityczno-społeczny, który jest finansowany z innego państwa, działający na rzecz rozbicia jedności drugiego państwa, jest taką sytuacją trochę taką zero-jedynkową w sensie prawnym, ale tutaj wygląda na to, że Kanada jednak jeszcze się zastanawia, co z tym zrobić na takiej kanwie ogólnokrajowej. No w każdym razie teraz właśnie ruch Tomka Forever Canadian najpierw zebrał blisko 500 000 podpisów za tym, aby jeśli referendum doszłoby do, wówczas jeszcze nie było wiadomo, czy dojdzie do referendum, ale gdyby doszło do referendum, to zebrali prawie 500 000 podpisów za tym, żeby zostać w Albercie. Znaczy, nie, przepraszam, to było odnośnie pytania. Pytanie miało brzmieć tak, czy zgadzasz się, żeby Alberta została w Kanadzie.
0: Tak, przepraszam, że ci przerwę, tak. Podkreślał Tomek i to też w książce swoje znajduje odzwierciedlenie, że chodziło jakby o to w tym jego projekcie, żeby to było pozytywnie postawione pytanie,
1: tak,
0: nie
1: dokładnie,
0: negatywnie.
1: Nie negatywnie, tak. No to też już tutaj też wchodzimy w to, że jeszcze w latach 90. mocno buzował separatyzm w Quebecu i tam na przykład referendum z 95. roku, które było ich drugim referendum separacyjnym, to tak właściwie o włos ten Quebec się ostał w Kanadzie i

0: Jednym z zarzutów było to, że jednak to pytanie było na tyle pokrętnie sformułowane, że właściwie to nie było tak jasne do końca, za czym głosujemy, jak jesteśmy na tak lub na nie. I chodziło o to, żeby teraz w Falbercie uniknąć takiej sytuacji, żeby to było zero-jedynkowe pytanie, właśnie w takim, w tym wydźwięku pozytywnym, że zostajemy. No i według tych zasad, które były jeszcze do niedawna w Falbercie, w momencie, kiedy Tomek i jego ruch Forever Canadian zarejestrowali takie pytanie oraz zebrali blisko 500 000 podpisów za tym, żeby to pytanie tak wyglądało, gdyby miało dojść do referendum. Okazuje się, że no to nie jest jednak takie proste, ponieważ druga strona również dostała możliwość zbierania podpisów za swoim pytaniem związanym z odłączeniem się.
1: Podczas wydawało się do pewnego momentu, że zarejestrowanie jakby sprawy, pytania w jednej sprawie już przez jedną organizację powinno blokować możliwość próby przeprowadzenia referendum w tym samym temacie z podobnym problemem przez inną grupę.
0: Tak, ale, że to pytanie już powinno być po prostu, że tak powiem, zaklepane.
1: Tak.
0: No ale niestety, tam jest cały szereg różnego rodzaju dziwnej
1: prawne
0: aktywności.
1: Prawne zawiłości też.
0: Też związane jest z tym, że zostało orzeczone też, że pytanie, które zgłaszają separatyści, jest tak naprawdę niekonstytucyjne względem kanadyjskiej konstytucji, co już je powinno eliminować, ale nie wyeliminowało. Są kwestie pierwszych narodów, rdzenie ludności, bo cała Alberta jest po prostu poprzecinana terytoriami, które są związane z traktatami, które podpisały ludzie, znaczy natives, Canadians jeszcze z Wielką Brytanią w czasach, kiedy Alberty jeszcze nawet nie było jako takiej, ale te przepisy już były ustanowione i teraz to by...
1: Granice ich terytoriów przekraczają też granice Alberty.
0: Dokładnie,
1: więc.
0: Właśnie tak, więc to też jest taka sytuacja w tej chwili mocno zawiła. Podobnie było w Quebecu, ale w Quebecu te terytoria związane z pierwszymi narodami wynosiły, jeśli się nie mylę, około 30% całej powierzchni Quebecu. Natomiast Alberta, ponieważ nie było jeszcze Alberty, no to tak naprawdę cała jest w tych różnych terytorialnych tutaj sporach, więc sytuacja jest mocno zawiła i tutaj 19 października się okaże, że tak powiem, kto wygra po prostu ten pojedynek o duszę Albertańczyków i Kanadyjczyków.
1: Dużo powiedzieliśmy w tym temacie, ale nie skończymy go jeszcze, bo jeszcze w tym temacie parę pytań się w głowie rodzi. Za chwilę do nich przejdziemy, ale nasza audycja, przynajmniej w teorii, jest audycją muzyczną, więc muzyki nie może zabraknąć. Dzisiaj wyjątkowo przewaga słowa mówionego, ale też w kontekście słowa pisanego, bo o książce Pozdrów Regana dzisiaj rozmawiamy, więc teraz muzyczny fragment. Jesteśmy muzycznie w Albercie, takie mamy postanowienie już od zeszłego tygodnia, więc kontynuujemy to postanowienie również dzisiaj.

0: Za nami Magda Marko, czyli kolejny nieoczywisty Albertańczyk. Osoba, która w wielu miejscach w Kanadzie mieszkała, nawet poza Kanadą, bo do niedawna, zdaje się, w Stanach Zjednoczonych Magda Marko na dłuższy czas zakotwiczył, ale chyba wrócił do Kanady w związku z pewnymi niedawnymi wydarzeniami na linii USA-Kanada. On chyba był w tej grupie osób, które wróciły do Kanady, z tego co pamiętam. My jesteśmy dzisiaj w bardzo konkretnym miejscu w Kanadzie, właśnie w tym, z którego się Magda Marko wywodzi, czyli w Albercie. Wspominaliśmy przed chwilą dosyć dłuższą mieliśmy wypowiedź o tym potencjalnym odłączeniu się Alberty, czy propozycji, żeby to takie odłączenie Alberty od Kanady nastąpiło, o tym referendum, w które też bohater, powiedzmy, dzisiejszej audycji trochę przez pryzmat swojej książki oczywiście, czyli Tomasz Łukaszuk, jest zaangażowany. Myślę, że pytanie, które chyba też domaga się odpowiedzi tutaj dzisiaj, to dlaczego właśnie Alberta, dlaczego ona właśnie akurat się na ten separatyzm decyduje, dlaczego to jest zupełnie, bo chyba jest to zupełnie, albo w dużej mierze inna prowincja, no te preryjne ogólnie są inne. Można powiedzieć, że Saskatchewan trochę podobny charakter, ale jednak Alberta jest specyficzna chyba w Kanadzie.
1: Jeśli chodzi o separatyzm w Kanadzie, to nie jest taka, jak wiemy, rzecz nowa, tylko że ten separatyzm, który tam pełzał w Quebecu, a nawet był bardzo w pewnym momencie aktywny, polegał przede wszystkim na tożsamości kulturowej i na tym, że ten Quebec bardzo chciał ochronić swoją francuskojęzyczność i swoją kulturę frankofońską i to było główne, że tak powiem, przesłanie. Natomiast jeśli chodzi o Albertę, no to tutaj głównym przesłaniem zdają się być po prostu kwestie związane z finansami. Jest taka, w Kanadzie jest takie prawo, jest taki porządek rzeczy, że tak powiem, że no, wszystkie prowincje składają się do odstawy na wspólny podatek, który potem jest rozdzielany względem innych prowincji na zasadzie potrzeb, co komu jest potrzebne. I jest to jeden z powodów, dla których w Albercie już od jakiegoś czasu, bo to nie jest kwestia tylko teraz związana, to jakby teraz się, że tak powiem, nabrało takiej fizyczności, jeśli chodzi o to separatyzm, ale to jest coś, z czego byli dosyć długo ludzie już niezadowoleni wcześniej, to z tej dysproporcji związanej z tym, ile do takiego wspólnego, do takiej wspólnej skarbonki wkłada taka Alberta, która jest bardzo bogatą prowincją, ponieważ ma ogromne złoża ropy, gazu, węgla.
0: Właśnie.
1: To jest clue.
0: W tym miejscu na chwilę bym to przerwał rzeczywiście, żeby ten wątek też poeksplorować, bo mówimy teraz bezpośrednio o separatyzmie i co wpływa na decyzję, żeby teraz tę procedurę ewentualną referendalną i odłączenie potencjalne przeprowadzić. To jest jakby skutek pewnego rodzaju szerszej sytuacji, która wiąże się z tym, że no właśnie, nazywana jest Alberta takim kanadyjskim Teksasem, prawda? To jest takie miejsce, gdzie po pierwsze mamy rzeczywiście, tak jak mówisz, złoża ropy, to jest bogata prowincja i dlatego dużo płaci, dopłaca innym prowincjom, no tak można to chyba nazwać w skrócie, przez w formie tego podatku, o którym tutaj mówisz, dlatego, że ma duże zasoby, które jest w stanie eksploatować i które być może mogłaby też eksploatować sama, gdyby była krajem samodzielnym, tak przynajmniej wyobrażają sobie autorzy tego pomysłu separatystycznego. I jest to też chyba kulturowo specyficzna prowincja, zbliżona właśnie do tych południowych Stanów USA, można powiedzieć, w jakiś sposób.
1: To taka najbardziej chyba konserwatywna, albo jedna z najbardziej konserwatywnych prowincji. Natomiast jeśli chodzi o kwestię, tak jak mówisz, że separatyści mówią, że sami mogliby sobie dzielić się tymi wpływami, ale tylko, że te rzeczy trzeba by było gdzieś sprzedać, co oznacza, że ale jak sprzedać bez dostępu do portów, bez, co z drogami kolejowymi, które przecież przechodzą przez całą Kanadę, a nie są, i co, i te w Albercie byłyby w osobnym państwie, ale już te obok Saskatchewan czy Kolumbia Brytyjska, to już jest Kanada. To jest cały szereg różnego rodzaju komplikacji, które, jak rozumiem, separatyści, oni się za bardzo w to nie wgłębiają. Bardziej chodzi o robienie pewnego fermentu, szumu, niż tak naprawdę pokazywanie jakichś konkretnych rozwiązań.
0: Więc część z nich pewnie uważa, że rolę Kanady przyjmie USA.
1: Tak jak wspominaliśmy, że część właśnie tych separatystów jest za tym, żeby dołączyć do Stanów, część jest za tym, żeby utworzyć własne państwo. No pytanie, własne państwo, a co wtedy na przykład z długiem Kanady narodowym, jakby, to oni już się do tego nie będą poczuwać, czy go najpierw spłacą swoją część, to jest cała masa różnych
0: rodzajów pytań. Dużo politycznych zawirowań, krótko mówiąc.
1: Bardzo, bardzo dużo. Czy będą mieć własną walutę, czy nie? A też notabene, tak szczerze mówiąc, w Albercie też się troszkę chyba zdziwiono w pewnych kręgach, kiedy Stany Zjednoczone no w sumie napadły na Wenezuelę, no bo Wenezuela, ropa, którą wydobywa Wenezuela, jest podobnej jakości jak ta, którą wydobywa się w Albercie, więc w tym momencie, jeżeli Stany Zjednoczone uznają, że, no, że ta ropa wenezuelska jest dla nich tańsza, bo jakby sobie tam te terytoria pozajmowali, no to w tym momencie, czy będą dalej zainteresowani taką albertańską, która na przykład, którą w ogóle muszą kupować, bo pewnie bardziej mi się opłacało mieć ją już jakby pod ręką. Więc to jest cały szereg związanych właśnie rzeczy związanych z tymi z tym, czym Alberta dysponuje, co ma, co jak się okazuje, że mogłoby być wspaniałym źródłem bogactwa, a tymczasem jest źródłem też problemów, jeśli chodzi o tę prowincję.
0: No tak, czasem po prostu tak w życiu bywa. Ale nasza dyskusja, mam wrażenie, już daleko odbiega od podstawowego tematu, tak, którym w tej audycji powinniśmy się zajmować, czyli tematy kanadyjskie. No dzisiaj mniej muzyczne, ale akurat teraz muzyczne, bo przejdziemy do muzycznej części tej naszej audycji i zagramy sobie zespół, którego obecność w tej audycji, no znów, była pewnego rodzaju wynikiem sugestii z twojej strony, nie ukrywam. Tak. Choć oboje zgodziliśmy się co do tego, że nie jest to nasz ulubiony zespół.
1: Nie.
0: Ale zespół, który no, jest emblematyczny chyba bardziej dla Kanady niż dla Alberty, ale no, o czym być może mało kto wie lub pamięta. Oni z Alberty też pochodzą. Mówimy o Nickelback, prawda?
1: Tak. Nickelback bardziej myślę, że ludziom się kojarzy z Kolumbią Brytyjską, z Vancouver, ale oni się tam przenieśli później. Natomiast zaczynali faktycznie w Albercie i pochodzą stamtąd, więc taki, bo myślałam o takiej piosence, która jest bardzo hokejowa i bardzo sportowa i myślę, że jest całkiem fajna, no, w sensie muzycznym też.
0: Mam wrażenie, że kolejne bariery w mojej audycji już są obalane. Kilkanaście lat prowadzę audycję o muzyce kanadyjskiej, nigdy jeszcze nie zagrałem zespołu Nickelback i wystrzegałem się tego bardzo, ale dzisiaj jest dobra okazja, tak? To może umijmy. Nickelback teraz przed nami. Wytłumacz jeszcze, dlaczego właśnie ta piosenka, bo ona jest specyficznie kanadyjska, prawda?
1: No tak, no przede wszystkim jest powiązana właśnie z hokejem, bo...
0: Burn it to the ground,
1: dokładnie tak, także na lodowiskach NHL-u można jak najbardziej usłyszeć w czasie meczów także.
0: Wysłuchajcie i nie odchodźcie od radioodbiorników. Kanada Pachnąca Muzyką za chwilę wraca.

0: No właśnie, było ciężko. No powiedziałbym, że dla albertańskiego świata muzycznego w tej chwili chyba bardziej, powiedziałbym, emblematycznym, czy tym no właściwym, kojarzącym się z Albertą stylem muzycznym jest muzyka country. I do niej jeszcze dzisiaj przejdziemy w kontekście no, specyficznym też, w kontekście no, referendum, ale zupełnie innego niż to, o którym dzisiaj mówimy. Wspominałaś o tym, że zaangażował się Tomasz Łukaszuk, czyli no, osoba, o której dzisiaj mówiłem w kontekście książki Pozdrow Regana, której jesteś współautorką, zaangażował się w akcję zorganizowania referendum, które miałoby tak naprawdę przedstawić Albertańczykom pytanie o to, czy chcą pozostać w Kanadzie, w ten sposób je sformułować i ten odpowiedź pozytywną na to pytanie promować. To, co mnie zafascynowało, to rzeczywiście taka, no nie wiem, łatwość, jakaś taka odpowiedź taka szybka i pozytywna wielu Albertańczyków. Nie wiem, czy Tomasz też tak relacjonował, czy tak to też odbierasz?
1: Tak, dlatego, że Tomek niejednokrotnie też podkreślał, że on tak troszkę ten jego ruch sprawił, że ludzie zaczęli bardziej tą swoją kanadyjską tożsamość postrzegać właśnie. Taki wzmożony patriotyzm się pojawił. Już nie tylko taki związany z tym, że teraz raczej są, że tak powiem, delikatnie niesnaski na linii Stany Zjednoczone-Kanada, ale też chodzi o to, że chodzi o to, żeby Albertańczycy poczuli, że są częścią Kanady, że nie są jakimś tworem, bytem gdzieś tam krążącym wokół, tylko że są częścią tego kraju. I właśnie przy okazji tego ruchu Forever Canadian, przy okazji ogromnej mobilizacji, wiem, że tam jest kwestia co najmniej kilkunastu tysięcy wolontariuszy, którzy się w to zaangażowali i działali na rzecz właśnie zbierania podpisów, czy teraz na rzecz po prostu kampanii referendalnej. No to jest coś, co sprawiło, że Forever Canadian przerodziło się w taki ruch społeczny, w takie źródło dumy. Z tego, że jesteśmy z Alberty, ale też jesteśmy z Kanady, że to jest jedno i to samo. No i też, więc to jest na pewno ogromna zasługa tego ruchu, że w taki sposób, że tak powiem, patriotycznie obudziła mieszkańców w prowincji.
0: To, co jest dla mnie osobiście ciekawe, to właśnie jakby, no mówiliśmy trochę o tym jakby postawie Tomka jako takiego właśnie osoby, która podejmuje wyzwania. Dla mnie ciekawe było też to, jak on był w stanie, no to z różnych powodów zresztą, to osobno też jakby i z książki wynika, i ze spotkań, które Tomek przeprowadza, odbywacie właściwie razem w Polsce. On działalności politycznej, jak mówiłaś jakiś czas temu, już stricte jakby nie prowadzi. Rolę polityka, ministra, premiera zostawił za sobą. Jest biznesmenem, chyba można to w tej chwili tak powiedzieć. On ma swój jakby konkretny biznes. To zresztą, co ciekawe, związany trochę z problemami imigracyjnymi w jakiś sposób. Tak. Powiązany pośrednio. Natomiast on był w stanie, sam o tym też mówi i pisze, i go na pewnym etapie móc zostawić trochę w tle, prowadzić jakby w sposób niewymagający aż takiego zaangażowania, żeby zaangażować się właśnie w to, czyli wsiąść w takiego Unity Bus, tak? Tak to się nazywa, i podróżować. To jest dla mnie chyba najbardziej fascynujące, że te działania są takimi rzeczywiście namacalnymi, związanymi z takim aktywnym bardzo działaniem, tak? Podróżowaniem, spotykaniem się, zbieraniem aktywnie. To jest ciekawe.
1: Tak, to jest bardzo ciekawe i niesamowicie nasz na pewno czasochłonne. I zresztą jak Tomek był w Polsce, teraz w lutym i w marcu przyjechał, kiedy promowaliśmy też książkę, mieliśmy różne spotkania, to on tak naprawdę funkcjonował cały czas w dwóch strefach czasowych. Więc był tu, ale jednocześnie jednak myślami był tam, więc... Ogromny wysiłek, ogromne zaangażowanie, ale też wielka taka, wiesz, pasja do tego, żeby uświadomić ludziom, że są po prostu Kanadą. Nawet jakie są Albertą, to są przede wszystkim Kanadą.
0: My mówimy dzisiaj o konkretnym referendum, czy nawiązujemy do jednego konkretnego referendum, tego potencjalnego, przyszłego, październikowego, tak?
1: Ta data to jest 19 października, ono się odbędzie. To już nawet nie jest potencjalne.
0: Nie jest potencjalne, no właśnie. Już jest to przesądzone, że to referendum się jesienią odbędzie. Ale w związku z tym, że teraz nadchodzi czas na kolejny fragment muzyczny, to też informacja powiązana z pewnym referendum, które organizuje muzyk. Ale okazuje się, że nie jest to muzyk, który no, organizuje referendum separatystyczne, ani w ogóle do tego wątku w jakikolwiek sposób chce nawiązywać. Otóż albertański muzyk, i to uprawiający country, a więc potencjalnie taki właśnie, no, gdzieś bardziej kojarzony pewnie z tymi...
1: Stereotypowo tak, pewnie tak.
0: No właśnie, z tymi rejonami. Ten właśnie muzyk, on organizuje referendum w zupełnie innym temacie. Otóż on złożył taką petycję i stara się o zdobycie wystarczającej liczby podpisów po to, żeby przeprowadzić referendum, które miałoby wprowadzić zakaz eksploatacji kopalni węgla w górach skalistych, które wschodnich, wschodnim fragmencie góry skalistej, które właśnie w Albercie są, to właśnie eksploatacja, ta eksploatacja, o której Korp Lund mówi, którą nagłaśnia, prowadzi do problemów no, z wodą w Albercie i ten zakaz, który Korp Lund chciałby przeprowadzić, no, miałby pomóc w tym, żeby ta sytuacja zaopatrzenia w wodę w Albercie się nie pogarszała, a jakość wody była wciąż wysoka. No, w związku z tym, jako informację wam tę właśnie rzecz podając, zagramy sobie Korpa Lunda, człowiek, który wreszcie wprowadzi nam tę albertańską muzykę do audycji kanału Pachnąca Muzyką dzisiaj.

0: Mam wrażenie, że wyciągamy was dzisiaj, drodzy słuchacze, w takie rejony muzyczne, w których przynajmniej część z was może nie czuć się komfortowo, bo jeśli popatrzeć na ten cały zestaw muzyków, którzy dzisiaj się w audycji Kanada Pachnąca Muzyką pojawiają i tydzień temu też zresztą, bo tematy tych naszych audycji zeszłotygodniowej i tego tygodniowej są podobne, no spektrum, można powiedzieć, fascynacji muzycznych jest dosyć szerokie, ale mam nadzieję, że każdy z was znalazł coś ciekawego dla siebie, a w każdym razie poszerzył swoją wiedzę muzyczną na temat kanadyjskiej muzyki współczesnej. My rozmawiamy dzisiaj trochę więcej o książkach, a właściwie o jednej książce niż o muzyce. Jest z nami Asia Bogusławska, która pod pseudonimem Agatha Ray jest współautorką książki Pozdrów Regana. Jej autorem również i bohaterem jest Tomasz Łukaszu, o którym dzisiaj rozmawiamy. Ta książka będzie do wygrania. Właściwie no, 3 egzemplarze tej książki już zostały dla was przekazane. O tym osoby, które napisały do nas maila, dowiedziały się osobno. Natomiast dzisiaj mamy znowu 3 egzemplarze podpisane, prawda?
1: Tak, podpisane przeze mnie i przez Tomkę. Mhm.
0: Zasady gry są takie jak w zeszłym tygodniu. Kolejna pula tych 3 książek powędruje do osób, które udzielą najciekawszej odpowiedzi na pytanie, co zabrałbyś ze sobą w momencie, w którym dowiedziałbyś się, że masz chwilę na spakowanie się po to, żeby przenieść się do zupełnie innego kraju. To jest pytanie, które nawiązuje do historii Tomasza Łukaszuka, który no musiał na pewnym etapie, jako 13-latek, nagle dowiedział się, że ma parę dosłownie dni na przeprowadzkę do Kanady. Musiał się szybko spakować w bardzo małą walizkę ze wszystkim, co chce w swoje nowe życie zabrać. I my takie pytanie dzisiaj chcemy wam postawić. Co w takie swoje nowe życie, gdybyście dowiedzieli się, że dzisiaj musicie wyemigrować gdzieś daleko, daleko i tylko jedną rzecz możecie ze sobą z tego obecnie prowadzonego przez was życia zabrać? Co by to było? Najciekawsze odpowiedzi na to pytanie będziemy nagradzać książkami, 3 książkami, którymi dysponujemy. Oczywiście po jednej dla każdej z osób, które jednej z tych 3 najlepszych odpowiedzi udzieli. Wysyłajcie odpowiedzi na to pytanie wraz z uzasadnieniem na adres mailowy naszej audycji, tej audycji kanada@afera.com.pl. Podaję ten adres jeszcze raz. kanada@afera.com.pl. A my teraz wracamy do naszej rozmowy. Rozmowy, która w tym momencie już zboczy na tematy, no powiedziałbym, pracy nad samą książką. Mhm. Bo tak jak powiedziałaś to przed chwilą, no życie Tomasza toczy się głównie w Kanadzie mimo wszystko. No kiedy jest w Polsce, to dzieli się między Kanadą a Polską, jak się okazuje. Ty jesteś tutaj, on tam, byliście w takim rozdzieleniu, zakładam, geograficznym. Mhm. Ale może zanim o to zapytam, to najpierw o sam pomysł. Jak to się w ogóle stało, że do takiej współpracy doszło?
1: To się połączyło kilka rzeczy takich, które jakby związane są właściwie ze mną, no bo to tak wyszło, bo ja jestem zawodowo związana z Muzeum Imigracji w Gdyni i w 2017 roku była wystawa poświęcona 150-leciu Kanady u mnie właśnie w muzeum i w jednym z bohaterów, bo część wystawy była poświęcona prominentnym Polakom i Polkom, którzy właśnie mieszkają w Kanadzie i tam ja zobaczyłam po raz pierwszy, spotkałam się właśnie poniekąd z postacią Tomkiem, nie w sensie fizycznie, ale przeczytałam o nim. I zapadło mi w pamięć to, że gdynianin został wicepremierem Alberty i stwierdziłam, że to jest coś szalenie ciekawego. I parę lat później założyłam mojego bloga Maple Corner, właśnie poświęconego przede wszystkim kulturze popularnej kanadyjskiej, ale ogólnie myślę, że po prostu co ciekawego jest o Kanadzie, to staram się tam też jakby naświetlać. I jedną z rzeczy, które robię, to przeprowadzam wywiady z osobami związanymi z Kanadą. I wtedy przypomniałam sobie o Tomku i znalazłam go i kontakt do niego i zapytałam się, czy bym udzielił wywiadu właśnie na bloga. Tomek się zgodził, żeśmy porozmawiali, udzielił mi tego wywiadu i później sam do mnie przyszedł z taką propozycją, że chciałby właśnie napisać taką książkę i potrzebowałby kogoś, kto by mu pomógł to zrobić. Więc żeśmy się tak w ten sposób, jakby nasza współpraca się tak zaczęła. Wyglądało to w taki sposób, że oczywiście tak, jesteśmy w różnych strefach czasowych, jest 8 godzin różnicy między nami, więc mieliśmy stałe pory, w których się spotykaliśmy, gdzie wiedzieliśmy obydwoje, że będziemy w tym czasie mieć czas.
0: Pula wspólnych godzin w tych różnych strefach czasowych, które są godzinami, w których da się żyć i pracować.
1: Dokładnie tak. I w związku z tym rozmawialiśmy, ja mówiłam mu, o czym będziemy mówić, o czym będziemy rozmawiać za 2 tygodnie, bo tak mniej więcej co 2 tygodnie się spotykaliśmy i to były takie rozmowy, które trwały czasami godzinę, czasem 2, albo nawet dłużej. Więc zadawałam mu trochę taką pracę domową, no, na czym będziemy się skupiać, żeby sobie przemyślał sprawę, coś sobie może przypomniał, gdzieś poszukał jakichś pamiątek, szpargałów, żeby sobie pewne rzeczy odświeżyć. I po 2 tygodniach żeśmy dalej rozmawiali. W międzyczasie ja to, o czym naszą rozmowę spisywałam, redagowałam, wysyłałam mu do sprawdzenia, czy tam czegoś nie pomyliłam, nie pokręciłam w tych sprawach, zwłaszcza takich konkretnie już politycznych, proceduralnych na przykład. Więc to też było takie od razu na bieżąco sprawdzane też przez niego. I tak nam upłynął rok. Także to był rok takiej dosyć intensywnej, regularnej pracy. Zaczęliśmy jakoś bardzo wczesną wiosną, albo nawet jeszcze późną zimą. Potem w lipcu Tomek przyjechał do Polski, więc żeśmy się wtedy też spotkali w Warszawie, więc poszliśmy sobie na obiad. Jeszcze też żeśmy sobie porozmawiali o tym, jak widzimy dalej tą naszą współpracę i jak nam się to wszystko układa. I też chodziło o to, żebyśmy się troszkę też poznali, nie tylko z tej bariery komputera i internetu. No i później właśnie już tak, żeśmy do końca roku pracowali nad tym. Także to prawie rok minął.
0: Ciekawe, że się w Gdyni nie spotkaliście. On jest tak. Też gdynianinem. Mhm. Zastanawiałem się, to chyba była kwestia przypadku, podejrzewam, mówiąc, słuchając tego, co mówisz, przypuszczam, że nie miało to jakby na początku znaczenia, ale pewnie pomogło jakoś, prawda? Czy było sympatycznym okolicznością po prostu towarzyszącym?
1: Myślę, że było sympatyczną okolicznością. Ja sobie, mieliśmy na przykład takie, to jest taka wspomnienie, takie w książce jest, że Tomek jako chłopak z kolegami czekał na ludzi, którzy wychodzili z tunelu, gdzie jest dworzec główny i przyjeżdżają pociągi podmiejskie i oni sobie czekali na tych ludzi i zrzucali im na głowy worki z mlekiem w ramach takiego zgrywu. Mhm. Więc ja się na przykład, będąc pod jego blokiem, wychodząc dokładnie z tych schodów, pamiętam, że na przykład napisałam do niego, że no, na wszelki wypadek spojrzałam do góry, czy tam mnie jakieś mleko nie leci. A on mi odpisał, że no, na szczęście nie ma go w domu, także mam tutaj szczęście, że nie jest obecny. Więc w jakiś sposób to na pewno też o tyle pomogło, że ja znam te miejsca, o których on opowiadał, wiem gdzie to jest. W paru miejsc w ogóle też jakby odszukałam, jak nie byłam pewna, no to gdzieś zajrzałam tu czy tam. Weszłam na klatkę schodową, na której on mieszkał, jakby też, żeby zobaczyć też różne rzeczy, o których tam też wspomina, związane z mieszkaniem w bloku. Więc to było bardzo, bardzo fajne doświadczenie i ale też pomówmy się, że Gdynia w jego życiu dosyć się urwała dosyć szybko, bo jednak jako 13-latek wyjechał i chociaż już potem też wracał odwiedzą, no to już jednak była inna perspektywa niż takie życie w tym mieście, takie na co dzień i patrzenie też, jak ono na co dzień się zmienia. Więc bardzo ciekawe. Teraz w lutym, jak Tomek przyjechał, to żeśmy sobie nadrobili trochę i pojeździliśmy sobie po mieście, w różne miejsca zajrzeliśmy i troszkę też uczestniczyliśmy w stuleciu Gdyni, bo akurat w lutym było dużo się działo na ten temat, bo akurat 10 lutego była ta okrągła rocznica, więc też troszkę żeśmy wzięli udział sobie w różnych tam uroczystościach z tym związanych, więc trochę to Gdynię żeśmy sobie tak wspólnie, że tak powiem, razem już, nie wiem, zżyli się już takim
0: razem. Tomek ją sobie zaktualizował, chociaż nie on tam bywał chyba też wcześniej.
1: Bywa, ale to wszystko zależy od tego, gdzie akurat w Polsce jest, że tak powiem, większa potrzeba, żeby był. Dlatego wtedy się spotkaliśmy w Warszawie, bo akurat nie planował przyjechania do Trójmiasta. Ale potem w zeszłym roku przyjechał konkretnie na dzień właśnie do Gdyni, żeby się ze mną spotkać, chociaż wcześniej był też w innych miejscach, także gdzie można, tam na siebie wpadamy.
0: Fajnie. Ja mam wrażenie, że pewnie ten proces waszego pisania był też procesem selekcji, prawda? To jest zresztą takie pytanie, które pewnie często przychodzi do głowy osobom, które autobiografię czy biografię, no raczej auto głównie, czytają, no co tam się nie zmieściło, prawda, w tym doborze. No zakładam, że też tutaj, choć Tomek relacjonował to z tego, co wiem, jako właśnie taką, no, uczciwe podejście do tego wszystkiego, co się w jego życiu działo. Natomiast zakładam, że no nie wszystko można było spisać, prawda, obiektywnie.
1: To, co dotyczy Tomka, to wszystko jest. W paru miejscach się zastanawialiśmy, jeśli chodzi o rzeczy dotyczące osób trzecich. To tak mieliśmy, że trzeba się zapytać, jak się ktoś będzie czuł z tym, jeśli powiemy to czy tamto i czy sobie życzy, żeby o tym wspominać. Ale jeśli chodzi o Tomka, to absolutnie w 100% jest tak, jak żeśmy to sobie założyli, że ma wyglądać.
0: Dobrze, powoli chyba naszą rozmowę o tej książce będziemy kończyć. Książka jest w Polsce wydana, obecna, dostępna. Można ją wygrać, przypominam, dzisiaj w naszej audycji i na wszelkie inne sposoby w tego typu sytuacjach naturalne zdobyć. Także podziękuję Tobie bardzo za tę rozmowę, którą mieliśmy odbyć, okazję odbyć i w zeszłym tygodniu, i dzisiaj. Joanna Bogusławska była dzisiaj u nas w studiu, w Radio Afera, z nią o książce Pozdrów Legana, której jest współautorką, występując pod pseudonimem Agata Ray. Razem z Tomaszem Łukaszukiem, którego biografią ta książka jest, są autorami tej właśnie książki. My zostaniemy z muzyką albertańską w audycji Kanada Pachnąca Muzyką już teraz. Już teraz tylko muzyka w tej naszej muzycznej, a do tego momentu literaturowej, książkowej, w tym ostatnim wydaniu audycji. Żegnamy się. Audycję realizował Bartosz Zapała. Ja nazywam się Marcin Zdawka. Słyszymy się już w przeważająco muzycznej audycji Kanada Pachnąca Muzyką za tydzień.

0: Myślisz, że Kanada to tylko hokej, długie zimy i syrop klonowy? Odkryj alternatywne muzyczne oblicze Kanady. Włącz Radio Afera każdą niedzielę o godzinie 14. Kanada pachnąca muzyką.
1: Autopromocja.
2: Jezu, gdzie jestem?
3: Sabotaż kulturalny. Kino, teatr, galerie, imprezy, festiwale. Audycja poświęcona kulturze. Wtorki i czwartki, 18, niedzielę 17. Sabotaż i wiesz.
4: Nieznane utwory znanych wykonawców.
5: Muzyczne wykopaliska. Nieznane połączenia muzyczne.
4: Znani, nieznani.
5: W każdą niedzielę o 18.
4: Tylko w Radiu Afera.
6: Wieczornik w Radiu Afera.
7: W niedzielę po godzinie 20.
6: Na wieczorne opowieści utkane z dźwięków i słów zapraszają Paulina Franckowie,
7: Szymon Siwierski
6: i zespół Wieczornik.
1: Autopromocja.
8: Radio Afera, Studenckie Radio Politechniki Poznańskiej.
9: Czarna niedziela, godzina 15. Czarna muza, czarna litera, czarna sztuka i czarna kultura.
10: Dzień dobry, witam was bardzo serdecznie. Maj, niedziela, czarna niedziela. Ja nazywam się Ewa Chylak i siedzę tutaj przed mikrofonem. A program realizują Maria Zatorska i Anna Bronowicka. Zaczynamy czarną niedzielę. I to będzie spełnienie mojego wielkiego marzenia, ponieważ dziś będę mogła wam przybliżyć etiopski jazz i Etiopię, która jest moim absolutnie ukochanym krajem w ogóle i na pewno w Afryce. Etiopski jazz zaczynamy od utworu zupełnie nieoczywistego, być może utworu, który należy do Damiana Marleya i Nasa, a pochodzi z albumu, który został wydany w 2010 roku i jutro przypada jego 16. rocznica, ponieważ album Distant Relatives ukazał się właśnie 18 maja. A zaczynamy od utworu As We Enter.

Press We Enter, Damian Marley i Nas. Niesamowity utwór, nie wiem, czy też tak macie, ale czasami są utwory, są piosenki, w których tak jak czasami w ludziach, zakochujemy się od pierwszego wejrzenia. I ja przynajmniej tak miałam z As We Enter, kiedy po raz pierwszy usłyszałam go w radiu. I myślę, że ta miłość do tego utworu, który łączy w sobie Jamajkę, Etiopię i Nowy Jork, no trzy najbardziej niesamowite miejsca dla mnie na świecie. Ten utwór pokochałam tak bardzo przez intro. Intro, które prowadzi nas do wielkiego jazzmena, etiopskiego jazzmena, ojca Etio Jazzu, który nazywa się Mulatu Astatke. Mulatu Astatke był w Polsce kilka lat temu, w Tamie. Miałam szczęście go zobaczyć, bo później, to już jest starszy pan, później zapowiadał kilka koncertów, nawet tutaj w Poznaniu. Do nich niestety nigdy nie doszło. Ale właśnie, Mulatu Astatke, Etiopczyk, etiopski jazz. I właśnie teraz wysłuchamy utworu, który wykorzystują Damian Marley i Nas w As We Enter. Mulatu Astatke, utwór Yegelie Tezeta.

Posłuchamy jeszcze jednego utworu dzisiaj, a właściwie nawet tak patrzę w notatki, dwóch utworów Mulatu Astatke. Dzisiejsza audycja będzie się przeplatać tą Etiopią. Etiopią, która jest położona bardzo wysoko we wschodniej Afryce. Jest to kraj, który jako drugi na świecie przyjął chrześcijaństwo w IV wieku naszej ery. Ma mnóstwo mitów i jest naprawdę zupełnie całkowicie wyjątkowy, ale o tym pewno możecie wszyscy sobie poczytać dziś. Mało czasu, dużo wspaniałych utworów i odkryć, więc pędzimy dalej. Kolejny utwór Mulatu Astatke przed nami i to będzie Yekermo Sef. 4 minutki etiopskiego jazzu prosto z Addis Abeby.

znać Mulatu Astatkę, ponieważ Jim Jarmusch, wielki reżyser amerykański, umieścił aż 3 utwory na oficjalnym soundtracku do swojego filmu Broken Flowers. I to był chyba taki moment, w którym Mulatu Astatkę rzeczywiście zagościł w zachodnich domach. Przed nami jeszcze jeden będzie utwór tego ojca Etio Jazzu, ale zanim on wybrzmi, chciałabym oddać cześć i hołd panu, który się nazywa Francis Falsetto. Możemy się cieszyć etiopskim jazzem dzięki Francis Falsetto, ponieważ to jest pan, który właśnie zebrał w 27 płytach etiopski jazz, etiopskich muzyków, etiopski swing. Te płyty nazywają się Ethiopics i zaczęły być wydawane w 97 roku. Są dostępne i na Spotify'u, i na YouTubie. Bardzo, bardzo gorąco polecam. A historia z właśnie Francis Falsetto była taka, że organizował różne koncerty, world music i pewnego razu usłyszał etiopskiego wykonawcę Mahmuda Ahmeda i to spowodowało, że pojechał do Etiopii i postanowił rozpowszechniać tamtejszą muzykę. Dobrze, przed nami ostatni utwór Mulatu Astatkę zatytułowany TZ.

przejdę do kobiety, Etiopki, niezwykłej kompozytorki i muzyczki, instrumentalistki. Chciałabym wam powiedzieć, że mam tutaj przygotowanych bardzo dużo historii o Etiopii, ale patrzę na zegarek i wiem, że muzyka powinna wybrzmiewać bardziej niż moje historie. Może te historie kiedyś innym razem, ale historia tej kobiety, która przed nami, wymaga opowieści, ponieważ będę wam włączać dwa utwory kobiety, która umarła w 23 roku, 23 marca, w ogóle jakaś taka super symbolika, 23, a ta kobieta urodziła się również w 23 roku, tylko że 100 lat wcześniej. Ta pani nazywa się, o której mówię, nazywa się Yewudar Gebru, która jest znana pod swoim zakonnym imieniem Emma Hoy Tsege Mariam. Niesamowita Etiopka, bosa pianistka, bosa zakonnica, ponieważ Emma Hoy Tsege i Mariam umierała w Jerozolimie w zakonie, do którego udała się w latach 80. po tym jak Derg, czyli Mengistu, czyli komunistyczny reżim, zdetronizował Haile Selassie i musiała wyjechać, ponieważ ani muzyka nie mogła być grana w tym czasie taka, jaką by ona chciała grać, ani też okoliczności nie sprzyjały właściwie niczemu. Emma Hoy Tsege Mariam o tyle jest niesamowita, że urodzona w 23 roku, 100 lat temu, jako pierwsza Etiopka, wyjechała wraz z siostrą na pensję do internatu, do szkoły z internatem, do Szwajcarii. Stamtąd wróciła do Etiopii już z wielkim zacięciem muzycznym i już z początkowymi lekcjami gry na skrzypcach i na fortepianie. Gdy wróciła do Addis, do Addis Abeby, stolicy Etiopii, kontynuowała edukację i jak podaje Jan Topolski w niesamowitym artykule w Ruchu Muzycznym, z genialnego dziecka wyrosła na zadziorną feministkę. Cytuję dalej. Jeździła konno, jeździła samochodem i jako pierwsza kobieta wstąpiła do służby urzędniczej u cesarza Haile Selassie. Potem stworzyła kolejny precedens, śpiewając w ojczystym, ortodoksyjnym kościele. A potem, jak już wspominałam, w Jerozolimie była pierwszą żeńską tłumaczką w siedzibie patriarchatu. Dobrze, to jest jej historia, dziewczyny z Addis Abeby, która uczy się w Szwajcarii, gra na fortepianie, ale najbardziej niesamowitym momentem jest jej wyjazd do Egiptu, do Kairu, gdzie, wyobraźcie sobie, uczy się fortepianu na Uniwersytecie Króla Fuada I, i uczy się tego fortepianu od polskiego Żyda z Wilna, który w niesamowity sposób uciekł przed Holokaustem, który potem nastąpił, i nazywał się Aleksander Kontorowicz. Aleksander Kontorowicz był nauczycielem fortepianu Emmy Hoy i ona też go ściągnęła w ogóle do Addis Abeby w 1944 roku. I
ten właśnie polski Żyd z Wilna, niesamowity muzyk, koncertujący w całej Europie, studiujący wcześniej w Sankt Petersburgu i w Berlinie, były prymariusz założonego w 30 roku kwartetu wileńskiego, ten niesamowity muzyk Aleksander Kontorowicz uczył naszą Emma High fortepianu. Opowiem jeszcze chwilę więcej o tej kompozytorce i pianistce, niezwykle skromnej, cudownej osobie, ale posłuchamy może najpierw jej wykonania fortepianowego The Homeless Wanderer, bezdomny wędrowiec. Dosyć długi utwór, ale bardzo piękny i pokazujący mega wrażliwość tej pianistki, niesamowitej kobiety na tamte czasy i na nasze też.

The Homeless Wanderer, wędrowiec. Nie wiem, na ile jasne przed tym utworem było dla was moje opowiadanie o tej artystce, o tej bosej zakonnicy, która uczyła się muzyki fortepianu od polskiego Żyda z Wilna w Egipcie, w Kairze. Ale jest to historia naprawdę bajkowa, legendarna, ikoniczna, zupełnie niesamowita, bo nie mogę teraz z pewnością, nie będzie czasu na to, żeby zacytować, jak Kontorowicz wspomina swój etiopski kontrakt w wywiadzie, którego udzielił, ale opowiada bardzo pięknie o tym, jak wylądował w 1944 roku w Addis i jak prowadził potem orkiestrę Haile Selassie. Może uda nam się to po prostu zamieścić, uda mi się to zamieścić, ten cytat, w socialach i będziecie mogli sobie przeczytać o tym. W każdym razie nasza Jewubdar Gebru, czyli potem zakonnica Emma Hoy Tsege Mariam, w 1946 roku dostała się do Royal College of Music w Londynie, podobno jako pierwsza kobieta spoza Europy i jako pierwsza Etiopka miała się tam kształcić, ale coś dziwnego się wydarzyło, ponieważ nie dostała wizy. Nie mogła studiować muzyki w Londynie, wróciła do Etiopii i to jest właśnie moment, w którym przeszła ze ścieżki świeckiej muzyczki na drogę zakonną, bo wróciła do Etiopii i wstąpiła do żeńskiego zakonu, w którym właśnie żyła bez prądu, bez wody, chodziła bosą, praktykowała ascezę, ale też zgłębiała tradycyjną muzykę religijną etiopską, która naprawdę różni się od tego, co my znamy w naszym kościele. Muzyka, nawet ta muzyka religijna etiopska jest absolutnie wyjątkowa, skodowana zresztą przez takiego legendarnego na poły świętego Jareda. Zresztą 19 maja jest rocznica jego śmierci i Jared urodzony w VI wieku, czyli dwa wieki po przyjęciu przez Etiopię chrześcijaństwa, zebrał setki hymnów i pieśni kościelnych, a 19 maja Etiopia świętuje rocznicę jego śmierci. I właśnie Emma Hoy zgłębiała te wszystkie hymny i modły i również modusy, o których pisał Jared, i próbowała je grać. Przed nami drugi utwór tej niezwykłej pianistki, Ballad of the Spirits, Tsege Mariam Gebre.

trudne słowa, trudne imiona i nazwiska. Niesamowita historia, niezwykły życiorys. W 67 roku, kiedy jeszcze była w Etiopii, Emma Hoy wydała swoją pierwszą płytę w Niemczech. Potem za pomocą siostry Desty dalej nagrywała kolejne utwory, a w 73 roku ukazały się wydane drukiem jej kompozycje. Napisała ich blisko 160. Czerpie tę wiedzę z tekstu Jana Topolskiego w Ruchu Muzycznym. Świetny tekst, załączę link do niego. Teraz do innej, drugiej współczesnej, tym razem artystki wielbionej przez Etiopczyków. Ta pani nazywa się Aster Aweke i wysłuchamy jej dwóch utworów. Mam nadzieję, że one się nam tutaj pięknie zmieszczą w czasie. Aster Aweke jest współczesną Etiopką, współczesną piosenkarką etiopską. Urodziła się w Gondarze, w dawnej stolicy Imperium Etiopskiego, i podczas dergu, czyli podczas właśnie tego reżimu Mengistu komunistycznego, o którym mówiłam wcześniej, po zdetronizowaniu Haile Selassie, udała się z rodziną na emigrację do Stanów i tam rozwijała swoją karierę muzyczną. Gdy po 15 latach emigracji wróciła do Etiopii, na lotnisku witały ją tysiące słuchaczy, tysiące fanów. Jest bardzo ważną postacią etiopską. Pamiętam, że gdy podróżowałam po Etiopii, każdy kierowca w swoim samochodzie miał kasetę albo kilka kaset Aster Aweke i słuchaliśmy jej namiętnie cały czas, zwłaszcza wtedy album Fikir, Miłość, był popularny i odsłuchiwany i przesłuchiwany cały czas. Dzisiaj posłuchamy utworu z jej płyty z 2019 roku, płyta pod tytułem Czeła, a utwór nazywa się Twista. Tytuł albumu Czeła pochodzi od słowa amharskiego dżentelmen, człowiek uprzejmy.

słuchaliśmy utworu Twista, o którym Befe Kirkebede w Capital Etiopia mówi tak. Twista to piękna ballada, która doskonale wykorzystuje jedwabisty i uspokajający głos Aster, jej znakomicie dopracowane teksty i gładkie dźwięki saksofonu. To najprawdopodobniej najbardziej klasyczna, współczesna etiopska ballada na albumie, która wydobywa również budzącą podziw magię. Cała płyta, oprócz nowoczesnych jazzowych melodii, saksofonu i gitary elektrycznej, zawiera dźwięki również tradycyjnych etiopskich instrumentów, takich jak masinko i kirar. I tworzy bardzo taką harmonijną mieszankę dźwięków. Trafia prosto do serc etiopskich społeczności. Drugim utworem, którego wysłuchamy, a który należy do Aster Aweke, to utwór z płyty najnowszej, z 2023 roku. Album nazywa się Soba, a utwór Yene Wedai. Yene Wedai po amharsku znaczy mój przyjaciel.

utworem kończącym dzisiejszy etiopski rozdział Czarnej Niedzieli będzie utwór Addis Abeba Bete, mówiący do Alemajehu Eshete.

0: Utwór ten, Addis Abeba Bete, bo jeden z najbardziej rozpoznawalnych też utworów, traktuje o stolicy Etiopii, niesamowitej Addis Abebie, nowym kwiecie. Bardzo dziękuję za dziś, za tę odrobinę Etiopii w niedzielę, w czarną niedzielę. Mówiła do was Ewa Chylak, czyli ja, a program realizowały Anna Bronowicka i Maria Zatorska. Za tydzień jazz, tym razem nie etiopski, ale zaczniemy od nawiązania do Etiopii. Do usłyszenia. Czarna niedziela, godzina 15. Czarna muza, czarna litera, czarna sztuka i czarna kultura.
1: Autopromocja.
2: W niedzielę o 19:00.
1: Idź na podróż do bliskich nam krajów.
3: Ukłon się zaprosi na miejscu pana Cruz.
1: Audycja Alternatywne Rambory.
4: Witam wszystkie panie. Witam wszystkich panów. Bo jeśli lubisz rocka, bo jeśli czujesz bluesa, musisz słuchać audycji Krzysztofa Ranusa. W każdą niedzielę od godziny 9 wieczorem.
5: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify.
1: Autopromocja. Radio Afera. Rockowo i alternatywnie.
6: Karnetowisko. Z nami zbudujesz formę na letnie festiwale. Rozmowy z organizatorami, prezentacje line-upów, muzyka artystów, cenne rady prosto z pola namiotowego. Wybierz swój festiwal razem z Karnetowiskiem w niedzielę po 16 w Radiu Afera.
7: Dzień dobry, kłaniam się nisko, z tej strony Mikołaj Olejnicki. Wracamy dzisiaj po raz kolejny z Karnetowiskiem zamiast polskim punktem słyszenia i zapisem drugiej części rozmowy z Igorem Fleischerem, czyli człowiekiem, który jest odpowiedzialnym za organizację Carbon Silesia Festival, który to już odbędzie się między 19 a 20 czerwca w Sztolni Królowa Luiza w Zabrzu. W zeszłym tygodniu zachęcałem was do tego, żebyście wybrali się na ten festiwal i mam nadzieję, że pierwsza część rozmowy z Igorem was do tego zachęciła, ale jeśli jeszcze się zastanawiacie, to mam nadzieję, że druga część rozmowy to dopełni. To naprawdę wyjątkowe wydarzenie w wyjątkowym miejscu, które absolutnie nie jest tak daleko od Poznania, a muzyka, która jest tam serwowana, jest niesamowita. To już szósta edycja, która po raz kolejny zawita do Zabrza w czerwcu. Dokładnie powtórzę tutaj tą datę, 19-20 czerwca. Dodam tylko, że utwory, które będziecie mieli okazję dzisiaj usłyszeć, to utwory artystów, którzy pojawią się w czerwcu w Zabrzu i którzy występują w line-upie. Między innymi Who Made Who, Jan Blomqvist, Axel Bowman, DJ Storm, Folk Ness, Halogenics, Salisi, Scalpel i Sofia Curtesis. Tak więc naprawdę niesamowity zestaw muzyków, którzy będą grali dla was w Zabrzu już między 19 a 20 czerwca. No i zachęcam was do tego, żebyście posłuchali drugiej części rozmowy z Igorem Fleischerem. Mam nadzieję, że ona ostatecznie przekona was do tego, żeby wybrać się w tych dniach, o których wspominałem, do Zabrza.

0: 19-20 czerwca, właśnie wtedy w Zabrzu odbędzie się 6. edycja Carbon Silesia Festival. Macie ciekawą strategię marketingową, że raz w miesiącu wybieracie tydzień, kiedy dzień po dniu ogłaszacie kolejnych artystów. No i w piątek zawsze jest przygotowana jest ta główna gwiazda. Do tej pory dwa największe nazwiska, czy dwie największe nazwy ogłoszone, to Who Made Who, którzy wracają do Polski, oraz Jan Blomqvist, który również wraca do Polski, ale za każdym razem, kiedy wracają, dają świetne występy. Pytanie, z kim współpracowało się do tej pory łatwiej i kto jest większą gwiazdą, jakbyś miał ocenić?
1: Ten sam agent, więc zarówno z jednym, jak i z drugim artystą współpracuje się tak samo. Całe szczęście mamy wypracowane relacje, znamy się już od wielu, wielu lat, więc nie było to nic ciężkiego. Znamy nasze oczekiwania. Mam na myśli tutaj z agentem, który reprezentuje obydwu artystów, więc no wiadomo, są to miesiące negocjacji, a właściwie można powiedzieć, że lata, bo jeśli chodzi o Who Made Who, to starają się ich zaprosić już kilka lat temu, a właściwie od kilku lat, ale nie było nam po drodze, bo to są wiele złożonych sytuacji, gdzie albo data, albo niestety ktoś ma ślub kolegi, więc ciężko zebrać chłopaków w całości i zaprosić do Polski. Natomiast cieszę się, bo ten tegoroczny line-up jest bliski memu sercu. Zresztą jak każdy chyba z dotychczasowych, ale jest bardzo świeży i to o to właśnie mi chodziło.
0: Who Made Who wystąpią w formule hybrid set. I teraz do końca nie pamiętam, czy to jest trio, czy to jest duet? Bo to na...

0: jest duet, tam jest oczywiście żywa gitara, tam są wokale, więc to jest taki bardzo rozbudowany set. Energetyczny też. Chłopaki występują bardzo często. Co ciekawe, oni dzień po Carbonie jadą od razu na Sonar do Barcelony występować, więc to będzie bardzo intensywny weekend, jeśli chodzi o nich.
1: Z dotychczasowych artystów, których ogłosiliście, oprócz headlinerów, ja nie ukrywam, że chyba najbardziej ucieszył mi Jan Blomqvist.
0: Fajnie.
1: I naprawdę czekam na ten występ, bo no to topka, jeśli chodzi o producentów i DJ-ów, na których setach ja lubię się bawić. Natomiast to, co mnie zaskoczyło bardzo pozytywnie, to Skalpel. Panowie, którzy są duetem z Polski, pewnie jak ktoś w ogóle Skalpel kojarzy, no to wie, że to jest jedyny polski duet, który wydaje w legendarnej już wytwórni Ninja Tune. Tam, gdzie Bonobo, tam, gdzie Fink.
0: Bicep.
1: Bicep, tak więc to pokazuje, jaki poziom panowie prezentują. Natomiast no to jest połączenie jazzu i elektroniki. Więc pytanie,
0: tak,
1: czy
0: ale
1: oni...
0: to będzie, jeśli chodzi o Carbon, to będzie AV, czyli audio video set. To będzie mocno elektroniczny set, bo o to też zabiegałem i takie warunki ustaliliśmy. Ja również się cieszę z tego występu, bo jeszcze nie występowali na tym festiwalu, a bardzo szanuję ich twórczość i jestem bardzo ciekaw tego występu.
1: Ale to będzie taki set, żeby potańczyć, czy raczej taki set, żeby posłuchać?
0: To będzie elektroniczny set do tańca.

0: Czyli coś wyjątkowego, bo ja do tej pory właśnie, jak miałem okazję być na Skalpelu, to zazwyczaj właśnie była to taka formuła dość, nie chciałbym powiedzieć nieprzystępna, ale raczej taka, na której trzeba było się skoncentrować. Pamiętam, jak kiedyś słuchałem wywiadu z twoimi kolegami z zespołu Cats and Dogs, czy z duetu Cats and Dogs, i oni wspominali, że w Poznaniu i w Szczecinie była taka tendencja, żeby jeździć do Berlina. Mhm. I to była... Ta scena berlińska trochę inaczej ukształtowała zachód Polski w porównaniu do Warszawy, bo Warszawa do Berlina miała dalej, dlatego brała samolot i latała do Londynu. Ty jesteś z Warszawy, czy rzeczywiście widzisz taką różnicę pomiędzy tą sceną berlińską i londyńską i tą różnicę pomiędzy Szczecinem i Poznaniem a Warszawą?
1: Jest na pewno w tym coś, jest w tym trochę prawdy. Natomiast muzyka jest jedna i to jest najważniejsze. Natomiast ty też tak jak już zauważyłeś, czy to artyści grający z Berlinie, czy artyści z Berlina, czy artyści z Wielkiej Brytanii. Ta muzyka wszędzie ma troszeczkę inne tło, inne podłoże. Inaczej też brzmi muzyka w wykonaniu amerykańskich artystów. Akurat nie jestem wielkim fanem tego gatunku prezentowanego właśnie przez Stany Zjednoczone, ale myślę, że te dwa miasta, czyli Berlin, Wielka Brytania, to takie taka podstawa i myślę, że najprężniej działające miasta, jeśli chodzi o muzykę elektroniczną, po których można spodziewać się w sumie dużo świeżości, dużo nowości i to bardzo cieszy.
0: Spytałem o ten Berlin i o ten Londyn, ponieważ część artystów, jak poczytałem na ich temat, to są artyści międzynarodowi, ale do swojego życia wybrali Berlin, a w weekend między 19 a 20 czerwca przyjeżdżają do Zabrza prezentować swoją muzykę. Myślisz, że chociażby dla takich artystów jak Sofia i teraz, żeby nie pomylić...
1: Kurtesis.
0: To jest właśnie miejsce, które ukształtowało ją muzycznie, bo z tego co pamiętam, to chyba Peruwianka.
1: Tak. Peruwianka, która zamieszkała w Berlinie. Ona również wydaje, co warto dodać, wytwórni Ninja Tune. Jest doskonałą artystką, bardzo rozchwytywaną. Teraz zresztą będzie odbywać trasę po Stanach Zjednoczonych. Tam będzie kilkanaście występów miała. No, występowała chociażby na Openerze, jeszcze na kilku innych ważnych wydarzeniach w Polsce, więc cieszę się, że udało się ją zaprosić do Polski. Wydaje doskonałe płyty, bardzo wszechstronna, bardzo utalentowana. Można też zobaczyć kilka ich występów i występów na żywo są dostępne na YouTubie. I to jest bardzo fajna muzyka, która ma przede wszystkim duszę. Ale jeszcze wracając do twojego pytania, dużo artystów wybiera Berlin, jeśli chodzi o swoje miejsce do zamieszkania. Myślę, że to jest po prostu blisko Europy i też łatwiej jest coś osiągnąć dla takich artystów, chociażby jak Sofia Kurtesis, która do tej pory mieszkała w Peru i stamtąd pochodzi. Nie wiem, czy wiesz, ale zespół The Parcels, który pochodzi z Australii, oni również wybrali Berlin i tam zamieszkali. Właściwie tam się rozwinęła ich kariera. Tam trafili dopiero pod skrzydła Daft Punk, którzy zadbali o ich brzmienie. To też jest złożona historia, bo jeden z założycieli wytwórni Kitsune, który ma również butik modowy, usłyszał The Parcels, znając oczywiście Tomasa Bangaltera, zaproponował mu, żeby pomógł zespołowi, on oczywiście się zgodził, no i tak mamy The Parcels, który stał się olbrzymią gwiazdą międzynarodową, a to wszystko dzięki również Daft Punkowi, którzy zadbali o to, żeby brzmieli tak, jak brzmią.

0: Wspominałeś o tym butiku modowym. Coraz częściej tak się staje, że muzyka łączy się ze sztuką, ale tą ubraniową, tak można powiedzieć. I jeśli mnie pamięć nie myli, Axel Bowman lub jeden z innych artystów, którego zaprosiłeś, również jest projektantem, ale to jako taki czynnik poboczny. Na pewno ten artysta, który pochodzi z Skandynawii. Chyba Axel pochodzi ze Skandynawii.
1: Axel będzie oczywiście na festiwalu, również bardzo wszechstronna postać, doskonały DJ, doskonały producent i on, co ciekawe, to taki do o czym mówiliśmy, on się akurat przeprowadził do Stanów Zjednoczonych. No ale wiesz, jak mieszkasz w Europie i już osiągnąłeś, powiedzmy, na swoim podwórku bardzo dużo, no to chcesz ten swój, można powiedzieć, rynek rozszerzyć i on akurat wybrał Stany Zjednoczone, myślę, że słoneczną Kalifornię, gdzie ma swoje studio i tam produkuje kawałki. Oczywiście jest częstym gościem w Europie. Tutaj również ma dom. No i też dlatego pojawi się na Carbon Festiwalu, co mnie także cieszy. Pojawi się tego samego dnia, co Sofia Kurtezis na scenie Karnal i to jest bardzo fajne combo, bo wiem, to on tak naprawdę wypromował Sofię Kurtezis i to on zadbał o to, żeby była w tym miejscu, w którym jest.
0: To bardzo przyjemne house'owe granie, naprawdę też takie energetyczne. Polecam wam zaznajomić się z setami DJ-skimi, które są dostępne w sieci, czy to od Axela, czy to od Sofii. No i na pewno tutaj warto też wspomnieć o kolejnym dużym nazwisku, które jest ogłoszone, które chyba, nie wiem, czy nie pierwszy raz będzie występowało w Polsce, jeśli tak nie jest, to mnie popraw. Demi
1: Requismo.
0: Poprawnie wypowiedziane, ja zawsze tutaj mam problem i o tym też rozmawialiśmy poza anteną. Tutaj też z tego, co, jeśli mnie pamięć nie myli, to Dobry House.
1: Dobry House to jest ten taki nowoczesny, energetyczny house w szybkim tempie. Demi wydaje, ma swoją wytwórnię Semi Delicious. Jest bardzo aktywnym producentem, jest bardzo aktywnym DJ-em, doskonałym DJ-em. Wspomniane wcześniej Luca Lessi, mają kilka kolaboracji i hitów, które zawładnęły parkietami w klubach na całym świecie w minione wakacje. Myślę, że znacie te utwory, możecie nie znać Demiego, ale na pewno znacie jego utwory. I co ciekawe, on się pojawi tego samego dnia, tuż po nim zagra Sally C, czyli reprezentantka również tego szybkiego, energetycznego house'u, który również zdominował kluby na całym świecie. To mnie bardzo świeże. Ten line-up tegoroczny jest wyjątkowo świeży. Tej świeżości często brakuje w różnych festiwalach, dlatego tym bardziej się cieszę, że udało się zaprosić właśnie tej kategorii artystów i właśnie takich artystów. Nie ukrywam, że odzew w środowisku, wśród kolegów DJ-ów jest bardzo pozytywny. Ilość wiadomości, które dostaję, wszyscy mega podjarani, że właśnie tacy artyści zostali zaproszeni, bo jest to bardzo świeże. To nie są ci sami melodic techno artyści, którzy występują co roku, tylko w końcu coś nowego i w końcu coś świeżego, a tej świeżości wydaje mi się, że właśnie nam brakuje w wielu line-upach festiwalu Polski, ale nie tylko.

0: W takim razie, jeśli lubicie i słuchacie tej muzyki, która przyjeżdża do Polski, do Poznania z Berlina chociażby, to Salisi jest kolejnym przykładem, bo to jest dziewczyna, która pochodzi z Belfastu, ale na co dzień mieszka w Berlinie. Na pewno warto też wspomnieć, jeśli chodzi o muzykę house'ową, o polski duet Folkness.
1: Z Poznania.
0: Z Poznania, tak więc... Tego nie wiedziałem, więc trochę mnie zaskoczyłeś. Bardziej znam muzykę niż miejsce pochodzenia. No ale to jest chyba też akurat taki projekt, który może jeszcze zamieszać się w najbliższym...
1: On już zamieszał i to jest co ciekawe, nie zamieszał na polskim rynku, ale zamieszał na światowym rynku. Ich utwory są grane regularnie w brytyjskich stacjach radiowych. Chłopaki robią remiksy dla największych gwiazd. Ostatnio wydali numer dla wytwórni Junior Jacka, więc to jest jeden z tych projektów, o którym będzie głośno. Ja oczywiście trzymam kciuki za ich sukces i rozwój. I to bardzo cieszy, że i pokazuje również, że no w Polsce nie do końca znani, ale fajnie, że osiągają i robią karierę na Zachodzie. Pochodzą z Poznania, nie mogę się doczekać również ich występu na festiwalu, więc będzie czego słuchać. To również taka świeżynka i mimo tego, że są popularni, osiągają powiedzmy spore sukcesy, to jednak w Polsce nie grywają zbyt często.

0: 19-20 czerwca, to wtedy szósta edycja, kolejna edycja Carbon Silesia Festival w Zabrzu. Sztornia Królowa Luiza. To wyjątkowe miejsce, o którym można by mówić godzinami. Natomiast nie zawsze można robić tam imprezy taneczne. Praktycznie można zrobić ją tylko raz w roku, więc dlatego tam, drodzy słuchacze, powinniście być. Rozmawialiśmy o house'owych artystach, którzy wystąpią. Salisi, Alex Bowman, Who Made Who, Jan Blomqvist, Folkness oraz Sofia Kurtesis. Oprócz tego też bardzo taneczny set polskiego duetu Skalpel. W latach poprzednich były trzy sceny, czyli scena główna, scena Karnal, gdzie można było się najbardziej pobawić do muzyki house'owej, scena drum and bass'owa, a w zeszłym roku pojawiła się jeszcze scena Secret Party, która była przed samą imprezą Sekretem. No, ale trzeba pamiętać o tej mniejszej scenie, która jest drum and bassowa. Tu już też są Jungle Stage. Tu już są też pierwsze nazwiska, i to bardzo duże nazwiska, które pojawiły się w line-upie.
1: Tak, pierwszy dzień na scenie Jungle to oczywiście nieco szybsza i mocniejsza odmiana muzyki house, czasami sięgająca pod techno, chociaż ja nie jestem wielkim miłośnikiem techno, więc nie chciałbym tego słowa tutaj używać. Natomiast drugiego dnia gramy muzykę drum and bassową i już mamy dwóch ogłoszonych artystów z Wielkiej Brytanii. Jedna z nich to legendarna już postać DJ Storm, kobieta, która stoi za marką Metalheads, jest ambasadorką tej marki, wytwórni należącej do Goldiego. Ma już swoje lata. Wystąpiła chyba na wszystkich najważniejszych wydarzeniach na całym świecie. Do Zabrza przyjedzie po raz pierwszy, więc też się cieszę z tego bookingu. A w kontrze do niej taki młody producent, także z Wielkiej Brytanii, który nazywa się Halogenics, więc na pewno będzie gorąco, jeśli chodzi o scenę Jungle.
0: Do festiwalu zostało trochę mniej niż 2 miesiące. Ilu jeszcze ogłoszeń możemy się spodziewać? Ilu ostatecznie artystów planujesz, którzy wystąpią między 19 a 20 czerwca w Zabrzu?
1: W tej chwili mamy ogłoszonych 10 artystów. Jeśli chodzi o komplet, to spodziewamy się około 50. Ostatnie ogłoszenie, czyli trzecie, będzie miało miejsce na początku maja. Wtedy zamykamy line-up. I cóż, no, odliczamy dni do festiwalu, bo o to w tym wszystkim chodzi, żeby spotkać się na miejscu i dobrze się bawić.

0: Rozmawialiśmy o tym, że festiwal to dobra muzyka między 18 a 6 rano, ale trzeba coś jeszcze robić w ciągu dnia. Jak w takim razie te atrakcje, czy też ważne wydarzenia kulturalne, które są nawet nie tyle obok, bo one są ważną, integralną częścią festiwalu, ale jednak odbywają się w dzień.
1: Odbywają się w dzień, tak, to co prawda tuż przed samym festiwalem otwieramy wybrane części Muzeum Sztolni Królowa Luiza po to, żeby można było zwiedzić, zobaczyć jak wygląda historia górnictwa, tak naprawdę czym był Śląsk, no bo wiadomo, odchodzi się w tym momencie od węgla. U nas tak samo sama nazwa karbon, bardziej identyfikujemy ją jako pierwiastek, który występuje, jest to jeden z najczęściej występowanych pierwiastków we wszechświecie. Więc można poznać historię. Jest również Karbon Academy, gdzie edukujemy. Są warsztaty DJ-skie. Można zobaczyć i dotknąć, spróbować swoich sił na najnowszym sprzęcie DJ-skim. Więc takich kilka inicjatyw mamy. Mamy także Art Zone, czyli pokazujemy pracę młodych artystów, plastyków, grafików, fotografów. To wszystko w ramach festiwalu właśnie po to, żeby nie tylko muzyką żyć, ale żeby było nieco szersze spektrum, jeśli chodzi o Carbon Festival.
0: Czy w line-upie będziemy mogli się spodziewać w tym roku jakichś artystów z Poznania? To chyba możesz zdradzić.
1: A nie wiem jeszcze, znaczy w sensie musiałbym teraz pomyśleć, bo w sumie line-up mam gotowy, ale czy sięgam pamięcią, czy ktoś będzie jeszcze z Poznania, pozostawię to tajemnicą. Myślę, że nie jest ich aż tak wielu, więc nie będę zdradzał.
0: Pamiętam chyba, że kiedyś u ciebie występowała na Karbonie Joanna z Tamy.
1: Występowała bodajże na drugiej edycji, tak.
0: Tak, i to też był bardzo udany set. O chłopakach z Dusznego Grania, czy...
1: Rok temu grali.
0: Tak, o Kemocie rozmawialiśmy i Łęckim rozmawialiśmy przy okazji oczywiście Snowfestu. Co jeśli chodzi o wasze social media? Tam chyba największą ilość informacji otrzymamy.
1: Tak, regularnie wrzucamy informacje, odliczamy dni do festiwalu, są również informacje o zmianie pól biletów. W tym momencie w sprzedaży jest przedostatnia pula biletów. Na początku maja będzie ostatnia, więc warto się spieszyć. Lada chwila trafią do sprzedaży bilety jednodniowe, ale tak jak już wspomniałeś, social media, oprócz tego carbonfestival.pl, tam również dużo informacji i dużo muzyki, bo oczywiście Carbon to cała platforma muzyczna, więc również można zapoznać się z archiwalnymi setami wykonawców, którzy występowali na różnych scenach.

0: To, co najbardziej mnie zaskoczyło w zeszłym roku, ale w ten pozytywny sposób, to Secret Party, czy też Secret Stage. No ja nie ukrywam, że mam głęboką nadzieję, że w tym roku ta scena również się pojawi. Nie musisz zdradzać, czy będzie
1: niech
0: na pewno.
1: Niech pozostanie tajemnicą póki co.
0: Natomiast czy przygotowałeś jakieś nowości, które jednak możesz zdradzić?
1: Chcemy odświeżyć trochę scenę główną. Będzie nieco inaczej wyglądała. Tak, planujemy kilka nowości, ale to myślę, że jeszcze 2 miesiące do festiwalu podtrzymam w niepewności. Prace trwają, na pewno nie śpimy, tylko pracujemy intensywnie, żeby ten festiwal wyglądał jeszcze fajniej.
0: Masz taki ulubiony booking z tego line-upu, który cieszy cię najbardziej? Mówiliśmy o tym, o tej świeżości, o tym naprawdę ciekawym zestawieniu i o tym, że wielu bookerów oraz znajomych DJ-ów ci zazdrości, ale gdybyś miał wybrać taką jedną perełkę i będziesz najbardziej żałował, że będziesz mógł być tylko krótko na jej występie lub
1: jego? To dwie wybiorę perełki. Dobra, jedną z piątku, drugą z soboty. To myślę, czy oczywiście pomijając headlinerów, no bo to są nazwiska, które mają przyciągnąć i być bardziej komercyjne, szerszą grupę publiczności, ale myślę, że Sofia Kurtesis, która wystąpi w piątek, a drugiego dnia Demir i Quismo, to są ci artyści, których występy czekam najmocniej.
0: To, co mnie zawsze też cieszy, jeśli chodzi o Carbon Silesia Festival, to przy okazji też tego początku naszej rozmowy, kiedy rozmawialiśmy o Next Feście, było też mnóstwo takich rozmów branżowych, ale też rozmów z festiwalowiczami i trochę odchodzi się od wielkich festiwali. Nie wiem, czy ty masz takie poczucie. I to, co jest takie najprzyjemniejsze w Carbonie, to rzeczywiście, że tam nie trzeba biegać, gonić, wszystko jest w miarę blisko. Nie jest pusto, bo z tego, co pamiętam, chyba w zeszłym roku było około 4000 osób, tak. Ale czy nadal planujesz, że to będzie taki festiwal butikowy?
1: No tego się trzymamy, sama przestrzeń nas do tego zobowiązuje. Nie zrobimy tam niczego więcej, chociaż są plany i mamy pewne pomysły, ale to jeszcze nie teraz. Jest to festiwal, na którym możesz się skupić przede wszystkim na słuchaniu muzyki. Nie musisz biegać pomiędzy scenami, tylko możesz posłuchać niemalże każdego występu, nie poświęcając zbyt dużo czasu na to, żeby się przemieszczać pomiędzy właśnie tymi występami.
0: 19-20 czerwca, to właśnie wtedy 6. edycja Carbon Silesia Festival. To będzie najlepsza edycja z dotychczasowych?
1: Mam nadzieję.
0: Moim waszym gościem był Igor z GoFest, czyli człowiek odpowiedzialny za organizację Snowfest, ale też Carbon Silesia Festival, czyli tego najważniejszego wydarzenia, które w najbliższych miesiącach w Polsce. Dzięki Igor za rozmowę.
1: Super, dzięki i zapraszam.

0: Karnetowisko. Z nami zbudujesz formę na letnie festiwale. Rozmowy z organizatorami, prezentacje line-upów, muzyka artystów, cenne rady prosto z pola namiotowego. Wybierz swój festiwal razem z Karnetowiskiem w niedzielę po 16 w Radiu Afera.
1: Autopromocja.
2: Jesteś znudzony komercją? Zniesmaczony muzyczną tandetą? Sięgnij po utwory o wielkiej mocy. Różnorodność klimatu, przenikanie się nastrojów. Każdy niedzielny wieczór po 22. Nawiedzone studio dla tych, którzy wiedzą, co w muzyce najpiękniejsze.
3: Nieznane utwory znanych wykonawców.
4: Muzyczne wykopaliska. Nieznane połączenia muzyczne.
3: Znani, nieznani.
4: W każdą niedzielę o 18:00.
3: Tylko w Radiu Afera.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Dzień Nauki na Politechnice Poznańskiej. Zapraszamy studentów, doktorantów oraz pracowników na cykl wydarzeń promujących badania i innowacje na naszej uczelni. W programie wykłady zagranicznych gości, sesje plakatowe, warsztaty i stoiska jednostek uczelnianych. Dzień Nauki w Centrum Wykładowym w Auli Magna 18 maja od 9 do 17. Zaprasza Politechnika Poznańska.
6: Centrum Kultury Zamek zaprasza na 7. edycję Festiwalu Fabuły pod hasłem Sztuka Pisania, Sztuka Czytania. 5 dni pełnych wrażeń dla miłośniczek i miłośników dobrej literatury, wypełnionych spotkaniami z autorkami i autorami, w tym z Dorotą Masłowską, laureatką Poznańskiej Nagrody Literackiej. W programie także premiery, debaty, warsztaty, nocne czytanie i lekcje dla szkół. Festiwal Fabuły od 19 do 23 maja w Poznaniu. Szczegóły festiwalfabuły.pl. Patronat medialny Radio Afera.
1: Reklama. Radio Afera. Rok

0: Kultura, słucham.
1: Sabotaż kulturalny.
2: Cześć, dzień dobry. Wybiła godzina 17, a to oznacza nic innego w Radio Afera jak niedzielny sabotaż kulturalny, w ramach którego mamy swoje autorskie cykle, a dzisiaj przyszedł czas na mój cykl literacki, czyli Literaturę, w której wspólnie zgłębiamy tajniki literackiego ekosystemu, a uwierzcie mi, jest ich całkiem sporo. A dzisiaj przechodzimy w dosyć duży gąszcz festiwali literackich, a konkretnie festiwalu fabuły, który będzie miał miejsce w Centrum Kultury Zamek już w najbliższym tygodniu, bo od 19 maja do 23 maja, czyli od wtorku do soboty, bardzo dużo się zadzieje, a już za chwilkę połączymy się z moją dzisiejszą gościnią, czyli z Joanną Przygońską z Centrum Kultury Zamek w Poznaniu oczywiście, czyli organizatorką całego festiwalu. Porozmawiamy troszeczkę o całej idei festiwalu, o haśle myśli przewodniej oraz też o programie, bo jak usłyszycie już za chwilę, zadzieje się bardzo dużo i będzie intensywnie, dobrze będzie trzymać tą rękę na pulsie. Ja nazywam się Marta Głogowska i będę wam towarzyszyć przez najbliższą godzinę właśnie w ramach sabotażu kulturalnego, w ramach Literatury w Radiu Afera, więc zostańcie ze mną dalej, a my już za chwilę łączymy się z moją dzisiejszą gościnią, czyli z Joanną Przygońską. Bądźcie z nami do godziny 18.

0: powiemy, co tam się będzie działo, to ja bym tutaj panią zapytała, jak w ogóle pani wspomina też poprzednie edycje tego wydarzenia, jakim jest Festiwal Fabuły, no i też te osoby, które gdzieś tam pewnie też bardziej są zorientowane w wydarzeniach literackich w Poznaniu, kojarzą, że to się trochę przeplata Poznań Poezji i Festiwal Fabuły. I może takie duże dosyć pytanie na początku, ale właśnie, jak to się zaczęło w ogóle, że to jest to połączenie i raz jest Poznań Poezji, a raz Festiwal Fabuły?
1: To rzeczywiście zaczęło się bardzo dawno temu. Pierwszy festiwal Poznań Poetów, który od niedawna nazywa się Poznaniem Poezji, to są lata 2003-2005. Ja nie pracowałam jeszcze przy pierwszych edycjach festiwalu, ale tak od początku zostało wymyślone, że będzie się odbywał w rytmie Biennale Pozamy, który jest organizatorem tych festiwali, miał wtedy jeszcze działu literackiego, czyli działu, który odpowiada za zespołu, który odpowiada za wymyślanie, organizację takich wydarzeń, więc wydawało nam się, że ten rytm biennalowy co dwa lata będzie odpowiedni. Potem, kiedy ten zespół do spraw literatury powstał, w którym pracuję, wymyśliliśmy, że będzie się odbywał rzeczywiście Poznań Poezji co dwa lata, ale że brakuje takiego festiwalu prozatorskiego, na którym czytalibyśmy różne teksty, rozmawiali o różnych tekstach reporterskich, o fabułach, o esejach, o biografiach, bo Festiwal Fabuły jest gościnny dla bardzo różnych typów wypowiedzi. I wydaje mi się, że to jest taki dobry rytm. Te dwa lata dają nam też taką perspektywę, żeby spojrzeć czasami na książki, do których powinniśmy wrócić, które jakoś przeminęły za szybko w takim rytmie, w którym działa rynek książki, że bardzo dużo tytułów pojawia się i one tak żyją krótko, a potem gdzieś znikają, prawie tak jak filmy w kinach, że są wyświetlane dwa tygodnie i potem już następny bestseller. My chcemy sobie zrobić taką stopklatkę, zatrzymać się, spojrzeć na to, co ciekawego się wydało, o czym warto opowiedzieć, co sobie opowiadamy nawzajem, jakich opowieści potrzebujemy, to, co sobie opowiadamy, mówi o nas samych, o czym chcemy słuchać. To nie znaczy, że festiwal nie ma swoich premier, czy nie ma takich książek najnowszych, ale po prostu taki płodozmian, przeplatanie poezji i prozy tak jest, tak wyszło, takie trochę było nasze założenie i tego się trzymamy, ale tak jak wspomniałam, jesteśmy otwarci na bardzo różne rodzaje tekstów i wypowiedzi, dlatego że każdy z tych festiwali jest także związany z Poznańską Nagrodą Literacką, czy Gala Poznańskiej Nagrody wchodzi w program i spotkania z nominowanymi laureatami, laureatkami wchodzą w program każdego z tych festiwali, więc czasami na festiwalu prozatorskim mamy autorów nominowanych do nagrody, którzy są poetami, a czasami na poetyckim tymi, którzy są prozaikami, więc zachowując pewną taką specyfikę każdego z tych festiwali, nie trzymamy się bardzo sztywno jakichś zasad dotyczących tego, że na przykład nie zaprosimy jakiegoś autora, dlatego że, nie wiem, inaczej konstruuje swój tekst, albo akurat mam teraz system poetycki, więc nie pasuje do programu. Często też jest tak, że na Festiwal Poznań Poezji zapraszamy prozaików, którzy w sposób bardzo świadomy i niezwykły operują językiem, czyli są tak naprawdę, to nie chodzi tylko o prozę poetycką, ale chodzi o taką jakąś czujność, sposób, w jaki konstruują swoje teksty. Pamiętam taki festiwal poetycki, na którym była Dorota Masłowska, Marek Bieńczyk i Andrzej Stasiuk na jednym spotkaniu. Każdy jednak z nich, z tego co pamiętam, też zaczynał od poezji, więc to się po prostu przeplata. Co roku mamy inny festiwal, ale to w ramach kolejnych edycji festiwalu też są różne ścieżki, różne sojusze, różne opowieści i różne strofy.
0: Ja myślę, że to jest właśnie duży atut też tego festiwalu, że w ogóle on się dzieje tutaj u nas w Poznaniu, no i w Centrum Kultury Zamek, czyli też właśnie gdzieś tam trochę w centrum poznańskiej kultury i tego literackiego życia, że właśnie możemy się spotkać, są te różne tak naprawdę wydarzenia i każdy trochę może znaleźć coś dla siebie, bo też o programie będziemy potem więcej mówić, ale właśnie kogoś to może bardziej będzie ciekawiła debata, kogoś

0: spacer, a tutaj trochę dla każdego coś dobrego, można by powiedzieć.
1: Tak, rzeczywiście przez ten tydzień w maju literatura jest w centrum kultury Zamek i w centrum naszego zainteresowania, ale to nie jest też tak, że festiwal to jest jedyne, co organizujemy i ja patrzę też na festiwal jako nie jakiś fajerwerk czy jakąś samotną wyspę, ale na takie wydarzenie, które jest kumulacją wcześniejszych, ale też wpisuje się w to, co jest w całym roku. My przez cały rok organizujemy spotkania, debaty, warsztaty, więc to jest też taki, to jest opowieść o całym naszym roku, tego, o czym opowiadamy i co prezentujemy w ramach naszych wydarzeń literackich, naszych cykli programowych. To też jest tak, że festiwal miał taką swoją rozgrzewkę. Właśnie przed nami już finał tych działań poprzedzających tegoroczną edycję. To były między innymi lekcje dla licealistów z Poznania i z okolic Poznania, to były warsztaty, fabuły dla osób, które zaczynają pisać albo myślą o tym, żeby zacząć pisać. To były też tu w ostatni weekend warsztaty stworzenia zinów i to były warsztaty poświęcone sztuce kaligrafii. Słowa jego przygody i strach przed pisaniem, tak się nazywały te warsztaty, bo jeśli, to pewnie jeszcze o tym powiemy, mówiąc o tegorocznej edycji, ale ta tegoroczna edycja odbywa się pod hasłem sztuka pisania, sztuka czytania i ta sztuka pisania tak dosłownie, czyli pisanie odręczne, pisanie analogowe, pisanie, które jest związane nie tylko czy strach przed pisaniem jest związany nie tylko z tym, żeby idealnie uformować na papierze literę, ale że to jest też taki akt wypowiedzi, coś, co jest nie tylko związane właśnie ze sztuką pięknego pisania, ale także z tym, jak wiele typografia, krój pisma potrafi przekazać samą swoją formą. To były niezwykle ciekawe warsztaty z dr Beatą Kurek z Poznańskiego Uniwersytetu Artystycznego. Myślę, że będziemy do nich wracać, bo cieszyły się ogromnym zainteresowaniem.
0: No, brzmi też bardzo intrygująco, to na pewno. Ja też na chwilkę jeszcze myślę, bym wróciła do tego, co wspominała pani w sumie na początku tej wypowiedzi, czyli właśnie tego krótkiego życia książki, bo faktycznie myślę, że mamy z tym bardzo do czynienia. Możemy to bardzo łatwo zaobserwować, wchodząc nawet do pierwszej, lepszej księgarni, że faktycznie te tytuły, no jest ich ogrom i aż po prostu czasem nie wiadomo trochę w co ręce włożyć i co tutaj przeczytać, żeby gdzieś tam pozostać na bieżąco, a czy może właśnie to, co na bieżąco warto czytać, a może jednak skupić się na tych poprzednich, minionych już premierach. I właśnie myślę, że to też jest tutaj dobra okazja, jako właśnie festiwal, jaki organizujecie, jak teraz Festiwal Fabuły, żeby właśnie może uzyskać troszeczkę podpowiedzi, że właśnie na te książki gdzieś tam warto może tą uwagę swoją zwrócić i się na trochę zatrzymać i pomyśleć też, o czym one właściwie są.
1: Rzeczywiście ten rynek książki w Polsce to jest, nie chcę teraz zmyślać czy wprowadzać błąd, ale to jest kilkadziesiąt tysięcy tytułów rocznie, więc wydaje mi się, że nikt nie jest w stanie śledzić wszystkiego. I festiwal, i nagroda, która jest pod uwagę czy ostatnie lata, nie tylko ostatni rok, właśnie daje sobie ten czas na to, żeby być może znaleźć jakieś tytuły, które zostały przeoczone, jakoś zepchnięte z tego naszego pola uwagi przez kolejne tytuły, zostały jakby prześlepione, niedoczytane, ale oczywiście zdajemy sobie sprawę, że nikt chyba nie jest w stanie już czytać wszystkiego, co się wydaje, że też pracujemy w zespole, mamy różne typy czytania, różne kompetencje, różne zainteresowania i ten festiwal powstaje też, jego program powstaje w rozmowie, w dyskusjach, w tym, co wydaje, oczywiście nie sugerujemy się wyłącznie swoim gustem, ale no po prostu dyskutujemy o tym, o jakich książkach warto mówić i oczywiście festiwal jest jako całość pewną takim rodzajem wypowiedzi, na pewno wyboru i ja także obserwuję programy innych festiwali, z których czasami dowiaduję się o książkach, które przegapiłam, mimo że staram się być z tymi lekturami na bieżąco, czy z tymi nowościami na bieżąco, nawet jeżeli nie wszystko od razu czytam. Pomaga też nam bardzo Klub Książki, bo tutaj wybieramy też Klub Książki, który działa w zamku. Raz w miesiącu się spotykamy i to jest tak, że często czytamy książki związane jakoś z programem literackim, często to są wybory osób, które są uczestnikami klubu, często robimy jakieś licytacje, głosowania, plebiscyty na to, co chcemy czytać, więc rzeczywiście ta lista lektur puchnie z każdym otworzeniem internetu, zajrzeniem na jakieś strony z recenzjami, albo zobaczenie jakiejś nominacji do innych nagród, jak nie wiem, Angelus czy Nagroda Gdynia, które obserwuję, bo to po prostu jest taka, każda nominacja do nagrody i każdy festiwal podpowiada jakieś tytuły, oświetla je, zwraca na nie uwagę, zachęca do tego, żeby się nim przyjrzeć.
0: Jak najbardziej. I teraz myślę, że to będzie dobry moment, żebyśmy wrócili jeszcze do samego hasła naszego festiwalu, ale o tym to już za momencik.

0: Wracamy do Was z Literaturą i z Sabotażem Kulturalnym. Rozmawiamy z Joanną Przygońską z Centrum Kultury Zamek o zbliżającym się Festiwalu Fabuły, który już od 19 maja w Poznaniu będzie się dziać. No i troszeczkę pogadałyśmy o samej tej idei festiwalu, jak to jest przeplatane z Poznaniem Poezji i właśnie z Festiwalem Fabuły, który zbliża się w tym roku. A teraz chciałabym się skupić na samym haśle festiwalu i jak właściwie możemy je interpretować. Trochę już o tym padło wcześniej, ale teraz też, Joanno, bym Ci chciała oddać głos i żebyś nam powiedziała właśnie, jak to hasło brzmi i jak Wy właściwie jako organizatorzy je rozumiecie i jak właśnie przekładacie to na wydarzenia.
1: Hasło w tym roku to sztuka pisania i sztuka czytania. To wzięło się z kilku powodów, czy stoi za tym ileś tam naszych decyzji programowych. Po pierwsze, sztuka pisania to kierunek na Poznańskim Uniwersytecie. My współpracujemy bardzo blisko i z wykładowcami, i ze studentami, studentkami, którzy przyjeżdżają też, odbywają podczas festiwalu tutaj staże. Od kilku lat mamy taką, w ramach każdego festiwalu organizujemy taki wieczór pod hasłem sztuka pisania czyta, noc ze sztuką pisania, gdzie studenci i studentki tego kierunku właśnie, który, jak mówią nam osoby pracujące na uniwersytecie, jest jednym z bardziej popularnych kierunków na polonistyce, dzielą się ze słuchaczami, słuchaczkami swoimi tekstami, takimi, nad którymi pracują, które jeszcze nie były drukowane, które są przed debiutem. To jest taki specjalny wieczór także w tym roku będzie, więc to po pierwsze. Po drugie, tłumaczę teraz tą sztukę pisania, po drugie mamy spotkanie, debatę z osobami, które zajmują się organizowaniem tych kierunków na różnych uniwersytetach. Będzie Krzysztof Hoffman, dr Krzysztof Hoffman z UAM-u, będzie między innymi Piotr Sadzik i będzie Grzegorz Olszański z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach i Michael Kula ze Stanów. On przebywa obecnie w Poznaniu w ramach takiego stypendium Fundacji Fulbrighta, więc porozmawiamy o tym, czy pisania można się nauczyć, czy te kierunki kształcą nowych pisarzy, czy warsztat to jest coś, co można wytrenować, czy po prostu, i tu przechodzę do drugiej części, sztukę pisania i te kierunki są potrzebne po to, żeby być bardziej świadomym czytelnikiem, bo to jest bardzo też duża część zajęć, czy rozmowy na tych kierunkach, żeby pisać samemu, nie wyobrażam sobie, mówię to jako osoba, która w życiu nie napisała żadnego tekstu literackiego, ale tak wydaje mi się, że z rozmów i z kontaktów z osobami, które uczą w tych kierunkach i z autorami, autorkami, że po prostu co zrobić, żeby pisać, trzeba dużo czytać. Że bez sztuki, jeszcze sztuki pisania nie będzie bez sztuki czytania, czyli po prostu bez takiego stałego treningu lektury, rozmowy, interpretacji i wydaje mi się, że nawet jeżeli ktoś mówi, że nie czyta, albo że nie sięga do książek, albo że, nie wiem, szkoła jest tym ostatnim miejscem, które jest w stanie jeszcze przymusić do lektury, to i tak wszyscy czytamy. Czytamy rzeczywistość, czytamy teksty, czytamy posty, czytamy krótkie wiadomości i jakoś je interpretujemy, przekładamy na doświadczenie. Więc ta sztuka czytania tekstu jakiegokolwiek, ale w naszym przypadku oczywiście literackiego, jest taką naszą podstawową, nie wiem, nie chciałam powiedzieć umiejętnością czy kompetencją, ale w ogóle jakimś takim dyspozycją, która sprawia, że jesteśmy bardziej świadomi tego, co dzieje się ze światem i dzieje się z nami w takiej perspektywie osobistej, więc stąd to pytanie i ono się będzie też tak przeplatać przez cały festiwal, bo te dwa spotkania, czyli prezentacja sztuki pisania tekstów studentek, bo to będzie bardzo kobiece, żeńskie spotkanie i ta debata to jest jedno, ale też będziemy pytać o warsztat naszych gości, szczególnie w takich dwóch spacerach, na które zaprosiliśmy autorki i autorów z Poznania, którzy także, i to będzie taka atrakcja, przedstawią teksty, nad którymi teraz pracują, jeszcze nie wydane, przed debiutem, wyciągnięte z szuflady albo z pliku komputera. Będziemy rozmawiać o tym, czy Poznań jest dobrym miejscem do pisania, czy to w ogóle ma jakieś znaczenie, gdzie się pisze, nad czym teraz pracują, czy łatwo, czy trudno jest zadebiutować, czy jeśli debiut jest zauważony i nagradzany, to jest dobrze, czy to blokuje przed wydaniem drugiej książki i tak dalej, i tak dalej. Więc właśnie festiwal jest spotkaniem przede wszystkim czytelników i czytelniczek z autorkami i autorami, a wszyscy czytając uprawiamy sztukę czytania, a ci, którzy piszą, także uprawiają też sztukę czytania, bo tak jak mówię, nie ma, to jedno jest nierozerwalnie powiązane z drugim.
0: No właśnie, to się też zgodziło na pewno z tą myślą, że faktycznie trochę od tego czytania czasami nawet i nie możemy uciec, no i ono też kreuje tą naszą rzeczywistość tak naprawdę, no bo właśnie to, jak coś odbieramy, jak interpretujemy, czy właśnie tak jak tutaj pani wspominała, te posty, jakieś newsy, które trochę nas czasami zalewają, czy to właśnie z telefonów, z wiadomości gdzieś tam, czy to na właśnie stronach internetowych, czy w telewizji, no tak naprawdę zewsząd. I faktycznie to, jak my to interpretujemy tą odczytaną wiadomość, gdzieś tam potem i wpływa na nas i fizycznie, i psychicznie, że faktycznie jest to takie no, nieodłączne.
1: Tak, i ja po prostu też wierzę, że jeżeli czytamy, jeżeli aktywnie chcemy czytać i tak jak mówiłam, te takie bardzo duże zainteresowanie klubami książki, u nas jest tak dużo osób chcących rozmawiać o tym, co przeczytali i przeczytały, że powstała druga grupa, bo ta pierwsza już liczyła prawie 60 osób i tam nie dało się dyskutować, a wszyscy chcą rozmawiać. To dla mnie jest, to pokazuje właśnie, że czytanie, coś, co się odbywa w skupieniu, w samotności, ma taki potencjał aktywizujący, emancypacyjny i że to właśnie spotykamy się dzięki książkom, dzięki lekturze, to, że tak jak mówiłam, jest samotna i odbywa się w solo, to jednak ten popularność klubów książki nie tylko zamkowych, ale w każdym innym miejscu powoduje, że czy pokazuje, że chcemy opowiadać, konfrontować, dzielić się swoimi wrażeniami, uzgadniać jakieś stanowiska, albo się wręcz pokłócić na śmierć i życie, nie zgadzać, ale też wysłuchiwać w to, co ma do powiedzenia ktoś inny, kto czyta przez siebie, przez swoje doświadczenie, życie, przyzwyczajenia, sposoby lektury i być otwartym na to, że ktoś może przeczytać ten sam tekst w zupełnie inny sposób. Dla mnie te spotkania, że klubów książki są zawsze najlepsze czwartki w miesiącu i jakieś takie, to jest taki zastrzyk energetyczny i zawsze taka potrzeba, czy jakieś taka usłyszenie czegoś, co sama przegapiłam i zawsze mam nadzieję, że uda mi się przeczytać tę książkę jeszcze raz tymi właśnie wypowiedziami osób, które biorą udział w klubach książki. Więc to dla mnie jest takie niezwykłe w literaturze, że ona też prowokuje, aktywizuje, nakłania i powoduje do tego, że chcemy być aktywnymi uczestnikami, uczestniczkami w kulturze. Więc to jest taki bardzo silny potencjał w literaturze.
0: Oj, zdecydowanie tutaj muszę się zgodzić, no bo przecież mamy coraz więcej też tych wydarzeń literackich, na których właśnie możemy i dzielić się naszymi wrażeniami, ale też zdobywać te nowe perspektywy. No bo przecież teraz też rozmawiamy o wydarzeniu literackim, które już 19 maja w Poznaniu startuje. No i teraz to był też ten dobry moment, żeby opowiedzieć więcej o programie, ale to też jeszcze po chwili oddechu.

0: Alternatura w ramach Sabotażu Kulturalnego, a my rozmawiamy z Joanną Przygońską o festiwalu Fabuły, który zbliża się wielkimi krokami tutaj w Poznaniu. No i mogliście przed chwilą, drodzy słuchacze, usłyszeć więcej tak bardziej z tej organizacyjnej strony wydarzenia, trochę o haśle, trochę o innych też edycjach, innych wydarzeniach zamkowych. No a teraz przyszedł czas na to tak zwane mięso, czyli program wydarzenia i co tam się właściwie szykuje. No a mamy do czynienia z kilkoma rozdaniami nagród, więc tutaj tak samo jakbyś mogła nam, Asiu, opowiedzieć troszeczkę, co tam się szykuje właśnie w ramach tych nagród na Festiwalu Fabuły.
1: No przede wszystkim Gala Poznańskiej Nagrody Literackiej. Ona jest wręczana w Poznaniu od 12 lat. Mhm. Nagroda jest wydzielna i patronem jednej z nich jest Adam Mickiewicz i w tej kategorii nie ma nominacji. Już wiemy od momentu konferencji prasowej, że nagrodę otrzymuje w tym roku Dorota Masłowska. Mhm. Dorota Masłowska będzie na gali i dzień później spotka się na finał festiwalu. Organizujemy spotkanie autorskie z Dorotą Masłowską, a na gali dowiemy się, kto z trojga nominowanych, a są to w tym roku Monika Gromala, Justyna Kulikowska i Paweł Żewuski, otrzyma nagrodę stypendium imienia Barańczaka. W tej kategorii jest limit wieku, nie można skończyć więcej, nie można mieć w momencie otrzymania nagrody więcej niż 35 lat. Mhm. Wszyscy nominowani, co wydaje mi się, że jest ważne, są potem też zapraszani do nas na miesięczną rezydencję literacką, także spotkamy się z nimi w następnym roku. Zapraszamy ich potem i na spotkania w zamku albo na uniwersytecie. Oni mieszkają w zamku, są w mieście i spotykają się z czytelnikami czy czytelniczkami. Więc Gala Poznańskiej Nagrody to jest ten piątkowy wieczór, ale festiwal to także nagroda studencka. Od kilku lat studenci polonistyki przyznają swoją nagrodę z buta. W tym roku otrzymuje ją Karolina Krasny za książkę Strefa 2 i także wręczenie tej nagrody i spotkanie z Karoliną Krasny ostatniego dnia festiwalu 23 maja.
0: Bo tak samo spotkanie z Masłowską też będzie 23, czyli już tak na ten wspomniany finał festiwalu, prawda?
1: Tak,
0: bo mamy
1: tak,
0: festiwal do soboty.
1: Tak, na finał dwa spotkania związane z nagrodą literacką, czyli laureaci nominowani o 18, o 19.30 Dorota Masłowska. Tę rozmowę poprowadzi jeden z jurorów, Maciej Jakubowiak.
0: I tutaj ja bym tak podpytała chętnie, a propos właśnie tej głównej nagrody, czyli Sejmu Poznańskiej Nagrody Literackiej, dlaczego to właśnie akurat Dorota Masłowska otrzymała tą nagrodę?
1: Tutaj trudno mi się wypowiadać za jurorów i za kapitułę, bo jesteśmy, wiadomo, organizatorkami, więc myślę, że tutaj nie chciałabym wchodzić w taką nieswoją rolę. Uh-huh. Ja się bardzo cieszę, że Dorota Masłowska dostała tę nagrodę tak jak mówię, no nie chciałabym tego komentować, bo to trochę mi niezręcznie, natomiast wydaje mi się, że każdy, kto śledzi literaturę i czyta, dostrzega, jak bardzo wyjątkową osobą jest Masłowska i jej sposób widzenia i opisywania rzeczywistości, z jaką ta brawura, którą weszła do polskiej literatury, wojną polsko-ruską, i kolejne pomysły literackie, teatralne, muzyczne pokazują, że to jest autorka, która jest też otwarta na ryzyko, na pracę z innymi, z różnymi formami, i jedyny kłopot, który ja mam w tej nagrodzie, to jest takie myślenie, że to jest nagroda za całokształt, a trudno mówić o całokształcie w przypadku twórczości Doroty Masłowskiej. To jest po prostu za pewien etap jej twórczości, bo na pewno dostaniemy, i ja na to bardzo czekam, jak na każdą książkę, płytę czy spektakl na podstawie twórczości Doroty Masłowskiej, czy jej felieton. Myślę, że będziemy jeszcze czytać nie jeden tekst, i tego bym sobie nam wszystkim i samej sobie życzyła.
0: Ja tutaj na pewno mam do nadrobienia Dorotę Masłowską też, bo autorkę oczywiście kojarzę, ale właśnie chyba nawet może tam przy okazji zająć jakąś jedną pozycję, kiedyś miałam okazję przejrzeć, ale tutaj właśnie jak się dowiedziałam się, że to faktycznie ona zgarnia tą nagrodę, no to wiem, że to jest coś do nadrobienia, więc tutaj tak rzucam, bo
1: może akurat... O to są też nagrody, żeby mówić, co jeszcze mamy przeczytać.
0: To prawda. Tak samo tutaj naszym słuchaczom też podrzucamy, jeśli nie znacie, to może właśnie w ramach Festiwalu Fabuły będzie warto się wybrać na takie spotkanie właśnie z Dorotą Masłowską i w ogóle poznać tą autorkę gdzieś tam też tak bardziej w formie na żywo i właśnie potem przeczytać jej powieść. Ale to tutaj o nagrodach, ale przecież nagrody to w sumie nie wszystko na Festiwalu Fabuły, a o jeszcze innych wydarzeniach dowiecie się, drodzy słuchacze, już za chwilkę.

0: Z tej strony Marta Głogowska i lecimy dalej z literaturą w ramach sabotażu kulturalnego, oczywiście w Radiu Afera. Zbliża się wielkimi krokami Festiwal Fabuły, który od 19 maja do 23 maja, czyli od wtorku do soboty w Poznaniu, będzie miał miejsce. I rozmawiamy z Joanną Przygońską z Centrum Kultury Zamek, która właśnie zdradza nam troszeczkę tajniki całego Festiwalu Fabuły. I rozmawiamy teraz typowo o programie naszego wydarzenia. Dowiedzieliśmy się już więcej na temat nagród. No i właśnie, Asiu, co tam jeszcze w trawie piszcze na tym wydarzeniu?
1: Bardzo się cieszymy, że festiwal zaczniemy spotkanie z Maciejem Płazą i to przed dzień premiery jego najnowszej książki, powieści Kasper i Margit. Ona dzień później się ukaże, ale oczywiście na festiwalu będzie już dostępna. Premierę też, jeżeli będziemy szli takim szlakiem premier, to premiery także na festiwalu będzie miał nowy reportaż Wojciecha Tochmana zatytułowany Delfiny i Belzebub. I ten spotkanie z Wojciechem Tochmanem drugiego dnia festiwalu i to odsyła nas od razu, czy prowadzi do takiego drugiego ważnego nurtu festiwalowych wydarzeń, czyli wojna w Ukrainie. Nie ma dla nas ważniejszego tematu. Nie tylko dlatego, że on się dzieje tak blisko nas, bo ale pewnie też i dlatego. Dwa spotkania, które mówią o tych wydarzeniach, które się dzieją w Ukrainie. Pierwsze to z wojny, na której porozmawiamy nie tylko o tym, co się dzieje w Ukrainie, ale jak opowiadać wojnę. Co opowieści z wojny z nami robią, jak wojna, która wchodzi nam przez oczy za pomocą zdjęć, transmisji, wielu obrazów, które widzimy. Co my z tym robimy, co nas z nami robi, przy czym mamy świadomość, że my, jak napisał Tomasz Szerszeń, który będzie też gościem tej debaty, jesteśmy tylko gośćmi w tej katastrofie. Nawet jeżeli, tak jak słowacki reporter Tomasz Forro, podjeżdżamy blisko i jesteśmy blisko linii frontu, to zawsze możemy z tej sytuacji wyjechać czy wyjść. Więc ta rozmowa i dla mnie też bardzo ważne wydarzenie i mam nadzieję, że wszystko pójdzie dobrze i że się uda, czyli spotkanie z Sierhijem Żedanem. Najważniejszy pisarz, najważniejszy głos walczącej Ukrainy. Mówię tak o tym z taką niepewnością, bo Sierhij Żedan od samego początku, od samego wybuchu wojny pełnoskalowej był zaangażowany w pomoc żołnierzom, a teraz sam wstąpił jakiś czas temu do sił zbrojnych Ukrainy. No i jego wyjazd, jego przyjazd do Polski no jest bardziej skomplikowany niż przez jakiegokolwiek innego pisarza czy pisarki, ale mam nadzieję, że wszystko się uda i Sierhij Żedan się u nas w Poznaniu pojawi. Bardzo czekam na to spotkanie. Czytajcie państwo, czytajcie Internat Arabeski, to są te jego ostatnie książki, czy w mieście Wojna.
0: Tutaj
1: to
0: też są o tym autorze w sumie książki. Było głośniej przy festiwalu Endemity na jesieni.
1: Tak, on wtedy też, także tak, pojawił, on był też jesienią. Mam nadzieję, że czekacie, że nie tylko ja czekam na to spotkanie, tylko że wy także. To jest koniecznie, nie przegapcie, 21 maja o 18. Taki kolejny nurt to trzy debaty. Pierwsza, o której już mówiłam, sztuka pisania. Druga, fabuły w szkole, czyli właściwie o tym, jak się uczy literatury, jak powinniśmy uczyć literatury. Bo czytanie literatury w szkole to nie tylko egzaminy kończące poszczególne etapy edukacji, ale przede wszystkim to, o czym mówiłam, jest to o tyle ważne, że to jest nauka takiego krytycznego odbioru rzeczywistości. I tu będzie z nami Aleksandra Korczak, autorka świetnej książki Bezradne i romantyczne, o tym, jak wyglądają bohaterki, albo jak nie wyglądają, bo czasami ich nie ma, bohaterki lektur szkolnych dla podstawówki. Będzie Mikołaj Marcela i Krzysztof Maj, znani także z różnych innych kanałów, z YouTube'a i nie tylko. I taka jeszcze jedna debata, którą chciałabym wam bardzo gorąco polecić, to 22 maja w piątek debata Działać literatura, rozmowa z Przemysławem Czaplińskim, Grzegorzem Jankowiczem, Ingą Iwasiuk i Moniką Glosowicz. To nie tylko są świetni zawodowi czytelnicy literatury, znawcy literatury, krytycy literacy, ale także osoby, które w bardzo różny sposób działają literaturą, czyli aż gazują się w życie literackie. Grzegorz Jankowicz prowadzi warsztaty w więzieniach z osadzonymi. Profesor Inga Iwasiu wypowiada się bardzo często w takich najważniejszych kwestiach społecznych, nie tylko była twarzą, głosem strajku kobiet. Profesor Przemysław Czapliński prowadzi w zamku, o czym być może nie wszyscy wiedzą, zawsze w semestrze jesiennym klub książki dla grupy związane z Uniwersytetem Trzeciego Wieku. To są spotkania co tydzień, bardzo intensywne. A Monika Glosowicz jest nie tylko naukowczynią, interpretatorką poezji, ale jest osobą, która stoi za takim projektem opowieści kobiet z rodzin górniczych. Ona zebrała, wysłuchała i pracuje z tymi niewypowiedzianą, nieopowiedzianą historią Śląska, która była przeważnie historią męską. Ona dociera do kobiet, wysłuchuje je i daje im przestrzeń do zabrania głosu.
0: Ja tutaj tej debaty jestem ogromnie ciekawa, bo też mam poczucie, że to będzie trochę zderzenie, właśnie tak jak tutaj pani wspomniała, ludzi, którzy faktycznie działają tą literaturą, ale no bardzo gdzieś tam różne sposoby, różne pewnie mają jakieś swoje metody, więc myślę, że to tutaj będzie bardzo, bardzo intrygujący temat.
1: Mam nadzieję, że te osoby, które szukają premier, zwrócą uwagę nie tylko na te książki, o których mówiłam, ale także na poznańską premierę powieści Wita Szostaka, Suche strugi. Jeśli ktoś lubi Pablo Pavo, to zachęcamy na spotkanie z Pawłem Sołtysem, to ta sama postać oczywiście, i z Weroniką Murek. Oni wydali książki Paweł Sołtys, monolog, Weronika Murek urodziny. Bardzo się cieszymy na tę wspólną rozmowę. Będziemy mieć dwa nocne czytania. Jedno z nich to będzie Spacer po zamku, więc też przeprowadzimy państwa przez dziwne przestrzenie zamku. To będzie drugi dzień festiwalu i spacer południowy w sobotę poza zamkiem. Pójdziemy do Kochawy, do Księgarni Bukowskiej, w Domu Książki i do Łazęgi na Świętym Marcinie. Tam spotkania z autorami i autorkami poznańskimi. No będą gale, debaty, spotkania, sesja studencka. Oczywiście, że najwięcej jest tych spotkań, które polegają na tym, że słuchamy rozmowy moderowanej, ale zawsze zapraszamy, czy zawsze dajemy przestrzeń także do rozmowy osób z publiczności. I jakbym miała powiedzieć jednym zdaniem, czym jest festiwal, to po prostu festiwal jest spotkaniem dzięki książkom, spotkaniem wszystkich ze wszystkimi. Czytelników i czytelniczek z autorami, autorkami, krytykami, krytyczkami, tłumaczami. Jest taka też strefa spotkań przed Salą Wielką, gdzie głównie działamy, gdzie osoby przed debiutem mogą spotkać się z ogresowami już nagrodzonymi, studenci z uznanymi pisarzami, gdzie jest po prostu taki przepływ różnych energii, fuzja takich, kumulacja różnych rzeczy. I to, że w jednym czasie, w jednym miejscu wszyscy się razem spotykamy, to jest w tym festiwalu najlepsze, najfajniejsze, najwartościowsze i to jest to, na co bardzo, bardzo czekam.
0: Ja tutaj również, muszę zdradzić, że również czekam na festiwal 19-23 maja, oczywiście w Poznaniu, w Centrum Kultury Zamek, ale też jak słuchacze słyszeliście, w okolicach również, bo tutaj Kachawa i inne księgarnie też będą odwiedzane, więc myślę, że na pewno warto i odsyłamy zdecydowanie, żeby dowiedzieć się więcej szczegółów i konkretnych godzin wydarzeń, które was zainteresowały, żeby tam trafić. No i już powoli nasza literatura zbliża się do końca. I tutaj jeszcze takim płynnym krokiem myślę, że to by był też dobry moment, żeby podpytać tutaj ciebie, Asiu, o twoje jakieś właśnie polecenia książkowe. Czy miałabyś może coś, czym chciałabyś się podzielić z naszymi słuchaczami? Może coś właśnie, co ostatnio czytałaś, albo coś, co czeka na półce po prostu już z niecierpliwością na wolną chwilę z lekturą?
1: Ostatnio czytałam głównie oczywiście książki naszych autorów i autorów, które będą na festiwalu. Polecam wszystko, wszystkich oczywiście, ale też jest tak, że jest tak intensywny czas i tak dużo pracy, że właściwie nie jestem w stanie od kilku tygodni, prawie nic nie czytam, co straszne, to mi się rzadko zdarza, ale to jest związane z tym, że jest tak bardzo dużo, tak wiele tematów, którym się zajmujemy i po prostu dużo pracy, ale kupuję sobie tak raz w tygodniu, idę do księgarni księgarni Bukowskiej, najczęściej w zamku, i kupuję sobie kolejne książki, które przeczytam, jak tylko skończy się festiwal, albo kompletujemy sobie już, mówię o mnie i o Wioli Szostak, z którą pracujemy razem, kompletuję sobie książki już myśląc o jesiennym programie, w naszych cyklach Aleja Praw Kobiet, Zamek Rozmawia i Zamek Czyta. I może powiem, bo część książek tutaj nagrywamy, to jestem u siebie w biurze i się właśnie rozejrzę.
2: Idealnie.
1: I powiem, co mam na biurku i co będę czytać, i z tego być może urodzą się spotkania z niektórych książek, ale tak, to są ostatnie, zaraz, tak. Esej, któregoś dnia okaże się, że wszyscy od zawsze byli przeciwko. Paulina Mało, Chleb, mięśnie mam od miłości. Taka książka mapomatyka, jak mapy prowadzą nas i zwodzą. Uwielbiam książki o mapach i być może zrobimy spotkanie o mapach, może o mapach wyobrażonych, może o tym, jak mapy kształtują nasze postrzeganie świata, może o mapach mentalnych, tutaj się jeszcze zastanowię, ale mapomatematyka. Mam jeszcze teraz, zamykam oczy i przypominam sobie mój stolik obok łóżka. Tam czekają książki, biografię New Yorkera, to jest taki znak wydał, to sobie jakiś czas temu kupiłam, mam ochotę przeczytać. Szybko, co tam jest jeszcze? Taka książka o ogrodzie. Zaraz sobie przypomnę tytuł, bo uwielbiam też czytać książki o ogrodach, historię ogrodów, przy okazji historii bibliotek, historię księgarni, różne historie o książkach w tle. Oczywiście tego tytułu sobie nie przypomnę, o tych ogrodach. Czytam taką książkę Wyczerpane, którą wydało Słowo Obraz Terytoria chyba, o kobietach, chorobach, bo wyszło dużo takich książek, Ciało ze szkła, o hipochondrii, o depresji, być może o tym też zrobimy spotkanie. I jeszcze czeka na mnie taka książka Fizyk i Jaskini Światów, to jest bo to też już pod kątem być może jesieni i jesiennych naszych spotkań Zamek Rozmawia, więc będzie być może o postrzeganiu świata przez fizyków, o mapach, o ogrodach, to nie, bo to są moje prywatne takie historie. I jeszcze Zofii Król, Droga przez Łąkę, to sobie też ostatnio kupiłam. Takie eseje redaktor naczelnej dwutygodnika, no dużo tego jest, to jest po prostu, ale myślę, że już w czerwcu z impetem wrzucę się na wszystkie te książki, chociaż jeszcze nie wiem, co kupię w trakcie kompulsywnych zakupów w księgarni, bo ciągle niestety więcej kupuję niż czytam. A może nie niestety, ale po prostu wszyscy pewnie więcej kupujemy niż czytamy.
2: Tak, ja również znam ten problem. No to życzę pani w takim razie tutaj tego dobrego czasu z książką i też, drodzy słuchacze, na pewno słyszycie, widzicie ten ogrom literatury, po prostu jak ona jest różnorodna i jak wiele tematów możemy właśnie w książkach znaleźć i gdzieś tam się potem w tej lekturze zanurzać. I tego też dobrym przykładem, myślę, będzie Festiwal Fabuły, który już od 19 do 23 maja w Poznaniu. Bądźcie tam, bo myślę, że warto, jeśli tutaj faktycznie gdzieś tam mniej lub bardziej chcemy żyć tym literackim życiem Poznania i troszeczkę też być na bieżąco, wiedzieć, co się dzieje, co właśnie warto czytać, o czym warto gdzieś tam rozmawiać, zgłębiać te tematy, no to tutaj myślę, że od nas jako Radio Fera, ale to rzeczywiście od zamku, tutaj drogie, tutaj serdeczne zaproszenie.
1: Zapraszamy serdecznie. To na pewno będzie dobry czas.
2: Piękne podsumowanie nam się zrobiło. Ja też bardzo dziękuję za tą rozmowę. Za mną tutaj była Asia Przygońska z Centrum Kultury Zamek, organizatorka Festiwalu Fabuły.
1: Bardzo mi było miło. Dzięki za zaproszenie.
2: Dzięki również. A za mikrofonem była z wami Marta Głogowska. Dzięki. Do słyszenia w kolejnej Literaturze bądź innej audycji w ramach Sabotażu Kulturalnego w Radio Afera oczywiście.

0: To był sabotaż kulturalny. Autopromocja.
1: W niedzielę o 19.
2: Idź na podróż do bliskich nam krajów.
3: Pokój się na grosie i na blisko pana wzdłuż. Proszę to zabierać.
0: Audycja. Alternatywne Rambory.
1: Wieczornik w Radiu Afera.
4: W niedzielę po godzinie 20.
1: Na wieczorne opowieści utkane z dźwięków i słów zapraszają Paulina Franckowiak,
4: Szymon Świerski
1: i zespół Wieczornik.
5: Oferta edukacyjna, koła naukowe, zasady rekrutacji i dużo więcej. O tym, jak zostać studentem Politechniki i dlaczego warto tu studiować, posłuchacie w Studenckim Patrolu do 22 maja pomiędzy 16 a 18. Tylko w Radiu Afera.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Sisters in Jazz w polskim wydaniu w Centrum Kultury Zamek w Poznaniu. Zapraszamy na koncert polskiej wibrafonistki i kompozytorki Izabeli Effenberg z zespołem. Przyjdź na Jazz Zamek w niedzielę 24 maja na godzinę 19. Bilety www.ckzamek.pl. Patronat medialny Radio Afera.
0: Reklama. Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.
6: Nieznane utwory znanych wykonawców.
7: Muzyczne wykopaliska. Nieznane połączenia muzyczne.
6: Znani, nieznani.
7: W każdą niedzielę o 18:00.
6: Tylko w Radio Afera.

Szymon Dopierała, Alicja Miszczak. Witamy was, drodzy słuchacze, bardzo serdecznie w kolejnej audycji z cyklu Znani Nieznani. Moi drodzy, dzisiaj będzie bardzo urodzinowo, chociaż naszym głównym bohaterem naszego spotkania będzie Robert Fripp, który wczoraj obchodził swoje 80. urodziny i właśnie z tej okazji poświęcimy jego twórczości całą naszą godzinę. Drodzy słuchacze, jednak okazuje się, że dzisiaj również 77. urodziny obchodzi wspaniały perkusista Robert Fripp. Nie, Robert Fripp, co ja mówię? Bill Bruford ma 77 urodziny, więc akurat tak się złożyło, że można składać życzenia i Billowi Bruffordowi, i Robertowi Frippowi. Zaczęliśmy od utworu King Crimson z ostatniej płyty z kolorowej trylogii Three of Perfect Pair. Utwór pod tytułem Industry, taki marszowy. No i tutaj wyraźnie słychać Fripper Tonics, czyli styl grania na gitarze właśnie z lat 80. i późniejszych Roberta Frippa. No i oczywiście Bill Bruford na perkusji, na bębnach Simmonsa świetnie tutaj pogrywa. Moi drodzy, w piątek kolejne swoje urodziny obchodził mistrz produkcji i mistrz ambientu Brian Eno. A właściwie można powiedzieć, że w latach 70. Brian Eno i Robert Fripp współpracowali razem bardzo, bardzo mocno.

Evening Star w sam raz na zbliżający się wieczór. Robert Fripp i Brian Eno, rok 1975. Teraz zmienimy trochę klimat na bardziej żywszy, bo właściwie trzeba też inne kolaboracje Roberta Frippa z artystami wam tutaj, drodzy słuchacze, przypomnieć. Po rozwiązaniu kolejny raz formacji King Crimson w 1984 roku, Robert Fripp zakumplował się artystycznie z pewnym bardzo znanym wtedy gitarzystą, który akurat nie miał co robić, ponieważ wielkie trio, w którym grał, akurat można powiedzieć, że już się rozpadło po trasie promującej ich, jak się okazało, ostatni album. Tutaj Synchronicity ten album się nazywał. Tym gitarzystą oczywiście był Andy Summers, czyli gitarzysta wielkiej formacji The Police. A w 1984 roku wydał razem z Robertem Frippem album Bewitched. I na tym albumie znajduje się utwór, który zowie się Którzy mężczyźni czytają, albo Jacy mężczyźni czytają Playboya.

To był właśnie Robert Fripp i Andy Summers, płyta Bewitched, utwór pod tytułem What Kind of Man Reads Playboy. Moi drodzy, żegnamy już lata 80. Przenosimy się do roku 1993. Wtedy to Robert Fripp miał kolaborację z równie ważnym artystą co Andy Summers czy Brian Eno. Mianowicie miał kolaborację z wokalistą zespołu Japan. I właśnie tutaj zagramy kawałek, który Robert Fripp popełnił właśnie z Davidem Sylwianem.

na rok przed kolejnym wznowieniem formacji King Crimson w 1993 roku David Sylvian nagrał płytę właśnie z Robertem Fripem. To był utwór God's Monkey. A teraz czas na długi taki secik, pareczkę, jeszcze troszeczkę ambientowego Roberta Fripa, czyli Fripper Tonics. I tu będzie rzecz z roku 2007. I jako drugi utwór będzie to utwór Terror of Arena i to, uwaga, jest utwór, który został wykonany dokładnie 8 czerwca 2000 roku w poznańskiej arenie, kiedy to po raz pierwszy King Crimson zawitał do Poznania i ja na tym koncercie byłem. Krzysztof Graj, czyli nasz były aferowicz również, i nawet miał okazję rozmawiać, co prawda nie z Robertem Fripem, ale z Adrianem Bilu, więc to i tak był wielki sukces aferowy, że jeden z członków legendarnego King Crimson mógł na naszej antenie coś powiedzieć. Ale my słuchamy pareczki Roberta Fripa całkowicie solo.

Tak to brzmiało w czerwcu 2000 roku w poznańskiej arenie. Arena of Fear i King Crimson promowali wtedy płytę Construction of Light. No i przed tym terrorem arenowym kolejne wydanie z solowego, ambientowego Roberta Fripa, tym razem z roku 2007. Moi drodzy, będziemy się żegnać. Szymon Dopierała, Alicja Miszczak i na sam koniec Robert Fripp, stricte melotronowy, King Crimson, płyta In the Wake of Poseidon, i tak się właśnie kończy. Trzymajcie się, do usłyszenia.

0: Nieznane utwory znanych wykonawców.
1: Muzyczne wykopaliska. Nieznane połączenia muzyczne.
0: Znani, nieznani.
1: W każdą niedzielę o 18:00.
0: Tylko w Radiu Afer.
2: Autopromocja.
3: Witam wszystkie panie. Witam wszystkich panów. Bo jeśli lubisz rocka, bo jeśli czujesz bluesa, musisz słuchać audycji Krzysztofa Ranusa. W każdą niedzielę od godziny 9:00 wieczorem.
4: Jesteś znudzony komercją, zniesmaczony muzyczną tandetą? Sięgnij po utwory o wielkiej mocy. Różnorodność klimatów, przenikanie się nastrojów. Każdy niedzielny wieczór po 22:00. Nawiedzone studio dla tych, którzy wiedzą, co w muzyce najpiękniejsze.
2: Wejdź na stronę www.afera.com.pl i sprawdź naszą aplikację do słuchania radia. Nieważne, czy używasz Android czy iOS, ważne, że znajdziesz link do sklepu. Pobierz, włącz i słuchaj Radia Afera wszędzie. Autopromocja.
5: Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.
6: Niedzielę o 19:00.
7: Wycz na podróż do bliskich nam krajów.
8: Ukłon się zaprosi na blisko pana stóp i wasze.
9: Audycja alternatywne

0: Dobry wieczór radiosłuchaczki, dobry wieczór radiosłuchacze. Alternatywne Brambory, wydanie 1162. Rozpoczynamy i cieszymy się oczywiście, tradycyjnie się cieszymy, że jesteście po tej drugiej stronie. Adam Hubert, Krzysztof Kuźmicz. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór Państwu, dobry wieczór drogie słuchaczki, drodzy słuchacze. Dzisiaj zgodnie z zapowiedzią coś nam zostało z poprzedniego tygodnia. Obiecaliśmy, że jeszcze z pięknego kraju węgierskiego, którym redaktor Krzysztof się zauroczył ostatnio, nie wycofujemy się, a już na pewno nie rakiem. Mieliśmy zajrzeć nad Balaton. Balaton chyba jedno z większych jezior w Europie, jeśli nie największe. Nie wiem, ale tak mi się coś kojarzy. Już kiedyś chyba o tym rozmawialiśmy. No i jest też grupa muzyczna węgierska, jakżeby inaczej, tradycyjna, korzeniami sięgająca lat 80. XX wieku, której to twórczość chcielibyśmy dzisiaj przybliżyć albo przypomnieć sobie. I też jest po temu dobra okazja, bo nie tak dawno ukazał się taki dwupłytowy album, który jest z okazji 40 lat na scenie grupy Balaton i głównego jej wykonawcy, prowodyra.
0: Jak mówimy o Balatonie, ja muszę sobie jeszcze przypomnieć i się podzielić refleksją a propos tego jeziora, o którym wspominasz, bo rzeczywiście ono robi wrażenie. Ono robi wrażenie swą wielkością, ale robi też wrażenie kolorem, bo jest taki no, bardzo charakterystyczny i brakiem takiej przeźroczystości wody, bo dno Balatonu, przynajmniej w tym okresie, kiedy akurat tam byłem, a dno jest zrobione z jakiegoś takiego glinnego podłoża, to te mikrocząsteczki są w tej wodzie obecne, czyli ona jest taka, jakbyś trochę takiego mleka dolał do tej wody, przez to jest też bardzo ciepło, ale dziwne uczucie jest, stąpając tak, jeżeli nie pływamy środkami typu łódeczka czy jakiś słup, tylko sobie chcemy tak w pław popłynąć, to po pierwsze, przynajmniej w tych kilku miejscach, których w Balatonie postanowiłem popływać, ta odległość, żeby się tak zanurzyć co najmniej do pasa, to jest kilkanaście, kilkadziesiąt metrów od brzegu i możesz sobie tak iść i w zasadzie jest tej wody no, dość płytko, a ponadto to dno jest właśnie takie, jakbyś po glinie stąpał. Takie dziwne trochę w uczuciu.
1: Ale to jest do tego stopnia miękkie, że się czujesz po prostu, że grzęźniesz tam?
0: No właśnie tak. To znaczy nie jest tak, że jakbyś szedł w bagnie, ale jak stoisz i tak byś próbował poruszać palcami od stóp, to czujesz, że te palce się tobie wbijają w tę taką glinę, jakbyś taką plastyczną masą się bawił, jakąś ciastoliną czy czymś takim. To tak mniej więcej bym to powiedział.
1: Wyobrażam sobie, że to jest uciecha dla najmłodszych, natomiast ja przypominam sobie, że pewien news tej zimy, która

było, żeby sobie na łyżwach pojeździć, aczkolwiek no coraz tak mniej chętnie, mam wrażenie, patrzymy na tego typu rozrywki, bo jednak mówi się, że to jest niebezpieczne. Ale tam, ze względu na to, pamiętam, co powiedziałeś, że ta mielizna, ta płycizna jest bardzo bardzo szeroka, nie wiązało się to z jakimś wielkim ryzykiem. Ale ja mam wrażenie, że czas wielki, abyśmy posłuchali dobrej muzyki.

0: Leningrad gondoló.
1: Myślę, że możemy Krzysztofowi powtórzyć to, co mówiliśmy wielokrotnie przy tego rodzaju okazjach, że naprawdę słychać, że to są wirtuozi, słychać, że to są muzycy, którzy grają nie od dzisiaj, grają bardzo długo. No i teraz, jeżeli pojawia się taki album, ja powiedziałem, że to jest dwupłytowy, a to jest kompilacja czteropłytowa. Jeżeli pojawia się takie zestawienie, no to na 40 lat to nawet tak, zobacz, fajnie pasuje, nie? Tak jakby na każdą dziesiątkę jedna płyta. Jest z czego wybierać, jest co zagrać, co zaprezentować. Bardzo ładnie też zostało to przygotowane pod względem technicznym, także naprawdę dobrze się słucha z tych utworów. Ja też sięgałem po takie płyty naprawdę sprzed lat, nagrywane gdzieś tam na koncertach, zresztą ostatnio rozmawialiśmy o tym poza anteną, pamiętam, i różnica w jakości jest niesamowita. Teraz to wszystko brzmi tak naprawdę studyjnie, pięknie i można jeszcze bardziej tą muzyką się cieszyć, chociaż te stare retro nagrania, one oczywiście także mają swój urok.
2: Tak, ten urok jest właśnie w tej nieklarowności, a zespół za 3 lata będzie obchodził 50-lecie istnienia, bo powstał w 1979. A mówię o tym dlatego, że być może wtedy ta piąta płyta Vol. 5 się pojawi na 50-lecie istnienia.
1: No tak myślałem, że dołożą piątą płytę być może, a może wymyślą jakąś inną konwencję, no bo teraz pięciopłytowego zestawu od nowa chyba robić nie będą. Chyba że teraz to jakieś koncertówki by były, taka kompilacja, nie wiem, z koncertów, ale tak, zobaczymy co będzie, bo faktycznie czas płynie nie ubłaganie. My na razie cieszymy się tym albumem i tą muzyką i myślę, że naprawdę, zresztą tam jest też sporo takich spokojniejszych utworów, a ja starałem się poszukać też takich troszeczkę bardziej zadziornych, może troszkę bardziej dynamicznych i to jest taki stary, dobry, nie wiem jak to powiedzieć, rock and roll, trochę w stronę bluesa oczywiście też. I to są te rzeczy, na których chyba się wychowaliśmy i które tak bardzo pasują do naszego ucha. Nie wiem, Krzysztofie, co ty sądzisz o tym?
2: Myślę, że to jest trafna koncepcja, redaktorze. Zastanawiam się jednak nad tym, jak muzycy grupy Balaton liczą ten swój staż muzyczny, bo
1: 1979.
2: Tak, ale znalazłem informację, że w 1987 roku grupa się rozwiązała, po czym ponownie się zjednoczyła w roku 1991.
1: Czyli trzeba by to było wyciąć.
2: No ja bym to wyciął, no bo skoro 4 lata panowie nie grali razem, to jakim prawem im to zaliczać, to stażu?
1: No nie wiem, pewnie ZUS by się na to nie zgodził, ale...
2: No właśnie, nie? ZUS by się na to nie zgodził.
1: Patrząc ogólnie, po pierwsze tam nie ma ZUS-u, a po drugie, patrząc ogólnie na ten czas od założenia zespołu, no nie wiem w sumie jak to się liczy. A jak jest z innymi zespołami? Ja się nad tym nie zastanawiałem.
2: To jest dobre pytanie, czy to się odlicza, czy ludzie sobie w ogóle zadają to pytanie, co w sytuacji przerwy. Bo... Czy zawsze patrzą, a zespół powstał w 1986?
1: Tak, no a teraz jest taki rok i oni mają tyle lat, oni żyli, oddychali, myśleli być może o tej muzyce, coś tam się w ich głowach kotłowało, może coś na boku robili. Ja ci powiem, mam tutaj mieszane uczucia, nie widzę w tym jakiegoś takiego problemu, bo fakt jest taki, że oni zaczęli grać razem w 1979 roku i teraz pytanie, czy nam chodzi o to faktycznie o ilość lat, gdzie oni aktywnie działali, koncertowali, czy o to, od kiedy oni w ogóle grają, tak? I kiedy ta historia się rozpoczęła. To...
2: Bo jeszcze jest to kryterium, kiedy zespół sam komunikuje, że zawiesza działalność, albo kiedy komunikuje, że przestaje istnieć. No a potem jednak po latach wraca, nie? Bo tu była taka sytuacja właśnie. Mhm. Czyli to nie była taka cisza fonograficzna, że oni po prostu przez kilka lat nic nowego nie wydawali, tylko że zakomunikowali światu, że się rozpadają, przestają funkcjonować jako zespół.
1: No całe szczęście, że
2: powrócili.
1: Że powrócili.
2: I my też teraz, słuchajcie, powrócimy jeszcze do nich, trochę rockowego ballatonu. I muszę dodać, że ten rockowy ballaton to nie jest ten ballaton, którego dźwięki słyszałem nad ballatonem węgierskim. Ten jest lepszy, ten rockowy.
1: Ten rockowy jest lepszy. No bo jest też taki, ja szukając informacji natrafiłem, ale to nie są nasze jakby klimaty muzyczne. Natrafiłem na taki festiwal, który się też Balaton nazywa, ale to jest jakaś muzyka taka elektroniczna. No i też nazwa została zaczerpnięta od tego geograficznego miejsca. Natomiast no, my chyba jednak dużo bardziej lubimy gitary.
2: No, rzeczywiście tak jest. Choć chciałem powiedzieć, że to nie jest też tak, że zawsze gdzieś tam deprecjonujemy inne instrumenty, bo one też są obecne w tym, czego słuchamy i też się pojawiają w naszej audycji. Żeby nie było, że jesteśmy tacy ortodoksyjni.
1: Ale ja mam wrażenie, że trochę deprecjonujemy, jak to powiedziałeś. Jak to powiedzieć? Mikroukłady scalone.
2: No jak jest ich za wiele, albo jeszcze generowana muzyka, to rzeczywiście.
1: No właśnie o tym myślę, bo jak mówimy o takich elektronicznych utworach, no to właśnie to w tą stronę jednak idzie, zmierza tak w całości albo w większości.
2: Sama nazwa ballaton, warto przypomnieć, że to słowo pochodzi od takiego określenia na błotne jezioro. No i to by się zgadzało, nie? Z tym, że...
1: No właśnie, ciekawe dlaczego.
2: No właśnie. Ale nie wygląda to jak takie brzydkie błoto, które możemy zobaczyć, jak jest taka jesienna szaruga. Jest ładniejsze, kolorowe, takie bardziej niebiesko-zielone.
1: Taki lazur?
2: No taki lazur, tylko że bardziej w zieleń wpadający. Mniej w ten taki odcień niebieskiego, nie?
1: Takiego, no właśnie widzę na zdjęciach, bo na żywo nie byłem, ale znalazłem tutaj sobie zdjęcie, które chyba, myślę, dobrze to daje. Taki trochę, bym powiedział, szmaragdowy kolor. Ci, którzy...
2: Ale widzisz, że ona jest taka...
1: A ci, którzy nie byli, to być może jeszcze się dowiedzą tego. Wam i sobie życzę. Tak, Krzysztofie, bo wchodzę ci w słowo, przepraszam.
2: Mówię, że widzisz na tych zdjęciach, że ona jest taka, nie ma tej klarowności, nie? To nie wygląda jak taka woda z butelki, tylko jest właśnie taka lekko mętna, ale o ładnym kolorze.
1: Mówmy się szczerze, rzadko kiedy woda jest z jeziora, wygląda jak woda z butelki, no niestety.
2: No, to prawda. Choć zdarzają się takie.
1: Zdarzają. Słuchamy dalej. Balaton.

0: Węgierski balaton cały czas gdzieś tam sobie kołysze się na tym błotnistym brzegu, a muzycznie, rockowo, alternatywnie to wszystko w alternatywnych bramborach. No właśnie.
1: A my się też kołyszemy. My się też kołyszemy i chyba mam wrażenie, że będziemy kołysać się jeszcze bardziej, bo muszę ci przyznać, że kolejna płyta, którą wybrałeś, to jest taka płyta, ja jestem zauroczony, szczególnie tym pierwszym utworem, który za chwilę zaprezentujemy, bo to jest idealna płyta na niedzielny, leniwy wieczór. Można się tak wychillować, ale tak trochę inaczej, bo jednak to nie jest chillout, tylko coś innego. To, co chciałbym docenić, ja może trochę za szybko mówię o tym, bo jeszcze nie posłuchaliśmy, ale zwróćcie proszę uwagę, drodzy słuchacze, na to pianino, które tam w tle sobie majaczy, bo tak chyba można powiedzieć, tam jest taki motyw delikatny na pianinie, który się powtarza cały czas i uważam, że to jest genialne. Ale Krzysztofie, jeszcze chciałbym króciutko do balatonu i do tego jeziora, bo jednej ważnej rzeczy nie powiedzieliśmy, która jest chyba charakterystyczna dla tego miejsca i warto o tym wspomnieć, i tak sobie porównałem z jeziorem Garda, bo balaton, duże jezioro, powierzchnia 592 km2. Garda ma powierzchnię 369 km, czyli jest mniejsza, ale średnia głębokość balatonu to jest 3,2 metra.
0: Tak, i to w tych, no tak, średnia głębokość, a Garda tam...
1: Tak, tutaj podają średnia i maksymalna, balaton 12,2 metra. A uważaj teraz, jezioro Garda. Pamiętam, że jak pierwszy raz to dowiedziałem się tam w pewnym muzeum w Marquesine, tam jest taka trójwymiarowa jakby ekspozycja, jest jakby jezioro Garda przedstawione w takiej bryle trójwymiarowej, jak wygląda ono do dna i jak się kształtuje całe dno. Garda ma, uwaga, gdzieś tu sobie zapisałem, maksymalna głębokość, Krzysztof, i to nie jest pomyłka, 346 metrów.
0: No pięknie, no ale to geologiczna budowa tych jezior jest jakże różna i okolice jakbyś,
1: no tak,
0: zobaczył.
1: To zupełnie inne miejsca.
0: Tak, ale przyznam szczerze, że akurat jezioro Garda jest na mojej checkliście do zobaczenia, bo akurat w to miejsce jeszcze nie dotarłem. Także
1: ja cię chyba zmuszę, bo naprawdę warto.
0: No a ty, a ja ci rekomenduję, żeby mimo wszystko ten balaton też zobaczyć. To
1: no
0: się
1: to jak
0: zamienimy.
1: Pojedziesz nad Gardę, to powiesz co, bo wydaje mi się, że jednak jak pojedziesz nad Gardę, chociaż nie byłem nad balatonem, więc nie powinienem może tego mówić, ale wydaje mi się, że jak pojedziesz nad Gardę, to stwierdzisz, że jednak Garda.
0: A Garda ma też taki ładny kolor?
1: Tak.
0: No to się przekonam, zobaczę.
1: Znaczy w Gardzie widzisz, tu jest odpowiedź na twoje narzekania. W Gardzie jest jezioro, jest woda jak z butelki, jak z butelki ze sklepu. Tak naprawdę.
0: Czyli że będę widział te 300 metrów w dół tej głębokości.
1: No aż tyle nie będziesz widział, musiałbyś tam mocnym reflektorem sobie poświecić, ale bardzo fajnie widać. Ja nawet znajdę i możemy naszym słuchaczom też pokazać, jak to wygląda, bo jak się jakby robi zdjęcia albo filmuje wodę z brzegu, tam jest takie kamyczki są, to bardzo ładnie widać, że to jest naprawdę czyste jezioro.
0: Dla porównania właśnie możemy zrobić takie zestawienie tych dwóch jezior, o których mówiliśmy, a teraz słuchajcie, skoczymy tam, gdzie wody też jest pod dostatkiem, tylko takie już bardziej zasolone jednak, bo Portugalia na horyzoncie, tam o tych majaczących fortepianach wspominał wam Adam, zespół się nazywa Capitão Fausto i muzycznie to jest rock, ale taki klasyfikowany jako indie rock, więc będzie dość delikatnie i zarazem.
1: Nawet bardzo w stronę indie, ja tam rocka nie dostrzegam.
0: No właśnie, to jest... bardzo taka.
1: Ale wiesz,
0: wersja.
1: Może zespół, może, bo my tutaj to oceniamy przez pryzmat jednego krążka w tej chwili. Natomiast bardzo fajna, spokojna muzyka, tak jak powiedziałem, na niedzielę świetna. Oczywiście Portugalia też kraj wart zobaczenia i odwiedzenia.
0: Mówisz, że rocka nie słyszysz, ale skład muzyczny jest taki rockowy, no bo jest perkusja, jest gitara basowa.
1: No, to równie dobrze mógłbyś powiedzieć, że to jest skład bluesowy, czy nie? No
0: tak, mógł być też metalowy.
1: No właśnie.
0: Tak czy owak, projekt jest naprawdę ciekawy. Wysięgamy do najnowszego krążka, ale warto może będzie tak się w retrospektywie jeszcze do tych wcześniejszych odwołać i być może wtedy będzie trochę mocniej. Ale my dzisiaj mocy nie potrzebujemy, moc jest cały czas z nami.
1: A na okładce... No, właśnie słabo z tą mocą, przynajmniej u mnie dzisiaj, a nie wiem jak u ciebie.
0: No, u mnie też tak trochę cały czas wokalnie, niestety alergia mnie rozwala i nie mogę powrócić.
1: Na okładce chałupa, ale ta chałupa nie zwiastuje nic dobrego, to znaczy nie jest dla mnie aż taką zachętą, żeby po tą płytę sięgnąć, a jednak w środku muzyka naprawdę bardzo, bardzo.
0: To jest ciekawe, redaktorze, bo na okładce płyty, którą ja posiadam, nie ma chałupy, tylko jest jakaś ścieżka w górach.
1: To nie ta płyta.
0: Nie, to właśnie ta.
1: Gadacie, babcia.

0: Jak się okazuje, plus jednak robi różnicę, bo album, którego okładkę mam przed oczyma, nazywa się tak samo jak ten, który przed oczyma ma redaktor Adam, tylko redaktor Adam ma album z plusem. Tam muzyczne dokonania bez warstwy wokalnej się pojawiają i zamieniono okładkę. Nie ma karkonoszy, tylko jest coś innego.
1: Powiedziałeś, że plus robi różnicę i dosyć zabawnie tak to zabrzmiało, bo różnica to raczej jest minus. Ale faktycznie...
0: To specjalnie tak powiedziałem, miało być tak żartobliwie.
1: Tak, właśnie. No dobrze, dobrze, ale faktycznie robi różnicę przede wszystkim to, że ta okładka, o której ty mówisz, ta, która była, no przyjmijmy, na oryginalnym albumie, w tym sensie na tym, który był pierwszy bez plusa, to ta okładka jest naprawdę o wiele ciekawsza i jakoś tak przykuwa wzrok i uwagę. Natomiast ta chałupa tutaj kompletnie, jeszcze raz powiem, nie trafia do mnie. Natomiast jaka jest różnica muzycznie? Otóż album z chałupą zawiera dwa nośniki i na tym drugim nośniku, i to mi się akurat podoba, to jest coś ciekawy zabieg. Ja pamiętam, że nie tak dawno, tylko nie mogę sobie przypomnieć, jaki to był zespół, ale nie tak dawno prezentowaliśmy już jakąś muzykę zupełnie inną i tam też było tak to rozegrane, że były utwory, przepraszam, że to powiem, normalne, a później te same utwory, ale w wersjach instrumentalnych bez wokalu. I pamiętam, że dywagowaliśmy na ten temat, co to jest za zabieg i czemu tak, ale zobacz, że nie wiem, czy to jakaś taka moda powstaje na to, czy są jakieś inne jeszcze powody po temu. Pamiętam, że wtedy się śmialiśmy, że karaoke możemy sobie zorganizować. Tyle, że to by i tak było dość karkołomne. Tutaj, w przypadku tej muzyki, tego utworu, to jeszcze moglibyśmy się chyba szarpnąć, Krzysztofie.
0: Moglibyśmy spróbować, a ta chałupa faktycznie jest mniej zachęcająca niż okładka z drogi, ale być może ta droga doprowadza do tej chałupy na końcu jako miejsca wytchnienia i ten plusik tam jest.
1: No być może to podobny rejon jest, tak? Bo ta chałupa by pasowała na jakąś taką górską. W ogóle uznaliśmy tutaj poza anteną, że to zdjęcie z jakiegoś takiego górskiego szlaku i takie głazy dość okrągłe to trochę przypominają takie nasze karkonoskie klimaty, no ale to raczej na pewno jednak jest Portugalia.
0: Być może panowie po prostu byli na jakiejś wycieczce, każdy tam styknął ileś fotek i coś trafiło na okładkę albumu, a coś na wersję rozszerzoną. My was jeszcze z zespołem zostawimy przez parę minut, życząc wam wieczoru sympatycznie miłego. Były to 1162 Alternatywne Brambory.
1: Były to i byli to Adam Hubert i Krzysztof Kuźmicz. Dziękujemy wam bardzo serdecznie. Zapraszamy za tydzień.
0: Do usłyszenia.
1: Hey.

0: niedzielę o 19.
1: Idź na podróż do bliskich nam krajów.
2: Ukłon się za grosze i nazwisko pana.
1: Audycja Alternatywne Rambory. Autopromocja.
3: Etna, czyli wulkan muzyki świata. Etno, folk, world music.
4: Poniedziałek, godzina 21.
5: Dobranocka. Dla tych, którzy jeszcze nie śpią, każdy poniedziałek o 23 w Radiu Afera. Dobranocka.
6: Afera w internecie. Sprawdź nas na www.afera.com.pl. Jesteśmy też na Facebooku. facebook.com/radioafera. Autopromocja. Reklama.
7: Dzień Nauki na Politechnice Poznańskiej. Zapraszamy studentów, doktorantów oraz pracowników na cykl wydarzeń promujących badania i innowacje na naszej uczelni. W programie wykłady zagranicznych gości, sesje plakatowe, warsztaty i stoiska jednostek uczelnianych. Dzień Nauki w Centrum Wykładowym w Auli Magna 18 maja od 9 do 17. Zaprasza Politechnika Poznańska.
6: Reklama. Radio Afera 98,6 MHz.

Niedziela, godzina 20, czyli pora na audycję Wieczornik. Dobry wieczór, z tej strony Łukasz Świętek. Zapraszam na audycję, którą poprowadzę dzisiaj w tematyce gitarowej. Gitara to instrument, który towarzyszy mi od ponad w sumie 20 lat, także temat jest mi bardzo bliski. Wpadłem na ten pomysł wczoraj, żeby właśnie tą audycję poprowadzić i jakby poświęcić ją gitarom, ponieważ rozważałem sobie, jak to będzie, kiedy przeprowadzę się niebawem do nowego mieszkania i będę mógł swoją kolekcję gitar w końcu jakoś zaaranżować i pokazać ją bardziej, ponieważ w tym momencie stoją one grzecznie w szeregu, jedna koło drugiej. Nie mogę ich w żaden sposób rozstawić, bo na to nie ma miejsca, a już niebawem gdzieś tam takie możliwości będą. Zaczęliśmy od utworu Coming Back to Life, to utwór z płyty Pink Floyd. Posłuchaliśmy wersji z koncertu w 2004 roku. To była impreza, którą Fender zorganizował na 50-lecie istnienia gitary Fender Stratocaster. Także była to impreza urodzinowa, w której David Gilmour zgodził się wziąć udział. Fender Stratocaster, znany model i lubiany, bardzo uniwersalny instrument, gdzieś z pogranicza roku, ale nie tylko do tego gatunku się nadaje. Sam też mam jedną taką gitarę w swojej kolekcji. I co? No, o gitarach będzie, nie tylko o gitarzystach sensu stricte, ale o samym instrumencie i o utworach, w których ta gitara pełni ważną rolę. Nie chciałem, żeby to była audycja, nie wiem, pełna jakichś solówek albo moich ulubionych utworów gitarowych. Będzie to po prostu pewnego rodzaju kolaż. Skomponowałem playlistę na dzisiejszą audycję w dosłownie 10 minut, także na szybcika i bardzo spontanicznie, ale może czasami właśnie takie rozwiązania się spisują najlepiej. To był David Gilmour i gitara Fender Stratocaster. Teraz czas na coś troszkę innego. Tak jak wspomniałem, mam taką gitarę, ten model, natomiast

Ja akurat tutaj nie kupiłem tej gitary za sprawą Davida Gilmura, tylko za sprawą Oldfielda, którego zaraz posłuchamy. To było jakieś 10 lat temu, myślę, może trochę dalej. I pamiętam, że wymarzyła mi się taka gitara Oldfielda, taka wierna kopia ze wszystkimi ryskami i, że tak powiem, w tym samym kolorze, z taką samą podstrunnicą. I poprosiłem lutnika, żeby właśnie taką mi zrobił, przygotował. To znaczy dostarczyłem mu materiał, dostarczyłem mu Fendera, a on się zajął całym tym osprzętem i lakierowaniem. Wykonał niesamowicie dobrą robotę. Ale wracając do Oldfielda, mojego wielkiego guru, teraz czas na utwór właśnie z jego dyskografii. Posłuchajmy Omadon z albumu pod tym samym tytułem z 1976 roku.

To był Mike Oldfield i fragment utworu Omadhon Part 1. Płyta, która zawiera w sobie wiele inspiracji z muzyki afrykańskiej, z muzyki celtyckiej. Coś, co Oldfield w tamtych czasach no, w zasadzie często wykorzystywał. A na gitarze zagrał tutaj na Gibsonie. Gibsonie, tak, bardzo charakterystyczne brzmienie wtedy uzyskiwał w latach 70. i 80. Nieco takie trąbkowe, dosyć spłaszczone, mocno skompresowane, ale wybitnie pasujące do jego techniki gry. Techniki, którą też stosuję w swojej grze, bo na tym jakby wyrastałem. A mianowicie gra na gitarze elektrycznej paznokciami, a lewa ręka, która spoczywa na podstrunnicy, zachowuje się bardziej jak ręka wiolonczelisty czy skrzypka. Jest zupełnie inne vibrato. To mi się zawsze bardzo podobało i naprawdę powodowało, że brzmienie Oldfieldowe jest nie do podrobienia. Tak, to był jeden mój guru i jedna wielka moja inspiracja. Teraz przejdziemy do drugiego gitarzysty, który też czyni naprawdę fajne rzeczy, a mianowicie Dominic Miller, czyli wieloletni gitarzysta Stinga. Często właśnie z Szymonem nawet tutaj z zespołu poruszaliśmy temat tras koncertowych Stinga, których jest naprawdę na pęczki. Śmieję się, że Sting w Polsce jest praktycznie 3-4 razy do roku. No i trochę gdzieś tam faktycznie należałoby te trasy już skrytykować, ponieważ są trochę odtwórcze, ale Dominic Miller zawsze wnosi tutaj coś od siebie i te interpretacje przez Dominika są naprawdę fantastyczne. Często gdzieś tam właśnie sprawdzam sobie, jak teraz brzmi Dominic Miller w składzie Stinga. Sprawdzam, jakie ma nowe pomysły na stare piosenki i naprawdę go cenię. Szczególnie właśnie w tych takich okrojonych składach, gdzie gitarzysta jest w zastępstwie za klawiszowca. Dominic Miller robi świetne rzeczy. Posłuchajmy teraz numeru z jego autorskiej płyty.

To był Dominik Miller i utwór Etude z jego autorskiego albumu Absinthe z 2019 roku. Dominik zagrał na tej płycie w głównej mierze na gitarze nylonowej, klasycznej. Gitarze, którą bardzo sobie cenię. Jeśli chodzi o artykulację, to myślę, że nie ma sobie równych. To, jak się ten dźwięk przenosi z opuszki palca, z paznokcia, jest naprawdę niesamowite. Ta gitara jest po prostu bardzo wrażliwa na tego typu manipulacje i uważam, że jeśli chodzi o solówki, to naprawdę bije na głowę gitarę akustyczną ze strunami metalowymi. Ale teraz właśnie, gitara akustyczna i to bardzo nietypowa w kolejnym utworze. Tu akurat będzie Pat Metheny, czyli jazzman, który wielokrotnie współpracował z Anną Marią Jopek. Powstał naprawdę świetny album Upojenie. Chciałbym przedstawić mój ulubiony utwór z tej płyty. Pat Metheny zagrał tutaj na swojej takiej lutniczej, dziwacznej gitarze akustycznej, która ma bodajże trzy różne osie, trzy podstrunnice. To taka w zasadzie gitaro-harfa. To będzie utwór Biel. Co ciekawe, skomponował ten utwór Marcin Kydryński, czyli mąż Anny Marii Jopek i radiowiec. Także posłuchajmy utworu Biel z płyty Upojenie.

To był utwór Biel, Anna Maria Jopek i niesamowity Pat Metheny na gitarze akustycznej, ale też na gitarze klasycznej, która tutaj akurat pojawiła się jako gitara solowa. No, niesamowity instrument i niesamowity gitarzysta. Polecam zaznajomić się właśnie też z tym duetem, ponieważ cała ta płyta jest naprawdę świetna od początku do końca. Dobrze, teraz odejdziemy trochę od tej tematyki jazzowej, skomplikowanej. Przejdziemy do czegoś bardziej przyziemnego, nazwijmy to. Przygotowałem dwa utwory od zespołu Coldplay. Utwory, gdzie ta gitara faktycznie pełni ważną rolę, bo jest gitarą rytmiczną, także jest przez całą długość utworu. I no, oczywiście gdzieś tam podoba mi się. Nie wszystko musi być aż takie ambitne i skomplikowane, jak to podaje Dominic Miller i Pat Metheny. To będą dwa utwory. Coldplay, pierwszy utwór Jupiter z płyty Moon Music 2024 i chwilę po nim bardziej intymny, bardziej alternatywny i liryczny utwór Echo z płyty Everyday Life.

To były dwa utwory zespołu Coldplay, Jupiter i Echo, a teraz przechodzimy do czegoś zupełnie innego, a mianowicie do, też oczywiście w tematyce gitarowej, ale do gitary basowej. Ja mam jedną gitarę basową w swojej kolekcji i w zasadzie mi to wystarczy, natomiast czas spędzony z tą gitarą to jest zawsze duża frajda. Znalazłem jeden utwór, w którym gitara basowa gra wręcz solówkowo i jest głównym instrumentem prowadzącym. Jest to utwór Stinga z płyty The Bridge, tytuł The Captain Bateman's Basement. Przepraszam, ale to jest trochę trudne do wypowiedzenia, taki tongue twister. Natomiast chciałbym puścić wersję Josepha Patricka Moora, czyli basisty, który zinterpretował ten utwór po swojemu. Jest on w sumie dosyć podobny do oryginału, natomiast jednak brzmienie gitary i ta artykulacja trochę się różnią. Zagrał też to znacznie szybciej. Jest to trochę taki crazy utwór. Coś, czego bym się w sumie po Stingu nie spodziewał, przynajmniej w tych ostatnich jego latach twórczości. Posłuchajmy, to jest naprawdę świetne. Kapitan Bateman's Basement.

To był Joseph Patrick Moore, czyli gitarzysta basowy, wirtuos w utworze z katalogu płyt Stinga. Teraz przejdziemy do gitary zwykłej, to znaczy nie basowej. Przygotowałem dwa utwory z gitarą elektryczną, także wracamy do tej tematyki, bo dzisiaj otwieraliśmy w sumie audycję gitarą elektryczną i teraz do niej wracamy. To będą dwa utwory, jeden po drugim. W pierwszej kolejności będzie to zespół Blur i mam tutaj utwór o tytule Jets. Jest to utwór z płyty Think Tank. To chyba jedna z płyt, która też nie odniosła jakiegoś super sukcesu komercyjnego. Nie ma tu zbyt wielu singli, które się jakoś wybiły. Natomiast jest to płyta naprawdę dziwna, alternatywna, o takim surowym, industrialnym brzmieniu. Jest w sumie dosyć spójna z tym, co gitarowo wyczyniał gitarzysta zespołu Blur, bo jest taka ta surowość, która się pojawiała też w innych piosenkach z innych albumów. Natomiast jeśli chodzi o wokal i o efekty, mamy tutaj zupełnie inną paletę barw. Także posłuchajmy, to będzie utwór Jets, a chwilę później zespół The View i utwór Streetlights, w której również gitary elektryczne wiodą prym i grają bardzo charakterystyczny riff, który mi się bardzo spodobał. To utwór, który pokazała mi koleżanka Alicja jakieś, nie wiem, 15 lat temu i zakochałem się od pierwszego usłyszenia. Taka piosenka rockowa, najzwyklejsza, taka trochę może nawet garażowa, ale właśnie przecież do tego są stworzone gitary, żeby hałasować, także posłuchajmy.

To był zespół Devue z utworem Streetlights, szkocki zespół z charakterystycznym właśnie dla Szkotów akcentem, a wcześniej zespół Blur i utwór Jets z bardzo charakterystyczną gitarą, taką dziwną, brudną i nieco psychodeliczną, a na gitarze w tym zespole Graham Coxon. Teraz przejdziemy już do finałowego utworu, którym będę się dzisiaj żegnać z wami. Dziękuję za tą podróż gitarową. Przygotowałem na sam koniec utwór, którym zresztą zamykamy naszą kompozycję, naszą płytę Wieczornika. Utwór Postludium, który jest w zasadzie pierwowzorem utworu Leśny. Ten numer powstał właśnie z tego, co teraz jest utworem Postludium, także była tutaj taka ewolucja. Ja dodałem wówczas, to było chyba, nie wiem, 7 lat temu, kilka swoich własnych partii. Szymonowi się spodobały, natomiast nie miały za bardzo one miejsca w utworze Leśnym, dlatego postanowiliśmy stworzyć z tego oddzielną kompozycję i zamknąć właśnie album tym gitarowym, bardzo gitarowym, najbardziej gitarowym chyba utworem płytę. To będzie utwór Postludium i zespół Wieczornik, czyli my. Ja jeszcze raz w takim razie dziękuję za spędzenie tego wieczoru razem ze mną i za te wszystkie gitarowe dźwięki. Zapraszam do naszych audycji co tydzień o godzinie 20 w niedzielę. Na razie, cześć.

0: Wieczornik w Radiu Afera.
1: W niedzielę po godzinie 20.
0: Na wieczorne opowieści utkane z dźwięków i słów zapraszają Paulina Franckowie,
1: Szymon Świerski
0: i zespół Wieczornik.
2: Autopromocja. Sporting Club Afera. Czyli godzina dla sportu w eterze. Zapowiedzi, relacje i wywiady. Z Poznania, Polski, Europy i świata. Poniedziałki i piątki od 18.
3: My name is Jim and I'm here to say that I'm on a fairer on Mondays and Fridays. Controlling the songs and my voice. The musical equivalent of the Rolls Royce. 98.6 on your dial. Guaranteed to raise a smile. So listen to what I say and to what I play. English breakfast on Mondays and Fridays. Hooray!
2: Afera w internecie. Sprawdź nas na www.afera.com.pl. Jesteśmy też na Facebooku. facebook.com/radioafera. Autopromocja. Reklama.
4: Twoja oferta ma trafić do studentów? Zareklamuj się w Studenckim Radiu. Skontaktuj się z nami. promocja@afera.com.pl.
2: Reklama. Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.
5: Witam wszystkie panie. Witam wszystkich panów. Bo jeśli lubisz rocka, bo jeśli czujesz bluesa, musisz słuchać audycji Krzysztofa Ranusa. W każdą niedzielę od godziny 9 wieczorem.
6: No i mamy godzinę 9 wieczorem, a nawet godzinę 9 wieczorem i 57, 8, 9 sekund. Drogie panie, drodzy panowie, czujnie jak ważka Szymon dopierała audycję, realizuje. Wiadomo, że realizuje pod nieobecność Agnieszki Krzyżania, którą niezwykle serdecznie pozdrawiam. Drogie panie i drodzy panowie, tydzień temu nasze muzyczne spotkanie było bardzo nietypowe, ponieważ mieliśmy gościa. Maciej Kręc opowiadał o koncercie Eryka Claptona oraz różnych wydarzeniach związanych z poznańską sceną muzyczną. No i te nasze muzyczne spotkanie zakończył Eric Clapton utworem, który nie do końca wybrzmiał, więc w dniu dzisiejszym pozwolicie, iż ten utwór w całości zaprezentuję. A jest to utwór z płyty Blind Faith Erica Claptona i jego przyjaciół. A ci przyjaciele to Stevie Winwood, genialny wokalista, hammondzista, twórca. Ginger Baker, geniusz perkusji i wspaniały basista Lee Gretsch. Panowie stworzyli super grupę. Ta super grupa wydała tak na dobrą sprawę tylko jedną płytę. Ukazało się później nagrania koncertowe, ale oficjalny album jest tylko jeden. Na tym albumie znajduje się wspaniała kompozycja Sea of Joy, którą skomponował Stevie Winwood. On zresztą w tym utworze śpiewa. Już kiedyś pewnie wspominałem, że ten utwór mi się niezwykle sympatycznie kojarzy, bo podczas mojego pobytu w Katmandu, kiedy wszedłem do knajpy, która się nazywa Cosmopolitan. Tam właśnie dźwięki Sea of Joy były prezentowane przez ówczesnego tam DJ-a. No i drogie panie, drodzy panowie, skoro Sea of Joy wtedy w Katmandu, to teraz wspominając koncert Erika Claptona z Krakowa. Oczywiście tych utworów z płyty Blind Faith Clapton nie gra, ale miło jest wspominać te czasy, kiedy był częścią tak genialnego zespołu. No to słuchamy.

Prawda, że pięknie ta maszyna rytmiczna, jaką jest Ginger Baker z Gregem na basie. Genialny wokalista i cudowny hammondzista Stevie Winwood, no i dokładający swoje niebywale piękne dźwięki Eric Clapton. Razem, wspaniały zespół. Ci, którzy słuchają naszej audycji, używając w miarę sensownego, dobrego sprzętu, na pewno cieszyli się tymi dźwiękami, bo ta płyta jest doskonale nagrana, mimo że powstała w roku 1969. Drogie panie, drodzy panowie, ja chodziłem do szkoły i w szkole podstawowej uczono mnie geografii. I muszę się przyznać, że Europa kojarzy mi się z pewnym określonym zestawem państw na określonym terenie. Natomiast uczono mnie również, że państwo Izrael, państwo żydowskie, to jest zupełnie inna część świata. Niektórzy mogą nazywać to Azją, niektórzy Afryką, niektórzy jeszcze inne mogą nazwać to miejsca, natomiast nie jest to na pewno Europa. W związku z tym, kiedy słyszę o tym, że przedstawiciele tego narodu występują w Eurowizji, zastanawiam się, jak wygląda z edukacją tych ludzi, którzy taką Eurowizją zawiadują. Myślę, że należałoby ich cofnąć do szkoły podstawowej, bo tam może by się tej geografii nauczyli. Drogie panie, drodzy panowie, to już 35. spotkanie z muzyką z Palestyny. Te palestyńskie wędrówki są związane między innymi z tym, co się dzieje w tamtym rejonie. Okupacja żydowska na terenach palestyńskich jest po prostu zbrodnią i ja staram się w tych swoich audycjach przypomnieć słuchaczom Radia Afera, że istnieje taki świat i istnieją takie państwa, takie narody, które są na naszych oczach tak mocno ciemiężone. Strefa Gazy jest tego najlepszym przykładem. Tio Joban zostało założone przez trzech braci, którzy urodzili się w miejscowości Nazaret. Samir, Wisman i Adan stworzyli trio, które prezentuje tradycyjną muzykę palestyńską. Utwór, który chciałbym zaprezentować, ma swój niebywały nastrój. I ten nastrój jest taki niepokojący. A dźwięki, jak się dobrze w nie słuchać i będziemy się starać znaleźć jakichś odpowiedników, to możemy je znaleźć nawet w indyjskiej radze. Drogie panie i drodzy panowie, 4 minuty 32 sekundy dla muzyki palestyńskiej wykonywanej przez trio Joba.

Prawda, że pięknie. Za tydzień kolejne spotkanie z muzyką palestyńską. Drogie panie, drodzy panowie, w dniu dzisiejszym po raz 9 spotykamy się z najnowszą płytą grupy Dżem Sobie Potrzebni. Na płycie nagrano 9 utworów i ten dzisiejszy, noszący tytuł Jeszcze, jest utworem zamykającym cały krążek. Krążek został nagrany w podstawowym składzie, a mianowicie Janusz Bożucki, instrumenty klawiszowe, Adam Otręba, gitary, Beno Otręba, który ma problemy zdrowotne i który nagrał wszystkie partie basowe, i panowie uhonorowali jego obecność, nie dokładając innych dźwięków oprócz tych, które właśnie on zdążył nagrać. Do tego wszystkiego Sebastian Rydel i Jerzy Styczyński, no za perkusją Zbigniew Szczerbiński. Utwory zostały skomponowane do tekstów Mirka Bochenka, który już kiedyś z zespołem Dżem, w tym czasie, kiedy w zespole Dżem śpiewał Rysiek Rydel, współpracował. Utwór zaczyna się od gitary akustycznej i tak jest przez prawie cały utwór do momentu, gdzie pod koniec pojawi się to, co w zespole Dżem jest charakterystyczne, czyli mocne gitarowe granie. Drogie panie i drodzy panowie, za niedługo zespół Dżem zagra tutaj pod Poznaniem, dokładnie 30 w gminie Murowana Goślina, w związku z tym pewnie wszyscy fani do Murowanej Gośliny się udadzą. Natomiast ja nie chcąc komentować całej tej płyty, ani jej w jakiś tam sposób recenzować, zachęcam do pojawienia się na koncercie, bo koncerty przypominają w swojej strukturze te stare czasy, kiedy Rysiek Rydel był frontmanem zespołu, a teraz Bastek nawiązuje do tej tradycji i śpiewają mnóstwo dawnych utworów, które za czasów Maćka Balcara i Jacka Lewódzkiego przez zespół nie były wykonywane. Mniej słów, więcej muzyki. Grupa Dżem.

I tak kończy się najnowsza płyta grupy Dżem. Mogę tylko powiedzieć, że jak się porównuje brzmienie analogowe i kompaktowe, to muszę się przyznać, że w tym brzmieniu analogowym jest mnóstwo takich fajnych przestrzeni, które kompakt nie oddaje. Ale to już jest kwestia możliwości porównania. Ja akurat jestem szczęśliwym właścicielem i wersji kompaktowej, i analogowej, więc miałem możliwość porównania. Drogie panie i drodzy panowie, zdarza mi się, że grywam w brydża i kiedy grywam w brydża, trzeba tam jakąś w tle muzykę zaprezentować. I ostatnio tak się złożyło, że w ramach poszukiwania jakichś sympatycznych, nieagresywnych dźwięków przypomniałem sobie o formacji Pogues i Szonie Magruwalnie. I tak pomyślałem sobie, że w dniu dzisiejszym w Radiu Afera dwa nagrania zaprezentuję. Dwa różne nagrania. Pierwsze nagranie to jest taki czysty ukłon wobec muzyki irlandzkiej. Zresztą Sean McGrory to Irlandczyk, który urodził się w roku 1957 i odszedł od nas w roku 2023. Także nowych nagrań już nie będzie. Natomiast te, które pozostawił po sobie i w solowych nagraniach i z zespołem The Pogues, w dalszym ciągu są ciekawe, interesujące i doskonale się ich słucha. A ponieważ był Irlandczykiem, w związku z tym pozwolicie, iż utwór, w którym ta Irlandia jest bardzo czytelna, jako pierwszy zaprezentuję.

Tytuł utworu Nancy Whiskey to, jakby to powiedzieć, nawiązanie do problemów, które Sean McGrove miał, ponieważ nadużywał alkoholu, co później okazało się, zresztą nie tylko alkoholu i narkotyków, co okazało się przyczyną jego przedwczesnej śmierci. Ale grupa Pogues to nie tylko Irlandia, to również rockowo-punkowe brzmienia i dlatego ten drugi utwór w tym klimacie będzie.

0: dwa różne odcienie tego wszystkiego, co grupa Połks i Szomagowy robili. Drogie panie, drodzy panowie, godzina jest taka, że można tylko zaprezentować nasz ulubiony sygnał dźwiękowy.
1: Witam państwa, codziennik bluesowy. Jest godzina 9:40. Czas na poranną dawkę wiadomości o bluesie i roku. A teraz najważniejsze.
0: No, codziennik bluesowy, dawniej codziennie o 9:40, teraz raz w tygodniu, około godziny 9:40, jak Andrzej Masłowski to śmiesznie nazywa niedzielnik bluesowy i ma chyba po prostu rację. Drogie panie, drodzy panowie, kilka dat. Pierwsza związana jest z muzyką jazzową, bo w roku 1996 zmarł Willis Conover, znany pod pseudonimem Mr. Jazz. Jeden z najsłynniejszych amerykańskich prezentertów i propagatorów muzyki jazzowej. Przez pewien czas jego audycje nadawane były w rozgłośni nazwanej Głos Ameryki. Drogie panie i drodzy panowie, miłośnicy grupy King Crimson wiedzą, iż perkusista zespołu Big Buford urodził się w roku 1948. Oprócz grupy King Crimson przez pewien czas był członkiem formacji Yes, współpracował z grupą Gong, dotykał formacji Genesis oraz różnych projektów, które były budowane na nazwiskach muzyków, którzy w niej występowali. A najważniejsza informacja, która zostanie poparta muzyką, to fakt, iż 17 maja roku 1942 na świat przyszedł Taj Mahal. Jego właściwe nazwisko Henry St. Clair Friedrich. Przybrał pseudonim Taj Mahal, bo to łatwiejsze do zapamiętania. Muzyk, który ma swoją nieprawdopodobną historię muzyczną. Jego muzyka dotyka bluesa, muzyki Cajun, muzyki gospel, muzyki bluegrassowej, dotyka dźwięków pochodzących z Hawajów, a nawet muzyki reggae. Ten cały miks muzyczny powoduje, iż każda płyta Taj Mahala jest inna, ciekawsza i niezwykle często zdarza się, że korzysta z uprzejmości swoich przyjaciół, którzy razem z nim nagrywają. Płyt nagrał niezliczoną ilość. Ja próbowałem je zliczyć, ale okazało się, że źle to robię, ponieważ jego solowe płyty to jedno, a płyty, w których bierze udział, to drugie. A więc na 75 mi się skończyło i w dalszym ciągu okazało się, że nie jest to pewien spis, a więc dałem sobie z tym wszystkim spokój. Drogie panie i drodzy panowie, Taj Mahal to nie tylko muzyk, który potrafi wykonywać własne utwory, ale muzyk, który czasami wykonuje utwory innych. Ja pozwoliłem sobie wybrać utwór, który powinien tak najbardziej w charakterystyczny sposób oddać jego umiejętności i jako wokalisty, i jako gitarzysty. Drogie panie i drodzy panowie, In the River to jest tytuł utworu, który zaśpiewa i zagra na gitarze nasz dzisiejszy jubilat Taj Mahal.

Thank you. Thank you. This next tune is a Percy Mayfield tune that I first... To był Taj Mahal. A teraz, drogie panie i drodzy panowie, muzyk, o którego odejściu nie wiedziałem. Dowiedziałem się z czasopisma Jazz Forum, które namiętnie kupuję, i tam okazał się duży artykuł na jego temat, bo John Paul Hammond urodził się w listopadzie roku 1942, a odszedł od nas 28 lutego roku 2026. Ważna postać światowej sceny muzycznej. To syn Johna Hammonda, który był jednym z pierwszych menadżerów i promotorów muzyki rockowej, folkowej. To on między innymi odkrył Boba Dylana i był jednym z pierwszych menadżerów Stevie'ego Ray'a Vaughana. Ale to tata. Natomiast syn zakochał się w muzyce folkowej i bluesowej. Nagrywał płyty z różnymi muzykami, tworząc najróżniejsze konfiguracje. W jego dorobku muzycznym mamy takie nazwiska jak Eric Clapton, jak Mike Bloomfield, jak Duane Allman, jak Charlie Musselwhite i wiele, wiele innych. Pozwolicie, iż zaprezentuję trzy nagrania z płyty, której okładka widniała w tym artykule w Jazz Forum. Ponieważ dysponuję tą płytą, więc pomyślałem sobie, że nawiążę do tego artykułu i do muzyki na niej zawartej. Utwór pierwszy to utwór, który... Zresztą, drogie panie, drodzy panowie, zaczynamy po Bożemu. To jest jego kompozycja i ona otwiera jego krążek z roku 2003.

To była jego własna kompozycja Sheryl Crow. Teraz będzie kompozycja nie jego, bo utwór znany z repertuaru grupy The Rolling Stones, kompozycja Jaggera i Richarda, Spicer and the Fire. Drogie panie, drodzy panowie, to jest właśnie ta umiejętność zagrania utworów innych, ale po swojemu. Danie im drugiego życia, nie kopiowanie, tylko zbudowanie własnej przestrzeni. I to rozróżniało Johna Hammonda od innych i muzyków. Ta jego kreatywność, ten jego sposób podejścia do materiału dźwiękowego. W jednym z akapitów tej opowieści o Johnie Hammondzie wyczytałem, że menadżer jego doprowadził do sytuacji, w której zagrał razem ze Stevie Ray Vaughanem. Ale to, że zagrał ze Stevie Ray Vaughanem, jest niczym w porównaniu z tym, że na jednym z koncertów, kiedy grali wspólnie, pojawił się Eric Clapton i Eric Clapton do nich dołączył. Nie ma tych nagrań, ale są na ten temat opowieści. Drogie panie i drodzy panowie, pozwolicie, iż teraz zaprezentuję utwór, o którym wspominałem. Spider and the Fly, kompozycja muzyków grupy The Rolling Stones, ale wykonana przez Johna Hammonda.

Warto dodać, iż John Hammond był gospodarzem telewizyjnego programu, który promował muzykę Roberta Johnsona. Był nominowany do kilku nagród, kilka nagród otrzymał. Między innymi otrzymał nagrodę Blues Foundation za płytę Ready to Love, którą wyprodukował David Hidalgo, muzyk grupy Los Lobos. I utwór, który chciałbym w tej chwili na zakończenie krótkiego spotkania z Johnem Hammondem zaprezentować, to utwór, w którym David Hidalgo będzie grał na drugiej gitarze. Money Honey to jest tytuł utworu. Na gitarze gra, śpiewa i gra na harmonijce John Paul Hammond.

Zbliża się godzina 22. Andrzej Masłowski już jest, rozłożył swoje płyty, a Szymon Dopierała zaprezentuje ostatni utwór w naszej dzisiejszej muzycznej audycji. A będzie to utwór z repertuaru Trudelin, która jest kolejną wykonawczynią na literę R, która będzie przeze mnie prezentowana. W dniu dzisiejszym tylko zahaczamy o jej umiejętności wokalne. Za tydzień Trudelin nasze muzyczne spotkanie rozpocznie. Drogie panie, drodzy panowie, Szymon Dopierała i Krzysztof Ranoc, dziękuję za wspólną, spędzoną niedzielną godzinę. Do miłego, hej, cześć.

0: 1, 2, 1, 2, 3, 4.
1: Witam wszystkie panie. Witam wszystkich panów. Bo jeśli lubisz rocka, bo jeśli czujesz bluesa, musisz słuchać audycji Krzysztofa Ranusa. W każdą niedzielę od godziny 9 wieczorem.
2: Autopromocja.
3: Aferytm. Aferowy magazyn muzyczny. Najnowsze wiadomości ze świata muzyki. Premiery płytowe. Muzyczne konkursy dla słuchaczy. Wywiady. Zapowiedzi koncertowe. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku po 19. Aferytm.
4: Trochę tlenu, trochę źródła ognia i... Które wiązania warto tworzyć, a których unikać? Wybuch kontrolowany. W każdy poniedziałek o 8.30.
5: 21 wiek, panika i afery.
6: Radio Afera. Słuchaj nas też w internecie. www.afera.com.pl/player.
2: Autopromocja.
7: Radio Afera. Studenckie Radio Politechniki Poznańskiej.
8: Jesteś znudzony komercją? Zniesmaczony muzyczną tandetą? Sięgnij po utwory o wielkiej mocy. Różnorodność klimatu. Przenikanie się nastrojów. Każdy niedzielny wieczór po 22. Nawiedzone studio. Dla tych, którzy wiedzą, co w muzyce najpiękniejsze.

Dobry wieczór Państwu, kłaniam się w nawiedzonym studio. W niedzielę 17 maja 2026 mamy 7 minut z sekundami po 22. Jesteśmy na żywo i tak będzie do samego kresu, czyli do 2 w nocy, a więc wtedy, kiedy będziemy już przy początkowych chwilach poniedziałku. Oby w ładniejszej aurze, oby ta wiosna nareszcie zaczęła się jakoś tak wokół nas tlić, bo po wielkich nadziejach, jakie spowodowały pierwsze 3 dni maja, potem wszystko gdzieś tam oklapło i nie jest to mój wymarzony okres póki co. Proszę Państwa, bardzo dużo muzyki, więc będziemy się streszczać. Rozpoczniemy od kompozycji True zespołu Brian Auger's Oblivion Express. To względem kącika Alex Ligertut In Memoriam, który co prawda trochę był w dawce już przed tygodniem, ale to dotyczyło Carlosa Santany, znaczy dotyczyło przede wszystkim Alexa Ligertuda, ale w sensie, że było to poparte muzyką zespołu Santana z dwóch różnych płyt. A już wspominałem, że należy również tego pana śpiewanie dołączyć do kapitalnej, zresztą organowej gry i całej sekcji Briana Augera, a więc rok 72 i od tego rozpocznijmy.

prawie 8 minut grania z płyty Second Wind, która ukazała się w 1972 roku, a formacja Brain Ogres Oblivion Express, no i kompozycja True, która pojawia się na samym początku tego albumu, o takich nieco właśnie wydłużonych formach, o takim swobodnym graniu, improwizacjach, ale też łącznikach pomiędzy melodiami a improwizacjami, bo Brian Auger uwielbiał takie formy i to bez względu na to, czy współpracował właśnie z Julie Driscoll, gdzie te melodie były jakby bardziej wyraziste, czy kiedy właśnie odjeżdżał choćby z Oblivion Express, gdzie w ogóle różne było śpiewanie, bo pomiędzy wierszami jednym z wokalistów był właśnie Alex Ligertwood, który pojawił się u Augera jeszcze na grubo przed Carlosem Santaną, ale i później też na moment jeszcze przecież powrócił. No więc dzisiaj niech nam ten kwiatek w postaci utworu True przyświeca od samego początku. A teraz, proszę Państwa, lecimy dalej.

Mick Jagger i piosenka Sweet Thing. No, to był spory przebój 93 roku. W ogóle pierwszy singiel, który promował album Wandering Spirit. No i zresztą pierwszy też utwór, który udało mi się posłuchać, zanim jeszcze zdobyłem płytę. I kiedy właściwie, no, do dzisiaj pozostaje w mojej pamięci jako taka pamiątka z podróży do Warszawy. Właściwie to było parę tych podróży, ale najbardziej istotna jest ta pierwsza, kiedy u mojego kolegi, jeszcze w jego maluchu, nadsłuchiwaliśmy tego, co się dzieje w muzycznym wielkim świecie. On miał kaseciaka i radio, więc do wyboru. Jeżdżąc po płyty do Warszawy, do hurtowni, aby zdobyć cenny towar dla sklepu przeze mnie prowadzonego, spędzaliśmy podróże na fajnych rozmowach i na słuchaniu przeróżnej muzyki, także tej, które zapodawało komercyjne radio, w którym kiedyś można było posłuchać właśnie wschodzącego z nową płytą Micka Jaggera. Sweet Thing to kawałek o docenieniu idei prawdziwej miłości. Tutaj Jagger przekazuje takie poczucie oddania kobiecie, którą kocha, i słyszymy: zrobię dla ciebie wszystko, a potem zbierzmy się razem, stańmy się czymś słodkim. Bo chodzi też i o to, by zbudować związek na cegłach właśnie prawdziwej miłości. No i te takie ala falsetowe, a właściwie dlaczego ala, stricte niemal falsetowe śpiewanie Jaggera, które dobrze odnosi się do piosenki Emotional Rescue, która w nawiedzonym studio była przedstawiona przed tygodniem wraz z She's So Cold. Zrobiliśmy sobie taki dwuutworowy Rolling Stonesowy set. Dzisiaj dwóch utworów Rolling Stonesów to ja nie mam, ale jeden za to nie taki oczywisty jak najbardziej.

fortepianowa ballada Following the River, która pochodzi z dodatkowego dysku do płyty Zion Main Street. I to są piosenki, które są rzeczywiście z tych sesji. No i kilka bardzo wartościowych. Między innymi właśnie ta piosenka, którą piekielnie lubię i na dzisiaj nadaje nam się w sam raz. Jagger tutaj śpiewa o tym, że tak mocno myśli o pewnej dziewczynie, która zawsze zresztą widziała w nim tylko to, co najlepsze, więc jest tak w niej zamyślony, że podąża za rzeką tak długo, aż ta połączy się z morzem. No więc ślicznie zastosowana metafora, tym bardziej, że mówimy przecież o artyście, o w ogóle zespole, który w sposób, no właściwie uprawia rock'n'rolla w sposób łączący w sobie wszystko. Szaleństwo, wolność, jakiś dystans, wiadomo, że też i sprawy mniej przyzwoite, o których o tej godzinie jeszcze nie możemy sobie tak na głos powiedzieć, ale w każdym razie remaster, który jeśli ktoś przegapił właśnie z tą drugą płytą, to polecam, aby sobie dorzucił do kolekcji, bo jak to ktoś kiedyś o tej płycie powiedział, nie wiem, gdzie ja to wyczytałem, ale było kiedyś coś przy okazji właśnie tego wydawnictwa, że jeśli w sumie ma się starą edycję tego albumu, to nie trzeba go kupować ponownie, ponieważ to jest w ogóle płyta o brudnym brzmieniu i ona nie wymaga czyszczenia, ale, hola, hola. Jeśli mówimy o dodatkowych piosenkach, bo tutaj takowe są, to trzeba kupić koniecznie, tak? To właśnie ktoś kiedyś tutaj zaznaczył. Rolling Stonesi z nową płytą 10 lipca, Foreign Tongues, o tym wiemy i troszkę to tak do znudzenia każdego tygodnia powtarzam, ale chodzi o to, byśmy tego faktu nie przeoczyli, bo było, nie było, będzie to lato. Latem wiele się dzieje i nie zapominajmy o muzyce, przecież ona koloruje nasze życie.

Jedna z najlepszych piosenek tego świata, skomponowana przez Desmonda Childa do spółki z Diane Warren. Save Up All Your Tears, numer z 88, w którym Bonnie Tyler śpiewa: zachowaj wszystkie swoje łzy, bo możesz kiedyś ich potrzebować. Ta piosenka, którą później wykonywały Cher czy Robin Beck, zresztą Robin Beck niebawem z nowym albumem, będziemy o niej troszkę mówić, ale to w dalszym toku nawiedzonego studia i niekoniecznie dzisiejszego. Natomiast Bonnie Tyler cały czas w ramach dobrych intencji za zdrowie ciężko chorej artystki. Niech się tylko dobrze dzieje.

Love History, czyli historia miłości, i właściwie taka banalna, można powiedzieć, w treści piosenka, ale do nich, do tego typu treści dokłada się całkiem niezłe zwrotki i refreny. Grupie Generation Radio łatwa przyszła opowieść o tym, że ty możesz być z Wenus, ja mogę być z Marsa, ale wszystkie gwiazdy pomiędzy nami nie mogą nas rozdzielić, i tak dalej, i tak dalej. Bardzo fajna grupa, która to już jest z drugą płytą, i pierwszą serwowaliśmy oczywiście, kiedy był jej czas, ale nie pamiętam, że byłem aż tak bardzo zespołem zauroczony, pomimo tego, iż tam mieliśmy też mocne nazwisko, Dean Castronovo, czyli właśnie członek grupy Journey. Teraz tu został zastąpiony i okazuje się, że to zastępstwo zespołowi wyszło a plus, absolutnie. Sądzę, że Steve Ferron nieźle dopasował się do kompanii, i chociaż w ogóle w wielu ostatnich latach unikał takiego melodyjnego rocka, to tutaj wszystkie te związki są dobrze wypełnione. Tak sobie patrzę na to, ile tych piosenek już serwowałem w poprzednich tygodniach, i wychodzi mi na to, że było to już prawie połowa albumu. No to dzisiaj Love History dokładamy i tę połowę przekraczamy. Drugie podejście, czyli Take Two, bo tak nazywa się ten album, i ja liczę na to, że z tą płytą się jeszcze nie rozstajemy. A teraz kolejna Ameryka, chociaż właściwie ta jeszcze bardziej północna, bo zawitamy teraz w Kanadzie. Przed nami blues, southern rockowa formacja, która nagrywa płyty od około dwóch dekad. Mają ich już tak dobrą dychę, i od niedawna najnowszą. Chciałbym, abyśmy posłuchali dwóch pierwszych wziętych z brzegu utworów. One nam oznajmią charakter tego albumu, a tak przy okazji są to w ogóle bardzo dobre kompozycje.

I oto dwa pierwsze utwory z albumu Keep Out of the Storm. Przed chwilą nagranie tytułowe, ono jest jako drugie na tym albumie, a wcześniej Nobody But You, które właśnie otwiera w ogóle całość. Grupa The Sheepdogs ze swojego najnowszego albumu, który zawiera takiego rocka zdecydowanie adresowanego dla wielbicieli Lynyrd Skynyrd, The Allman Brothers Band, ale też i ze szczyptą Led Zeppelin, trochę melodyki Beatlesowskiej, czy w niektórych fragmentach, w tych wolniznach przypominają mi się takie rozwlekłe ballady, jakie prezentowali na przykład Crosby, Stills and Nash. Bardziej bez Neila Younga niż z Neilem Youngiem, ale żeby nie było, że Neil Young cokolwiek komplikował, bo jak już to tylko na plus. A więc The Sheepdogs w albumie o relacjach z nią, z potomkiem, z otoczeniem, bo o tym mniej więcej jest śpiewanie. Bardzo przyjemnie słucha się tego albumu. Proszę Państwa, Ringo Starr niedawno wydał swoją najnowszą płytę. Płyta pojawiła się pod koniec kwietnia, to znaczy jej daty premier były bardzo różne, więc nie będziemy konkretnie obstawać przy jakiejś jednej. Cieszę się, że w ogóle album dotarł do Polski, bo z poprzednim jego dziełem nie było tak prosto. Nowa płyta na szczęście jest w ofercie, nawet widziałem w jednej z sieciówek na półce i to nawet dwa egzemplarze, więc to naprawdę chyba jakąś kampanię musieli wobec niego przeprowadzić. A słucha się tak.

twoim pocałunku nie widzę ciebie ani twojego serca. I don't see me in your eyes anymore z repertuaru Charlie'ego Richa, a wcześniej Baby Don't Go. A więc utwory 2 i 3 z ostatniego long playa Ringo Starra. Płyta nazywa się Long, Long Road. Jest właśnie w takim stylu. Zresztą Ringo Starr od pewnego czasu już jest niezwykle country i dobrze się w tej estetyce czuje. I muszę powiedzieć, że mnie też bardzo mocno wzięło na to, aby właśnie Ringo Starr konkretnie w takiej muzyce w najbliższym czasie był i niech nagrywa takie płyty, jak najbardziej. Mamy tutaj w chórkach między innymi Sheryl Crow i Saint Vincent, ale też najważniejszą chyba postacią wydaje mi się, że jest T-Bone Burnett, czyli gitarzysta, tutaj przy okazji też mandolinista, który tę płytę wyprodukował i którego w ogóle też mieliśmy okazję gościć w nawiedzonym studio z jego autorskich płyt, bodaj 2, które przed kilkoma miesiącami tutaj serwowałem. No, piosenka I Don't See Me In Your Eyes Anymore to znakomity właśnie cover Charlie'ego Richa i myślę, że będzie taki czas, kiedy takie właśnie zagubione piosenki, kiedy mówimy o nowych ich wersjach, ja sobie pozbieram i w jakiejś tam właśnie jednej audycji posłuchamy. A więc Ringo Starr to nie jest żadna gapa, gdyby ktoś tak myślał. To facet, który zrobił piosenkę, z której troszkę śmieją się sympatycy Beatlesów, Octopus's Garden, a która należy do jednej z moich faworyzowanych właśnie w śpiewniku tego artysty. No ale oczywiście nie można w żaden sposób zapomnieć mu śpiewów With a Little Help from My Friends czy Yellow Submarine. A proszę bardzo, teraz, kiedy już jest w kwiecie wieku, nagrywa piosenki country i wychodzi mu to znakomicie. Jak w przypadku takich płyt by wypadało, to co najlepsze pozostawione zostało na koniec.

Czasem, zanim się zorientujesz, życie może się odwrócić. To od ciebie zależy, czy wszystko się zmieni. Życie to długa, długa droga. Odkąd do mnie wróciłaś, wszystko się zmieniło. Bez twojej miłości tonąłbym w głębokim, błękitnym morzu. Long, long road, czyli długa, długa droga, albo po prostu przebyć długą drogę. Ringo Starr ze swojej najnowszej płyty, krótkiej, bo to tylko 10 piosenek i one tak trwają w granicach 3 minuty, trochę poniżej, trochę powyżej. Świetnie się słucha, więc kantrowo się zrobiło w nawiedzonym studio. No, przy okazji pragnę dostrzec, że mieliśmy przed chwilą płytę i piosenkę pod tytułem Long, Long Road, to teraz może Long, Long Train.

Nie dla jakiegoś potentata, a dla własnej wytwórni, grupa Fairtrade Special w piosence Long, Long Train z najnowszej płyty My Stone. No to rzeczywiście bardzo długi, rozciągnięty pociąg, takie 4,5 minuty. To wcale nie aż tak dużo, ale to kolejny przykład albumu, który serwuje piosenki takie około 3-4, góra 5-minutowe, chociaż tu nawet nie ma 5-minutowej, bo najdłuższa z tego co pamiętam to chyba 4,5 minuty. I w ogóle te płyty znowu wróciły do takich krótszych form, a więc wracamy do czasów, kiedy wszystko mieściło się na jednym long playu, kiedy podział stron był najczęściej 2 razy po 20 minut. No, wcześniej to wyglądało jeszcze, powiedziałbym, zwięźlej, bo te wczesne long playe epoki właśnie Paula Anki, Buddy'ego Holly'ego i tego rodzaju artystów, to w ogóle były takie po 12, po 13, góra tam 15 minut, natomiast potem trochę to się rozbudowało. Myślę, że epoka właśnie rocka progresywnego wymusiła na wytwórniach, aby te płyty były trochę dłuższe, no bo jeżeli zespoły z gatunku Yes czy Jeff Rotal pchały nam suity po około 20 minut, no Jeff Rotal to potrafił na Fygę Zebryk stworzyć 40-minutową i ona nie miała szansy pomieścić się na jednej stronie, więc trzeba było przymusowo utwór podzielić na dwie części i część pierwsza na A, druga na B. No więc Fairtrade Special nagrali zwięzłą, ale bardzo uroczystą, southern rockową płytę. W przypadku, jak już tak mówimy o czasach trwania muzyki, to najnowsza Licka Lee. To jest dopiero niesamowita sprawa. Long play, 25 minut, 9 piosenek. Bo taka jest dzisiaj nasza percepcja, drodzy państwo. Nie jesteśmy w stanie dzisiaj

że jest to prezent dla nawiedzonego, od też w pewnym sensie nawiedzonego odbiorcy, słuchacza, ale jest to muzyka, która w ogóle gra na moich emocjach, bo jak zauważyliście, moi szanowni nawiedzeni, ostatnio mam taki przechył właśnie w stronę Ameryki. Lubię słuchać wszystkiego, co jest powiązane pomiędzy bluesem, country, chociaż na szczęście nie tylko. I dzisiaj będzie jedna nowość, myślę, że oczekiwana i spełniająca wymogi odbiorców, ale to do niej jeszcze dojdziemy. Póki co pomęczę Państwa troszkę taką muzyką.

Tak brzmi rok południa Stanów, formacja 38 Special. Być może jedna z tych najbardziej łagodnych z rodziny Lynardowo-Olmanowej, ale zawsze miałem do nich sporo serca i do piosenki Making Up for Lost Time. Także to jedna z dziewięciu z najnowszego longplaya My Stone, przypomnę, wyprodukowanego przez Dona Barnesa i Jima Peterica, survivorowego. Jima Peterica, który też tej muzyce nieźle się odnajduje. Jak ktoś zresztą słuchał starych nagrań Jima Peterica, zanim ten zaczął bratać się z dziewczynami albo w ogóle tworzyć różnego rodzaju duety i powstawały całkiem urocze pod tym względem płyty, to mógł przekonać się, że poza Survivor, poza Pride of Lions lubił nagrywać muzykę właśnie taką korzenno-amerykańską, gdzie hard rock łączył się z Boogie, z Aorem, no właśnie z Southern Rockiem. Wszystkie te składowe do siebie pasowały. Proszę Państwa, jeszcze przez moment w tym nastroju, ale z innej już płyty.

Grupa Little Texas i piosenka Kick a Little, utwór tytułowy do płyty wydanej w 1994 roku, bo czasem musisz narobić trochę hałasu, swego rodzaju zamieszania i to tak, żeby cię usłyszano. Nie przejmuj się ludźmi oceniającymi cię powierzchownie, takim, co po pierwszym kontakcie uważają, że jesteśmy do niczego. Udowodnimy im, że się mylą i do tego właśnie zachęcają country rockowi z Nashville, Little Texas. Moje najnowsze odkrycie, stara muzyka, ale właśnie o to chodzi. Odkrywamy stare, zapomniane i na bardzo czasami przypadkowych imprezach. Gdybym nie poszedł, gdybym się lenił, bym tej płyty dzisiaj nie miał, ale proszę Państwa, oto owoc ostatniej giełdy, dwudniowej zresztą, która odbyła się w jednej z galerii. Za miesiąc w innej galerii będzie kolejna, a potem za kolejny miesiąc jeszcze kolejna, więc tych giełd jest mnóstwo. W zasadzie nawet już nie powinienem się upominać o informowaniu mnie o nich, bo trudno się z tym wszystkim będzie wyrobić. No ale cóż, póki co dla muzyki wszystko. Powiem Państwu, uwielbiam takie imprezy. Zawsze spotka się na nich odpowiednich ludzi, z którymi można pogadać, wymienić poglądy, czasem nawet i posłuchać różnego rodzaju przechwałek, no bo o to chodzi, byśmy się właśnie wymieniali raz, że swoimi spostrzeżeniami, a dwa, przy okazji uchylali to, co zdobyliśmy. No i miło się patrzy, kiedy znajome twarze gdzieś tam szperają w tych kartonach, w tych skrzyniach i wyciągają albumy, które są dla mnie albo nowe, bo jeszcze też ich nie miałem okazji poznać, albo są na przykład takimi, że mam ochotę zarekomendować, tak, koniecznie to weź, świetna płyta, musisz mieć. I w drugą stronę nieraz też to działa. Cieszy mnie, że jest sporo łowców płyt kompaktowych, że nie tylko winyle mają się dobrze, a jeszcze poczułem satysfakcję, gdy zobaczyłem, że były chwile, kiedy przy winylach skromniutko, cichutko, a przy kompaktach grzebanina. No i mówię do sprzedawcy, z którym jesteśmy już po imieniu od jakiegoś czasu, mówię, słuchaj, tutaj widzę, że masz niezłe tornado, a on do mnie i uwierz mi, i tak jest przez cały czas, czyli przez te dwa dni handlu, piątek i sobota. Oni pewnie by jeszcze chętnie tutaj rozgościli się na niedzielę, no ale w niedzielę galerie są nieczynne, więc chyba, że załapią się na handlowe niedzieli, w niedzielę to wtedy oczywiście też robią takie trzydniowe cykle. Drodzy Państwo, Little Texas, zespół, który z przerwami działa od gdzieś czterech dekad. Dopatrzyłem się, że mają na koncie sześć płyt. Płyta Kick a Little, która mam dzisiaj przy sobie, to jest ich album numer bodajże trzy. Trzecia płyta. Tak, na pewno trzecia płyta i powiem, że jest to brzmienie takie country rockowe pod lata 80., chociaż płyta jest już z 94. roku. Dobrze wyglądają panowie, to jest sextet, mają długie włosy. Gdyby ktoś czasami nie posłuchał płyty, to może pomyśleć, że oni może grają jakiś łagodniejszy metal, bo tak trochę glamowo się prezentują i ja w ogóle wyłowiłem ten kompakt właśnie ze skrzynki opatrzonej taśmą metal. Myślę, że sprzedawcy się pomyliło z taką formacją Little Angels, brytyjską formacją, która mniej więcej przed trzema dekady miała całkiem niezłe notowania i wzbijali się. Oni nawet byli w naszym kraju trochę popularni, bo ich płyty można było spotykać na różnego rodzaju właśnie kiermaszach, giełdach, które gdzieś tam były organizowane, albo chyba w sklepie Art B, który istniał kiedyś przy Wielkiej, też wydaje mi się, że Little Angels widziałem. No ale to oczywiście jest zupełnie inna muzyka, nie dająca się porównać, bo formacja, o której mówimy, gra tak.

Your days are numbered, czyli twoje dni są policzone, i to taka piosenka, w której chodzi o to, że no, konkurencja odzywa się o pewną dziewczynę, której, powiedzmy tak nieładnie ujmując, pierwszy właściciel ją źle traktuje, no i on twierdzi, że twoje dni są policzone i ona niebawem już będzie moja. Grupa Little Texas, płyta Kick a Little, wspaniale się tego słucha. Na dzisiaj te dwie piosenki, ale oczywiście zrobię wszystko, byśmy z tą płytą nie zerwali absolutnie kontaktu.

A tutaj skoverowana Bonnie Tyler, Save Up All Your Tears. Mieliśmy dzisiaj pierwowzór, teraz w wydaniu Bonfire z takiego dwupłytowego wydawnictwa Legends, wydanego przed niecałą dekadą, gdzie ci, powiedzmy, lekko metalowi Niemcy, no, poprzerabiali swoje ukochane piosenki, czy to z zasobów Toto, Rainbow, UFO, czy właśnie Robin Beck, bo w oparciu o Robin Beck właśnie dokonali tutaj swojej interpretacji Save Up All Your Tears. Bonfire, proszę Państwa, teraz kolejna nowość, gorąca.

No właśnie, tu trzeba wyciszyć, bo te utwory są połączone. Nie wszystkie, ale akurat ten z następnym tak się złożyło. To kompozycja Just Words, czyli tylko słowa, i ona otwiera jedną z dwóch płyt, bo to jest dwupłytowy album A Man of Two Words. Meet Jure, proszę państwa, oczywiście szybko rozpoznawalny, więc tylko tak gwoli ścisłości podaje, że to niegdyś wokalista grupy Ultravox, a też mający się całkiem nieźle na solowym gruncie. I no, chciałem powiedzieć, że wydający płyty w miarę, no niestety z dużymi odstępami, bo jeśli policzymy taki premierowy materiał, odpadają wszelkiego rodzaju nowe wersje starych klasyków Ultravox, bo była taka płyta na przykład wydana w nieco symfonicznym tonie, no to rzeczywiście około gdzieś dekady nie mieliśmy nowych piosenek tego artysty. No i od razu otrzymujemy podwójny album, bo jak sam maestro uznał, ponieważ on na każdej płycie lubił zawsze zamieszczać coś instrumentalnego, to teraz padł na taki pomysł, że będzie dwupłytowy album i jedna płyta będzie stworzona z piosenek, a jedna tylko i wyłącznie z utworów nieśpiewanych. No więc podzielił te dwa światy, ponieważ człowiek jest z dwóch światów, to on też podzielił na świat numer jeden, muzyka, i świat numer dwa, piosenki. No to my jesteśmy w tej sekcji piosenkowej i przy piosence, która te właśnie ten album otwiera. No, nie jest to płyta do takiej szybkiej oceny, analizy, bo przede wszystkim jest bardzo świeża, więc nie jestem w stanie jeszcze się w jej temacie wypowiedzieć, bo uważam, że nie jestem osłuchany. Poza tym muszę sobie ją tak w ogóle przeanalizować jeszcze od strony literatury, nie tylko samej muzyki. Natomiast do tej części pierwszej, instrumentalnej, to będę musiał nabrać jakiegoś odpowiedniego nastawienia, bo póki co nie udało mi się jeszcze wyłapać nastroju, więc nie chcąc być niesprawiedliwym, proszę mi darować, że nie będzie tutaj żadnej oceny. A co do piosenek, no myślę, że niektóre są piękne.

Shout into the Moon, trzecia ścieżka drugiego dysku A Man of Two Hearts. Midziur po raz drugi i już w tej chwili mogę zapewnić, że na dzisiaj jeszcze nie po raz ostatni, bo koniecznie musi pojawić się później jeszcze jedna piosenka. Natomiast warto przy okazji nowego albumu również wspomnieć o Inorock Festiwalu. Na koniec lata, 29 sierpnia, ten artysta będzie właśnie gwiazdą tegorocznego wydania Inorocka, czy tam Inorocku. No i będą jeszcze inni wykonawcy, chociaż to już tacy wykonawcy spoza terytorium moich fascynacji. A że się nie wybieram, to państwa gorąco namawiam i również do tego, byście później jakieś słówko napisali, jedno czy drugie, jak zaprezentowały się ewentualne nowe piosenki, bo zakładam, że w tej setliście koncertowej Midziur na pewno coś dorzuci z najnowszego albumu, poza oczywistymi klasykami. Midziur w nawiedzonym studio. Yeah.

i teraz ścięło. Midziur po raz trzeci z tej samej jednak płyty Man of Two Worlds, piosenka A Man Who Stole Your Soul, czyli taki jak człowiek, który ukradł ci duszę, i w takim ultravoxowym tonie. Dobrze mi jest przy tej muzyce, póki co te trzy utwory muszą nam wystarczyć, z całością muszę się troszkę jeszcze zżyć. Dużo muzyki ostatnio się ukazało, a ja jestem tylko jeden, więc mam też tylko swoją koncentrację jakby reglamentowaną.

Jak to miło jest zasiąść przy mikrofonie i zapodać w eter póki co najpiękniejszą piosenkę 2026 roku. Bear Me Again, grupa Mesh i płyta The Truth Doesn't Matter. Drodzy Państwo, nie zapomnijcie o niej, słuchajcie jak najczęściej.

Gdybym mógł malować, namalowałbym twój portret. Gdybym mógł pisać, napisałbym dla ciebie książkę. Gdybym potrafił grać, zagrałbym dla ciebie wzburzonego morza namiętności, jakich dotąd nie znałaś. If I could, a wcześniej That's When I Think of You. A więc utwory 2 i 3 na płycie, która nazywa się Ish, i to jest formacja 1927, czyli po prostu 1927. Wcale nie jakaś obca, bo już kiedyś w Nawiedzonym prezentowana, ale na pewno warto takie płyty przypominać, tym bardziej, że czas jednak uchodzi jak powietrze z przebitego koła i myślę sobie, że zapominamy, bo tych płyt jednak jest bardzo wiele. A tu mowa o albumie, który w Australii zdobył kilkukrotną platynę. Co prawda w Australii te wyliczenia są troszkę inne niż to, co się dzieje na Wyspach czy w Stanach Zjednoczonych, więc tam jest tak, że jakoś za platynę to chyba było, że jakieś 70 albo 80 tysięcy z uwagi na liczebność, a więc nie tak jak w Stanach Zjednoczonych, gdzie platyna to jest 1 000 000 egzemplarzy. Przynajmniej zakładam, że te kryteria wciąż się nie zmieniły. Bardzo fajnie grająca, trochę w stylu Ice.

No, pada takie zapytanie, czy warto zaryzykować i pójść w miłość, żeby aż zabolało? You'll never know, nigdy się nie dowiesz. Czwarta ścieżka płyty Ish i australijskiej ekipy 1927. Miło było mi z Państwem wspólnie posłuchać tej muzyki.

pogodnym tonie poprowadzona piosenka What's the Matter Here. Natomiast jest to w sumie rzecz o takim chłopaku z sąsiedztwa, gdzie jest patologia w jego domu, a zamiast miłości i ciepła jest bicie, są rany. I o tym przez 5 minut na wstępie do albumu And My Tribe, grupa 10,000 Maniacs. To w 1987 roku, proszę państwa. A więc należy też podkreślić, że w odtwarzaczu kompaktowym jest wydanie europejskie. No właśnie, bo tutaj jest istotna sprawa. Otóż mamy tutaj w stosunku do amerykańskiej edycji jeden utwór dodatkowy, a konkretnie przeróbkę kompozycji Cata Stevensa Peace Train. Dlaczego w edycji amerykańskiej zabrakło tej piosenki? Otóż w tamtym czasie nie popierano w Stanach muzułmańskich naleciałości, a jak wiemy, Cat Stevens nieco wcześniej przerzucił się na islam, przybierając zresztą nową godność jako Yusuf Islam. To właściwie jest sprawa, którą należy od razu sobie tutaj wyjaśnić i posłuchać. Tym bardziej, że nie jest to piosenka, która chyba zbyt często była emitowana tu i ówdzie. Przynajmniej ja zawsze spotykałem się, że tylko i wyłącznie dotyczy ona tego albumu. Peace Train.

Peace Train z repertuaru Cata Stevensa, czyli Pociąg Pokoju, bo maestro pragnął powiewu pokoju i nadziei w tamtych czasach. A też inna sprawa, że utwór skomponował w pociągu, myśląc o Alfredzie Hitchcocku, którego zresztą sporo kryminałów toczyło się właśnie w pociągach. Tak swoją drogą niedawno na którymś z kanałów z plusem, już nie pamiętam na którym, był świetny dokument o Hitchcocku. No taki powiedziałbym dobrze zestawiony i ciekawie przedstawiający jego sylwetkę, jego relacje z kobietami, jako aktorkami, jako pretendentkami do partnerek, bądź rzeczywiście partnerkami, z całym tym światem, który był trochę zawirowany, z jego też psychiką, która miała bardzo wielkie znaczenie dla filmów, które potem tworzył. No więc chciałbym zachęcić, aby ten dokument, jeśli uda się jeszcze go gdzieś dorwać, jeśli zostanie ponownie wyemitowany, bo dwukrotnie wiem, że był, ale nie wiem, czy jeszcze jest w planach, to przysiedźcie, drodzy państwo, i koniecznie go sobie obejrzyjcie. Skoro jesteśmy przy śpiewających paniach,

The Saint to Emigrant, jej najnowsza płyta The Me That Remains i piosenka, która umacnia właściwie przyjaźń Emmy ze swoim współpracownikiem Michaelem W. Smithem. Czwarta ścieżka najnowszego albumu, nieco ponad 3 minuty, ale tutaj też w sumie krótkie piosenki, najdłuższa nie przekracza 5 minut. I bardzo dobrze, przynajmniej płyta na nasze czasy, niech się tylko dobrze dzieje. Przyniosłem ze sobą na dzisiaj do studia dwupłytowy album Orkiestra Klubu Samotnych Serc Sierżanta Pieprza. Z jednej strony wynik moich młodzieńczych fascynacji, a z drugich taki suplement do grupy Aerosmith, której słuchaliśmy w ostatnich 2 tygodniach, kiedy pozwoliłem sobie zapodać fragmenty z płyt Racks oraz Toys in the Attic. No, w zasadzie tutaj sprawa też dotyczy zmarłego ostatnio Jacka Douglasa, jednego z producentów na dzisiaj przyniesionego albumu, a czołowych postaci w kwestii producenckiej do płyt Toys in the Attic i Racks. No więc, proszę Państwa, przed nami dzieło, które zrobili do spółki wspomniany Jack Douglas, Morris White oraz piąty Beatles George Martin. No, to jest film, o którym by można było w ogóle bardzo dużo mówić. Najlepiej byłoby go obejrzeć, a najgorsze, że chyba gdzieś zniknęła licencja, prawa autorskie. Ten film się nie pojawia w żadnej telewizji, nie można go w ogóle kupić na żadnym DVD, Blu-rayu. Jest to po prostu czysty unikat, no więc chwalę sobie czasy, kiedy jako 13-letni chłopak miałem okazję być na nim więcej niż raz w kinie Pancerniak. Niesamowicie przeżywałem, bo podobał mi się od każdej strony, no ale wiadomo, że tutaj muzyka, bo to taki film musical, że tutaj muzyka była absolutnie najważniejsza.

I tymi oto trzema utworami rozpoczynała się druga część albumu Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band w 78 roku z wytwórni RSO, czyli Robert Stigwood Organization, bo jak pamiętamy, właśnie stajnia Roberta Stigwooda miała wtedy jakiś niesamowity patent do komercyjnych filmów, które osiągały potężną popularność, przynosiły odpowiednie zyski, a z tym filmem akurat nie wyszło. Ten film poniósł absolutną klapę i zarówno jako obraz i ścieżka dźwiękowa również. Być może dlatego, że w tym 78 roku niespecjalnie był trend na to, by przerabiać piosenki Beatlesów na takie trochę, powiedziałbym, tabloidowe wersje, bo w tamtych czasach Bee Gees, Peter Frampton i tym podobni artyści, którzy byli czołowymi w ogóle aktorami tego spektaklu, rzeczywiście byli na ustach wszystkich i na okładkach także. Ale za nami na razie bez nich, bez ich udziału, rozpoczęliśmy czyli Earth, Wind and Fire w piosence Got to Get You Into My Life, czyli kłania nam się płyta Revolver. Później była Sandy Farina w piosence Strawberry Fields Forever, a przed chwilą w duecie Frankie Howard i ponownie Sandy Farina When I'm 64, czyli kiedy będę mieć 64 lata. Proszę Państwa, trzy utwory, które zaprezentowałem jednym ciągiem, bo tak właściwie wymaga ta płyta. To w ogóle niegrzeczne jest wycinanie tutaj czegokolwiek. Najchętniej bym zapodał album od deski do deski, ale też jestem świadom, że żyjemy w czasach, w których to jest niemożliwe. A też myślę sobie, że nie wszyscy nawet sympatycy Beatlesów, którzy skrupulatnie kolekcjonują ich albumy, włącznie z solowymi projektami, że akurat mają tę ścieżkę, bo znam paru i wiem, że oni też nigdy nie hołdowali, nie sprzyjali temu filmowi. Dla mnie kolorowa historia, film musical, pełna wdzięku opowieść, która w kinie Pancerniak była przeze mnie oglądana wręcz w podniecie, w fascynacji, miłości i w nadziei o dużo lepszym świecie, niż stało się to faktem. W ogóle uważam, że najwspanialszy okres dzieciństwa w moim przypadku to lata 74-79, czyli tak się akurat składa, że był to rozkwit epoki gierkowskiej.

Słuchamy uważnie piosenek do filmu Orkiestra Klubu Samotnych Serc Sierżanta Pieprza. Mieliśmy pierwszą trzyutworową część, teraz jesteśmy w drugiej też trzyutworowej części i jeszcze jedna ostatnia przed nami. Oczywiście cały czas będąc przy drugim albumie, bo to był dwupłytowy album, to dzisiaj płyta numer dwa, bo tych piosenek tak dużo, że to by pochłonęło sporo audycji. Na pewno nikomu by nie zaszkodziło, obiecuję. Za nami George Burns w piosence Fixing a Hole, czyli tutaj byliśmy przy Sierżancie Pieprzu. A warto dodać, że George Burns to był taki aktor komediowy, jednocześnie piosenkarz, który, uwaga, dożył setki. Później Alice Cooper wraz z Bee Geesami w piosence Because, a na koniec połączone dwa numery Golden Slumbers oraz Carry That Weight. Najpierw Peter Frampton, a później grupa Bee Gees. I te ostatnie fragmenty należące do płyty Abbey Road. Bo to w ogóle się wszystko opierało na Revolver, Abbey Road, na Sierżant Pieprz, też na Let It Be, czyli na tym takim okresie, powiedzmy tym drugim okresie Beatlesów. Cudownie się tego słucha, ponieważ cała sprawa dotyczy po części Jacka Douglasa, jednego z trojga producentów, który ostatnio umarł, a także zespołu Aerosmith, który był przyczynkiem, jakby punktem wyjścia do słuchanej dzisiaj tej płyty. To oczywiście nie może zabraknąć samych Aerosmith, którzy za chwilę, a potem jeszcze troszkę będziemy w bractwie Bee Geesowo-Peter Framptonowym i ten ostatni set musi nam na dzisiaj wystarczyć.

klejnoty. Grupa Aerosmith, Come Together, następnie Morris Gibb, Peter Frampton, Joe Burns i w ogóle jako Bee Geesi piosence Being for the Benefit of Mr. Kite i przed chwilą Peter Frampton, The Long and Winding Road. A więc właściwie koktajl płytowy, począwszy od Abbey Road, poprzez Sierżanta Pieprza do Let It Be. No to łącznie 9 piosenek. Wielka satysfakcja z zaprezentowania tak obszernego materiału do ścieżki Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. No nosiłem się od dawna z tym zamiarem, a dopiero ostatnia śmierć Jacka Douglasa, jednego z trojga producentów tego dzieła, skłoniła mnie, by zapakować do torby i dzisiaj wspólnie z Państwem posłuchać. Tak na dobrą sprawę, to my za daleko od muzyki nie uciekniajmy.

Cóż za niesamowity duet Kenny Loggins i Steve Perry, Don't Fight It. Podkręcam muzykę, aż drży niebo. Czy wszyscy są gotowi? Padło zapytanie w utworze, który otwierał płytę High Adventure w roku 82. Czwarta płyta Kennego Logginsa i rzeczywiście gwarantujący nam przygody pełne wrażeń. Już sam tytuł właśnie nam to oznajmia. Kenny Loggins, proszę Państwa, to piosenkarz, który na zawsze pozostanie w mojej pamięci jako dostarczyciel hitów do zresztą przebojowych amerykańskich filmów, głównie lat 80. Jego nazwisko to jakby taka okleina do najlepszych takich właśnie komercyjnych przedsięwzięć. Zawsze czekało się, aż napisy przelecą, by posłuchać ostatniej piosenki, która była często z jego udziałem do ostatniej nuty. Dzisiaj już nie mamy co liczyć na takie śpiewanie, bo w

Taką nutkę info do Kennego Logginsa, to tylko przypomnę, że w latach 70. Z Jimem Messiną tworzył duet Loggins and Messina. Tu trzeba uważać, bo nie wszystkie płyty są udane, zresztą wcale aż tak wiele ich nie było. Zdarzało im się eksperymentować nawet z rytmami calypso, no co jest w ogóle okropne samo w sobie, no ale mieli taką potrzebę. Ja zresztą nawet taką płytę w domu posiadam, w winylu zresztą. Na szczęście, gdyby było na kompakcie, to jeszcze by mnie coś skusiło, by zagrać. Ale ten duet Loggins i Messina tworzyli z sukcesem, co też trzeba przyznać. Pomimo tego, że ja zawsze najbardziej lubiłem później solowego Kennego Logginsa, szczególnie albumy od okresu końca lat 70., czyli gdzieś tak właśnie od Keep the Fire po płytę Back to Avalon, kiedy jeszcze Kenny Loggins nie przynudzał, bo potem miał taki okres troszkę nieznośny, więc polecam właśnie od Keep the Fire po Back to Avalon. To są absolutnie jego najlepsze płyty. To są w sumie tylko niby 4 albumy, ale tutaj no, nie ma żadnych jakichś takich upośledzeń, żadnych wykrętów. Te płyty są po prostu repertuarowo niezwykle atrakcyjne. Kenny Loggins z nawiedzonym studio.

Czy czujesz miłość, która tkwi w moim sercu? Czy widzisz płomień, który musimy rozpalić? Niech płonie jak latarnia morska tej nocy. Welcome to Hard Light, druga piosenka, a więc następczyni na albumie numeru Don't Fight It, który całość nam tutaj także zainicjował, jeśli chodzi o dawno niesłuchanego Kennego Logginsa, który nawet w tych piosenkach z niefilmowej płyty brzmi tak, jakby te utwory były skomponowane właśnie na poczet jakiegoś dobrego hitowego obrazu.

I tu się wyłania taka myśl, jeśli ciężko ci w zdesperowanym świecie, spróbuj coś zmienić i żyć według własnych zasad. I Gotta Try, numer 3, piosenka płyty High Adventure. Na instrumentach klawiszowych Michael McDonald, na gitarze totowy Steve Lukather, a w chórkach panowie Steve George i Richard Page. Bardzo bogato obsadzone, zresztą w ogóle płyta zrobiona z pompą. Kenny Loggins, oprócz tego, że sam zajął się produkcją, to jednak poprosił jeszcze Bruce'a Botnicka, aby właśnie w tandemie dopięli wszystkich szczegółów. Proszę Państwa, 25 września ukaże się nowa płyta Europe. To oczywiście już znamy tytuł Come This Madness, znamy już jedną piosenkę. Przynajmniej jedną, nie wiem, być może już pojawiła się jakaś kolejna. Ja osobiście nie śledzę tych teledysków i tych wirtualnych singli, zawsze oczekuję całego albumu, no ale to jest pretekst do tego, by posłuchać Europe, ale największym pretekstem jest to, że 26 maja, czyli to się stanie za 8 dni, proszę Państwa, 40-lecie tego oto albumu.

A to wtedy, kiedy na plecach czujesz oddech obcych, obcych w nocy ciemnościach. Danger on the Track. Czwarta piosenka, więc przedostatni akcent strony A płyty The Final Countdown, albumu, który dokładnie ukazał się 26 maja 1986 roku, grupa Europe. Ściskam za nich kciuki, aby nowa płyta udana i aby to 40-lecie też odpowiednio uhonorowane. A teraz o nadchodzącym kolejnym albumie. Co prawda dopiero to się stanie 3 dni po moich urodzinach, ale to muzycznie może okazać się niezły prezent. Niemieccy glam metalowi i działający już od kilkunastu dobrych lat John Diva and the Rockets of Love. No, tutaj są 3 płyty na koncie. Ja dopiero pamiętam, jak rozpoczynaliśmy przygodę, bo tę pierwszą płytę to dostałem jeszcze od dystrybutora wtedy w prezencie na zachętę z nowym zespołem. Chwyciło, więc 2 kolejne sobie już dokupiłem. Każda jest wydana efektownie, w digipaku. Niekiedy nawet jest dorzucony plakat, więc to są bardzo takie okazałe wydawnictwa. Mam nadzieję, że nowa edytorsko dorówna też tym 3 wcześniejszym, no ale przede wszystkim wiadomo, że muzyka najważniejsza.

W naszych sercach zderzamy się, rozpadamy, uciekamy. Hit and Run. Ósma piosenka na płycie The Big Easy. To taki album z hollywoodzką okładką. Grupa John Diva and the Rockets of Love. No, powiem państwu, że tak, ja jestem tutaj w studio opatulany różnymi właśnie okiennicami, więc właściwie zupełnie ciemno. Nie wiem, co się dzieje na dworze i tak przed chwilą mnie tknęło. Mówię sobie, przecież to już tak za pół godziny koniec. Co mnie będzie czekało po wyjściu? I widzę, że pada. No, to już tak się zrobiło, że wyjątkowo ten maj jest dokuczliwy, a tak dobrze się zanosiło. Proszę państwa, skoro mówimy o zapowiedziach, to niezłą zapowiedź wystrzeliła grupa Udo, czyli Udo Dirk Schneider i jego kompanii. Potrójne świętowanie, jakie będzie miało miejsce w przyszłym 2027 roku. Tutaj zahaczmy o to, że będą też polskie koncerty. Planowanych jest aż 5 w Poznaniu, co istotne, 12 lutego 2027. No a to potrójne świętowanie to 75. urodziny Udo, które odbędą się wiosną przyszłego roku. Mniej więcej w podobnym czasie nastąpi 40-lecie formacji Udo, a także na posterunek wbije 20. studyjny album tej formacji, którego tytułu jeszcze nie znam, więc póki co posłuchajmy sobie Udo z tego, co możemy wziąć z przeszłości.

No, dość mocno. Trzymaj się ode mnie z daleka. Nigdy nie wchodź mi w drogę. Never cross my way. 10. piosenka na płycie Steelhammer. To grupa Udo. Tak było w 2013 roku. W ramach zapowiedzi wielu wydarzeń, które odbędą się w przyszłym roku i także dotyczą Polski.

się nie ożywają. Shadows Come Alive. No, kiedy Udo widzi w czyichś oczach strach, bo ten boi się nocy, a boi się, ponieważ nocą ożywają cienie i wskazują na ciebie wskazują. Udo z płyty Steel Hammer. Dzisiaj dwa utwory. Ten Shadows Come Alive to był utwór dodatkowy dołączony do digipaku. W tej wersji podstawowej wiem, że go nie było. Teraz przed nami amerykańska formacja The Jayhawks. Zespół grający taki łącznik, coś pomiędzy country a alternatywnym rockiem. To jest też długo działająca formacja, mająca trochę albumów na swoim koncie, tak będzie około 10-12 mniej więcej, tak mówiąc na oko. A przed nami płyta Pagan Mr. Proust z 2016. I to jest płyta, która ma ciekawą okładkę, bo ona przedstawia terminal linii lotniczych Transworld Airlines na lotnisku JFK w Nowym Jorku w latach 60. To jest w ogóle bardzo popularne zdjęcie, które poza okładką The Jayhawks można niekiedy spotkać w różnych takich upublicznionych archiwach dotyczących właśnie tego lotniska, więc myślę, że nie będzie kłopotu, nawet jeśli ktokolwiek do tej płyty nie dotrze, by sobie mniej więcej wyobrazić, jak wygląda ta okładka. Album wyprodukowany przez Petera Bucka, gitarzystę R.E.M. Do tego jeszcze doszło dwoje innych producentów, mianowicie Take Martin, a więc no, nie tylko producent, bo on także jako muzyk znany ze współpracy choćby z Rosanną Cash, czyli córką Johnny'ego Casha, no i muzyk grupy The Jayhawks, Gary Louris. Ta właśnie trójka wzięła się za ten album. Mam wrażenie, że go kiedyś prezentowałem, pewnie bardzo dawno temu, już nie pamiętam, kiedy to mogło być. W każdym razie chciałbym, abyśmy posłuchali dwóch piosenek. Pierwsza nazywa się The Devil Is In Her Eyes. To jest taka ballada, w której no, dość skomplikowanie jest w pewnej głowie, natomiast później będzie piosenka dotycząca odnowienia związku z dziewczyną, byłą dziewczyną naszego bohatera i utwór nazywa się Comeback Kids, czyli dzieciaki, które powracają. A więc przed nami teraz 7,5 minuty wyciągnięte z płyty Pagan Mr. Proust. To jest przed 10 laty i amerykańska formacja The Jayhawks.

To była grupa The Jayhawks, a ja już pięknie Państwu dziękuję za dzisiejsze spotkanie, licząc na kolejne już przyszłą niedzielę. Wszystkiego dobrego, niech nam się pogoda poprawi i do usłyszenia.

0: Jesteś znudzony komercją? Zniesmaczony muzyczną tandetą? Sięgnij po utwory o wielkiej mocy. Różnorodność klimatów, przenikanie się nastrojów. Każdy niedzielny wieczór po 22. Nawiedzone studio dla tych, którzy wiedzą, co w muzyce najpiękniejsze.
1: Nocnik na 98,6.